spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha, dorzuć.

0: zmieniamy tempo.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami. Bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julia.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Melo Radio Inno.

0: magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Przejdziemy na ty od razu?
3: Oczywiście.
2: Proszę bardzo, cześć Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, będzie swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, jak to się mówi, no dusza artystyczna.
3: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się obok takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
2: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
3: Nie, nie czytałem.
2: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
3: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany. Aha. Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, że prywatnie mój ojciec znał już...
2: Pozdrawiamy.
3: Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja po prostu podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromne zaskoczenie.
2: Pan wróć, tu jeszcze jest kilka minut dla Ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest w tej sławetnej alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira, Kuba Sińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla Ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego Ci najbliżej możesz powiedzieć?
3: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
2: To wielka postać, wiadomo.
3: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc, nie chcąc, jakby, no, słuchając polskich artystów, no, trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest. No i myślę, że tak.
2: Miałeś podczas usłonięcia taki moment, w którym wróciły Ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych Twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
3: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka no, naturalna i jakby no, nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej, jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem, jak to nazwać,
2: jak w
3: zakrytą,
2: Hall of Fame?
3: Tak, jak w Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym,
2: nie, no,
3: oczywiście
2: to
3: na chodniku, kilka zdjęć, więc natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później, wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy, to są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali. Jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedzie odsłonięcie jego tabliczka.
2: No miejmy nadzieję. Oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
3: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. Zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
2: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
3: Coś takiego miałem w sercu zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do komisów, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznych. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
2: Masz swoje Hall of Fame.
3: Cały czas gram. Tak, no.
2: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
3: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez 2 tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem 3 palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie i miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
2: Też wszystko napływało do Polski wtedy,
3: dokładnie.
2: Nie?
3: No właśnie. Trzeba byliśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy na gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
2: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
3: Kilka. No, około 10.
2: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
3: Zawsze na każdy koncert zabieram 2 gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie 2 ulubione. Mam Gibsona ES-335, to jest dla kobiet informacja, czerwona gitara. I złota, to są takie 2 moje ulubione.
2: A jak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzów?
3: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
2: Tak, żeby nie wyjść z sprawy, nie?
3: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika bardziej jest, są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
2: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
3: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość długo się broniłem przed bluesem i grałem. I grałem i słuchałem różnej muzyki, natomiast no, chyba to jakoś tak krwioobiegu miałem, że do tego bluesa wróciłem już będąc nastolatkiem i tak już zostało. Kocham tę muzykę, ona we mnie wywołuje emocje, uważam, że jest prawdziwa. Przez to, że nie jest komercyjna, nie jest narażona na jakiegoś rodzaju wpływy, że coś robimy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to w bluesie jest najfajniejsze.
2: Jak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole, no 25-lecie w tym roku obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł? Zakładamy zespół.
3: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulerzy.
2: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
3: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był no, dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
2: No, tutaj międzynarodowy.
3: Tak, teraz mamy małą przerwę i gramy w Szczecinie. Najbliższy koncert do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech, bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonujemy jakieś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
2: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
3: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, około bluesową, pianista i harmonista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, tręba, czyli saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
2: Jest taki reunion teraz.
3: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
3: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
2: Skąd się wzięła nazwa?
3: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też.
2: Tak, taki, no to genialna
3: klasyk.
2: Produkcja.
3: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jeden.
2: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski, związany z zespołem Szulerzy, otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Reunion teraz.
3: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć,
3: tak,
2: między wami.
3: Tak.
2: A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
3: Mieliśmy dość sprecyzowane. W sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myślisz, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
2: Skąd się wzięła nazwa?
3: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były dwa, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szul, bo bardzo lubimy też.
2: Tak, no to genialna
3: klasyk.
2: Produkcja.
3: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy. I jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jeden.
2: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
3: Tak naprawdę chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo, tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne, natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
2: Czy się kogoś pozna na tej imprezie, albo zaprosi na następną.
3: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej, natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo to często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak ma, że kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
2: Tak, te trybiki wychodzi. Nie do końca
3: tak,
2: działają.
3: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
2: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
3: Dokładnie.
2: Oczywiście
3: ale
2: na
3: poważnie,
2: tyle, o ile się
3: poważnie,
2: da.
3: Poważnie, ale na luzie nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
2: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie każdy może to sobie powiedzieć.
3: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to takie, nic takiego, co by zrobiło jakby taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to. I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
2: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Mhm. Można powiedzieć, że po kilku nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25.
3: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni i to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
2: Wiadomo, no, są transfery naturalne.
3: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się, zakłada zespół mając 20 lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. bo to na początku wiadomo, że to jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca, nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
2: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
3: Tak,
2: nie?
3: Nie każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
2: No tak, no od razu Wembley.
3: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no po prostu jest to ciężka praca.
2: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole? Gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
3: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba...
2: Czy zawsze była wokalistka?
3: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba. Natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni te stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncert, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
2: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół,
3: tak,
2: to ładnie wygląda, po prostu też jest lepsze, lepiej to brzmi wokalnie.
3: Mhm. Tak mi się wydaje.
2: Emilka zadowolona jest z współpracy. Nie? Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam niestety tytułu, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
3: Szukając lata.
2: Właśnie tą wysłałem i pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał Ci największą satysfakcję w zespole, albo dał Wam największą satysfakcję? No, czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
3: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
2: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
3: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
2: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
3: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś, kiedy się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami, nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa, YouTube, bo można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów, partie jakby.
2: Ścieżki są
3: ścieżki
2: potrzebne.
3: Można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch, także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki, ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
2: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja Cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na Tobie największe wrażenie?
3: Ale może kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
2: tak,
3: na przykład?
2: Tak. Może jakieś nauki, coś?
3: Znaczy, no na pewno zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Bluesy z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu koło w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni cztery muzycy plus pięć wokalistek. To jest takich pięć najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógłby stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, zostaliśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Fabianic, czasem ich wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no, nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Szulerami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie dojeżdżać i grać z chłopakami, natomiast to też jest dla mnie fajna rzecz, też uwielbiam z nimi grać, ponieważ jest to zespół, który gra już ponad 30 lat, więc jeszcze dłużej niż Szulerzy. Jest to zespół, który kiedyś jako młody chłopak widziałem na festiwalu i po prostu no, zakochałem się, jak oni grali wtedy, byli młodymi chłopakami i grali wspaniale. No, ja byłem jeszcze młodszy od nich i po prostu było marzenie grać tak jak oni. W tej chwili no, mam okazję z nimi też pogrywać. Także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze i gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach. Nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
2: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
3: Nie, zwieszamy broni, gramy dalej, będziemy na pewno właśnie teraz, zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
2: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak tytułem końca możesz nam tutaj zdradzić.
3: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Szulerów. Być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia, produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Szulerów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć grać dla ludzi.
2: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szulkowski. Dzięki wielkie.
3: Dziękuję bardzo.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Jelita nazywane są naszym drugim mózgiem, a ich kondycja może wpływać nie tylko na trawienie, ale również na samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. W inowrocławskim Medyku zapowiedziano konferencję poświęconą właśnie temu tematowi. O szczegółach opowiada dyrektor placówki Urszula Majewska. Tylko w Meloradio Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w naszym pięknym, malowniczym Medyku. Kolejny raz, a dzisiaj z nami, jak zawsze, pani dyrektor placówki Urszula Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
4: Witam serdecznie.
2: Pani dyrektor, tematem dzisiejszej rozmowy jest konferencja Jelita, nasz drugi mózg.
4: Diagnoza potrzeb, oczekiwań naszych słuchaczy, jak również z analizy innych źródeł, które potwierdzają, że problem przewodu trawiennego staje się bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem. Stąd też postanowiliśmy zorganizować konferencję pod hasłem Jelita, nasz drugi mózg. Pragniemy poprzez tą konferencję przekazać wiedzę z zakresu roli przewodu pokarmowego i co najważniejsze, współpracy z układem nerwowym, z naszym mózgiem. Okazuje się, że świadomość społeczeństwa jest różna. Niby wiemy, jak się odżywiać. Jeżeli byśmy zapytali każdą osobę, to powie, wiem, jak się odżywiać, ale czy na pewno? Bo przecież jest moda na różne diety, jest moda na promocję niektórych produktów, ale czy te produkty są naprawdę zdrowe? Dlatego też 10 października w formie online w tym roku organizujemy takie spotkanie. Chcemy, właściwie mamy za zadanie, bo taki cel mamy, chcemy promować wiedzę, ale również i świadomość społeczeństwa. Wiem, co jem. To ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie. Dlatego też trzeba poznać swój własny organizm. Stąd też to bardzo ważne spotkanie.
2: Jak kondycja jelit może wpływać właśnie na nasze samopoczucie, poziom energii, nastrój? No bo to jest ważny czynnik w naszym organizmie, ważny komponent.
4: Jak najbardziej może i to ma bardzo duży wpływ. Dlatego też na to spotkanie zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, dietetyków klinicznych, psychodietetyków, którzy nam szczegółowo zaprezentują te zagadnienia. Dlatego też w temacie konferencji mamy takie punkty bardzo ważne, problemy do omówienia, a mianowicie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest mikrobiota jelitowa, co o niej wiemy i jak o nią dbamy. Ja powiem dzisiaj tylko bardzo krótko. W naszym organizmie przecież występuje, naturalne mikroorganizmy występują, które zasilają florę bakteryjną przewodu pokarmowego. One sprzyjają trawieniu i wchłanianiu pokarmów, ale też są mikroorganizmy, które niestety wpływają szkodliwie na organizm.
2: Wczoraj rozmawiałem z moją koleżanką, która choruje na celiakię. To jest choroba, mówi, która wywróciła jej samopoczucie, to jest tam w ogóle, ale funkcjonowanie do góry nogami i to, w jaki sposób ona o tym opowiadała, bo przyjdzie też, będzie w naszym radiu, również w portalu o swojej książce rozmawiać, bo wydaje książkę na ten temat, to ilość rzeczy, które musiały się zmienić, bo to przecież oczywiście też chodzi o jelita, jest kolosalna. Totalnie, mówiła, musiała zmienić swój tryb życia.
4: Oczywiście i się bardzo cieszę, że autorka, pani ta, jest autorką książki, którą napisała, a to jest najlepsze świadectwo i taki dokument, gdzie pacjent pisze, z jakimi borykał się problemami. Ale chcę też powiedzieć, że leczenie celiaki obecnie, gdzie medycyna poszła bardzo do przodu, współczesna medycyna, O, to już nie jest jakaś wielka tajemnica dla pediatrów, ale też i dla rodzin. Oczywiście ważne jest przestrzeganie tutaj diety, ale też i asortyment produktów z tym symbolem przekreślonego kłosa zbożowego można na rynku spotkać bardzo wiele. To już nie są te lata 30 lat wstecz, czy troszeczkę jeszcze dalej, gdzie były większe problemy z postawieniem diagnozy. Dlatego też właśnie będzie też o tym mowa, jakie czynniki zależne od nas, ale też czynniki niezależne od człowieka mają wpływ, mogą wpływać na zaburzenie pracy przewodu pokarmowego, w tym pracy jelit. Stąd też kolejnym tematem będzie wpływ stresu na kondycję jelit, jak również nadwrażliwość jelit, choroby XXI wieku, jak sobie z nimi radzić. Okazuje się, że można sobie doskonale radzić.
1: A jak wpływa stres na kondycję jelit, bo to też jest bardzo ważne, według Pani?
4: No na pewno. Sama przecież mogę powiedzieć na osobistym przykładzie, że wzmożony stres jest reakcja o całego organizmu. I tak jak już siebie poznajemy, to my wiemy, jak mój organizm reaguje, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, przewód trawienny. Objawy mogą być przecież różne. Poprzez brak apetytu zmniejsza się nam łaknienie, ale wręcz odwrotnie. Może być wzmożone łaknienie, wzmożony apetyt. Człowiek wtedy czasami nie zwraca uwagi, co przyjmuje, jeżeli jedynie jest ta potrzeba pilnego zaspokojenia głodu, ale też są inne dolegliwości, jak bóle brzucha, jak wzdęcia, biegunki. Każdy człowiek, ile u nas by tutaj się wypowiadało, to zapewne większa część przynajmniej raz miała takie problemy. Stres bardzo wpływa niekorzystnie, zresztą nie tylko na przewód pokarmowy, ale na wszystkie nasze narządy, na całego człowieka.
1: Wspomniała Pani o tej mikrobiocie jelitowej. Co najbardziej może zaburzać właśnie to prawidłowe funkcjonowanie? Czy to jest ten stres, czy jednak to niezdrowe odżywianie?
4: Na pewno i stres, i na pewno odżywianie. Na pewno ja nie jestem z wykształcenia dietetyczką, ale z wiedzy mojej posiadanej wiem, żeby w produktach jak najwięcej było produktów naturalnych, jak najmniej przetwarzanych. Oczywiście nic się nie stanie, bo przecież tutaj specjaliści na pewno będą to podkreślać. Nic się nie stanie, jeżeli ktoś raz, sporadycznie, może sobie pozwoli na coś więcej, tak? Ale musimy pamiętać i obserwować własny organizm. Jak mój organizm reaguje? Czy ja się doskonale po spożyciu danego posiłku czuję? Czy może odczuwam pewien dyskomfort? A może zainteresować się też i nie tylko wszystko zrzucać na stres, na przeciążenie pracą, na złe emocje, te ujemne, ale może być przyczyną przewlekłym zmęczeniem. Mogą być objawy chorych jelit niestety. I tutaj też właśnie w tym momencie pragnę powiedzieć, że będzie możliwość wysłuchania dietetyka klinicznego, psychodietetyka, który bardzo się tam zagłębi w przekaz informacji na ten temat. Pragnę tutaj powiedzieć, że na pewno dowiemy się szerzej o mikrobiocie jelitowej, o wpływie stresu na kondycję jelit, nadwrażliwość jelit, czyli SIBO, choroby wieku XXI wieku.
1: Właśnie, dlaczego ten problem jest tak mocno poruszany teraz, Pani zdaniem?
4: Bo on się staje coraz bardziej powszechniejszy. Nie powiem, że modnym jest tematem, ale po prostu jest taka potrzeba. Coraz więcej występuje problemów z przewodem trawiennym. I tutaj dużą rolę, mogę powiedzieć, odgrywa tryb życia, styl życia, jaki prowadzimy i sposób odżywiania. Sposób odżywiania. Czy nie wykorzystujemy w naszej diecie może tych pokarmów, które niekorzystnie wpływają na mój organizm, na nasz organizm. A może jest za mało niektórych. Też warto poruszyć problem. Myślę, że on będzie też poruszony na konferencji w dniu 10 października. A mianowicie problem nadużywania leków. Suplementacja organizmu. To jest też bardzo istotne. Każdy lek nawet, który jest potrzebny, który człowiek musi przyjąć z racji tego, że że choruje, ale z pewnością nie zawsze to sprzyja, może być reakcja uboczna, ale to już jest wszystko pod okiem lekarza specjalisty i tutaj musimy zaufać lekarzowi specjaliście, że lek, który jest nam przypisywany, to on ma na celu właśnie oddziaływanie na problem, który występuje u człowieka.
1: Z jaką najważniejszą, można powiedzieć, myślą chcielibyście zostawić uczestników po takim spotkaniu?
4: Aby wzrosła świadomość społeczeństwa i aby poszerzyć sobie wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia stylu życia, aby się sobie przyjrzeć. Ja tutaj dodam, że my jako szkoła, z racji tego, że kształcimy przyszłe kadry medyczne, chcemy, aby te osoby, aby nasi słuchacze zdobyli wnikliwą wiedzę, to raz, podwyższyć ich świadomość, ale też, szanowni państwo, aby pozyskali wiedzę z zakresu edukacji społeczeństwa.
1: Pani dyrektor, tytułem końca można powiedzieć kilka słów do naszych słuchaczy, którzy właśnie teraz zaciekawili się tą konferencją, przeczytali też artykuł. Jak by można było ich zachęcić do tego, żeby przyszli, dołączyli, połączyli się, bo to będzie online?
4: Szanowni państwo, mam przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, to jest pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia.

0: 62 22 lub na adres mailowy poczta małpka medykino.com.pl do 3 października. Dodam, że konferencja odbywa się, podkreślę jeszcze raz, że odbywa się 10 października o godzinie 9. Będzie można sobie wygodnie usiąść u siebie w mieszkaniu, w domu, przygotować herbatę, kawę lub inny napój typu woda czy sok, wcześniej zjeść przygotowane przez siebie zdrowe śniadanie i usiądziemy wtedy wszyscy razem, abyśmy uzyskali jak najwięcej informacji o tym, jak się prawidłowo odżywiać. Warto skorzystać, konferencja jest darmowa, organizujemy ją z każdego roku, oczywiście każdy temat jest inny, a w tym roku pragniemy zwrócić uwagę na problemy przewodu pokarmowego. Serdecznie zapraszam.
1: Dziękuję pani dyrektor, a moim państwa gościem była pani Urszula Majewska. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie z inowrocławskiego medyka.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania. O procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
1: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć Borys.
4: Dzień dobry.
1: Jak się zaczęła twoja przygoda z lataniem?
4: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotu. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na lotnisku jest przeprowadzany kurs szkolenia szybowcowy. Mama mi powiedziała, że myśli, że to bardzo fajny pomysł, więc zdecydowałem się zapisać i tak się znalazłem w pozycji, w jakiej jestem teraz, pilotem licencjonowanym.
1: Ile czasu ci zajęło?
4: Kurs zacząłem w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym. Są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
1: To pokrótce, mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
4: Prawie dokładnie rok.
1: I od którego roku można to robić?
4: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
1: I jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
4: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
1: A ile czasu jeden lot trwa?
4: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej. A dwa pozostałe są sytuacje awaryjne, ponieważ w lotnictwie wszystko może się

0: się wydarzyć, więc trzeba, pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
1: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
0: Tak. Piloci, szybowcowi, zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD-50 Myślnik 3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze, ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. Każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
0: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
1: Czyli już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
0: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
1: Jak wyglądał ten proces u ciebie?
0: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi przed lotem, jak, czego można się spodziewać. Nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
1: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U was też tak jest, czy nie?
0: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych i od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin, bym powiedział.
1: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
0: Nie, to tylko na, żeby latać na nowym szybowcu jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownictwie nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot, byłem przekonany, że większa doskonałość oznacza po prostu, że mogę sobie dalej polecieć i tak czy siak dolecę na nim.
1: Ale
0: im wyżej się jest, tym więcej, to też zależy od pogody, ale generalnie można założyć, że tym bardziej wiatr wieje. Jak się znalazłem na pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata, ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już,
1: ponieważ... W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
0: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
1: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
0: Tak. I niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował,
1: Ile miał lat?
0: Instruktor jest 60 parę.
1: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
0: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. I ja patrzę tak, no kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało, więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
1: Leciałeś sam?
0: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu i udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście, udało mi się przelecieć prawie nad drzewami, więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach, ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic się nie stało.
1: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
0: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
1: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
0: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go, bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych. I przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
1: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami? Czy maksymalnie to jest jedna osoba?
0: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
1: Z instruktorem czy też z opiekunem?
0: Z instruktorem. Pilot uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
1: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy ty też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
0: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
1: Jak w Top Gunie.
0: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
1: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
0: Tak, ja przewiduję moją karierę zawodową tak, że zostanę w tym lotnictwie i będę z tego żył.
1: Kto w ogóle, można powiedzieć, wypchnął cię do robienia tego, co robisz? Czy to też filmy, jakieś reportaże, ale też może ktoś z rodziny, czy też bliscy znajomi?
0: Ja w rodzinie miałem pilotów już.
1: Jakich?
0: Mój dziadek, Artur Szarawara, tutaj w jednostce latał na śmigłowcach i razem z grupą innych pilotów wygrali mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
1: W którym roku?
0: W 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
1: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
0: Tak, ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach latania.
1: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
0: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
1: Praktyka czyni mistrza. Czy widzisz to też u siebie, latając? Na przykład porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
0: Rok temu.
1: Czy widzisz jakiś progres?
0: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym więcej, większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. Od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem i buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98,1 FM.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Perfekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
7: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
8: Pokaż!
7: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
8: A ile tych linii?
7: Giga!
8: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera, a teraz coś dla miłośników lokalnej historii. O Inowrocławiu, jego przeszłości i ciekawostkach opowiadał nam Stanisław Koc, pasjonat i znawca dziejów naszego miasta. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia w tej rozmowie, tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, nazywam się Stanisław Koc, jestem autorem kilku książek historycznych, w tym na temat Inowrocławia. Takich jak na przykład Zabytki Inowrocławia, zagadnienia po badaniach archeologicznych w roku 2010, Inowrocław na tle polityki historycznej Polski, czyli Inowrocław, Krzyżacy, a Zjednoczenie Królestwa Polskiego, a także artykułów w dziełach kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, czy folia Historica Krakowiensis. Pasja związana z Inowrocławiem jest częścią mojej większej pasji w ogóle związanej z historią Polski, historią wybranych regionów na świecie, które zawsze mnie interesowały już od dziecka. Pamiętam, że kiedyś jako kilkulatek pojechałem do katedry we Fromborgu. Bardzo oczarowała mnie ta katedra. Tutaj mama miała zajęcia w plenerze. Moja mama jest artystą plastykiem, Ewa Koc, rozpoznawalną w Inowrocławiu. Także naturalne było, że jak sprowadzili się rodzice do Inowrocławia, właściwie wrócili po wielu latach, mama wróciła tutaj z rodziną z nami do Inowrocławia, to interesowało mnie miejsce, do którego się przeprowadziliśmy. Natomiast oczywiście zainteresowanie narodziło się z zaskakującej konkluzji. Otóż Inowrocław przedstawiany był na przykład przez Czesława Sikorskiego w Mieście na Soli, czy też przez innych autorów, Jerzego Frycza, na przykład w dziejach Inowrocławia. Przedstawiany był jako znaczące, potężne miasto północnej Polski. Wtedy Polska kończyła się tutaj na Nakle, Koronowie. Jako największy ośrodek, też takie fakty historyczne świadczyły o tym, jak pokój Kaliski, gdzie z woli króla Kazimierza Wielkiego siedem największych miast Polski sygnowało ten układ pokojowy z Krzyżakami z 1343 roku. I tam Inowrocław był wymieniany na czwartej pozycji, zaraz po Krakowie, Poznaniu i Kaliszu, a przed na przykład takimi miastami jak Sandomierz czy Nowy Sącz, które na południu to prawdziwe perły architektury. Natomiast obraz, który był w ocenie badaczy wyciągany na podstawie różnych informacji, właściwie własnych przekonań poniekąd, bo badania archeologiczne w Inowrocławiu takich zaplanowanych to nigdy nie było. To obraz był Inowrocławia taki, że na przykład na rynku stała kaplica drewniana, były jakby dwa osiedla przedlokacyjne, jeden wokół ruiny Kościoła Świętej Marii Panny, drugi wokół Kościoła Świętego Mikołaja. Tam też przypominano rysunki Zenona Kopcia, który budował wokół obecnego Kościoła Świętego Mikołaja jakieś osiedle przedlokacyjne w oparciu o ulicę wodną, studzienną, świętokrzyską, o ich nietypowy kształt. Także kościół franciszkanów, siedziba kustodii, czyli takiej podprowincji czy prowincji obejmującej tutaj akurat, jeśli chodzi o Inowrocław, klasztory wielkopolskie i pomorskie, w tym Gniezno, poza Inowrocławiem Gniezno, Nowe, Chełno, Toruń, to miał się ograniczać jedynie do, w okresie gotyku, miał się ograniczać jedynie do trzech przęseł prezbiterium. Dopiero później, gdzieś tam w XVI, XVII wieku miała zostać dobudowana nawa z muru pruskiego, czyli takich drewnianych ram wypełnionych cegłami. No i to zrodziło podejrzenie, że badacze nie mają racji, że coś tutaj w tym obrazie, zwłaszcza w porównaniu z innymi miastami, jest nie tak, no bo patrząc na takie miasta jak na przykład Kalisz, czy Poznań, czy Sandomierz i Nowy Sącz, czy nawet Brześć Kujawski, bardzo polecam wszystkim odwiedzenie Brześcia Kujawskiego, to mamy tam normalnie rozbudowaną strukturę miejską. Mamy kościoły z nawami już wybudowane w okresie gotyku. Mamy ratusze, mamy murowane zamki, mury obronne i od początku lokacji mniej więcej w tej postaci jak później. I Nowrocław nie powinien być tutaj wyjątkowy. No, porównywanie go na przykład do miast mazowieckich, które z racji ciągłych najazdów Prusów, Litwinów, Krzyżaków, Tatarów nie mogły się rozwijać, no, uważam za jakieś nieporozumienie. No i tutaj wśród zmianek najciekawszą były te z lat 1320-21 i 1339, w którym mowa jest o kościele świętego Mikołaja na środku rynku miasta. No, na ten temat dość dużo przeznaczyłem czasu. Kilka artykułów. Najpierw, zanim pojawiła się hipoteza moja w Inowrocław Krzyżacy, Zjednoczenie Królestwa Polskiego w roku 2010. Już w roku 2004 był taki pierwszy artykuł. W materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, taki periodyk wydawany mniej więcej od lat 90. przez Pracownię Popularyzacji i Dokumentacji Zabytków, która miała, jakby była w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy. Kilka artykułów tam właśnie wydałem jako pierwszych. Kościół świętego Mikołaja w aktach procesów polsko-krzyżackich miał stać na środku rynku miasta. Ja już nie będę tu wszystkich przytaczał argumentów, niemniej doszedłem do wniosku, że te wzmianki dotyczą dosłownie położenia na środku rynku miasta, a nie na środku, nie wiem, osady targowej, i dotyczą rynku lokacyjnego. Nie musi być tutaj stwarzana jakaś konstrukcja osiedla przedlokacyjnego i zachowanego jakiegoś rynku tutaj w narożniku murów obronnych, żeby to uzasadnić. Natomiast po prostu w roku 1431 Inowrocław uległ wraz z Kujawami najazdowi Krzyżaków. 2 września zostało spalone miasto, 4 września zamek, i później miasto przez jakieś 20 lat nie było odbudowywane, jak o tym świadczy wydanie przywileju w roku 1450, nowego przywileju lokacyjnego, odnowienie praw miejskich i przywilej na wyrąb lasów gniewkowskich, żeby odbudować Inowrocław. A także widzimy tu pozostałości wielkich zniszczeń, jeśli chodzi o archeologię. Jest warstwa zgliszczy, która ciągnie się przez całe miasto. Niektórzy, co też jest dziwne, wiążą tą warstwę z XIV-wiecznym, wcześniejszym najazdem krzyżackim, który no, bez walk tutaj Inowrocław został zajęty. W związku z tym ta warstwa zgliszczy nie mogła z tego okresu pochodzić. I to tutaj działalność archeologów, takich jak dr Czesław Sikorski, to wykazywała i wskazywała, że no, koncepcja, nie wiem, tam Aleksandry Cofty-Bronieckiej, iż taka warstwa zgliszczy ukształtowała się w roku 1259 po najeździe Świętopełka, no jest mylna już choćby z tego, że no zostały pomylone daty, no bo Świętopełk Pomorski najechał Inowrocław w 1239, a nie 59, świeżo po lokacji, która prawdopodobnie jeszcze wtedy nie było śladów jeszcze żadnej zabudowy, dopiero powstawali Franciszkanie i ewentualnie zostały wytoczone. Ta najstarsza część, taka związana z zamkiem, z kościołem franciszkanów, z rynkiem, natomiast na zabudowie jeszcze raczej nie było. No i tutaj powiązałem tą koncepcję, jeśli chodzi o farę, z wieżą, tak zwaną wieżą ratuszową na rynku. I też, no tutaj nie mamy za mało czasu, żeby wszystko przedstawić, ale mogę tutaj przytoczyć ostatnią publikację Edmunda Mikołajczaka i Sławomira Jóźwiaka z tomu 24 Ziemi Kujawskiej, List rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów Ratuszowej Wieży oraz Sądownictwa Miejskiego w Wrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, na która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku, na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one, z ogrzewaniem hipokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd ławniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie wiem, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotę, wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku, i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła franciszkanów. Już w opisie, w kronice kościoła franciszkanów w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 do Rosztajna, które się zachowały w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium kościoła franciszkanów. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium, i tutaj też klasztoru do 4,5 metra.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Dzisiaj w magazynie wyjątkowy gość. Stanisław Koc, człowiek, który zna historię Inowrocławia jak mało kto. Jak wyglądały dawne ulice i jakie tajemnice kryje miasto? O tym wszystkim posłuchacie w naszej rozmowie. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: List rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów Ratuszowej Wieży oraz Sądownictwa Miejskiego w Inowrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, na która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one z ogrzewaniem hipokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd ławniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotte wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła franciszkanów. Już w opisie, w kronice kościoła franciszkanów w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, i też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 Dorsztajna, które się zachowały w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium kościoła franciszkanów. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i ziemi i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium i tutaj też klasztoru do 4,5 metra. I to łącznie z posadzkami, często z różnymi elementami, tutaj tak jak te kamienne służki i bazy tych służek właśnie w formie takich paszczelbów. I oto druga koncepcja to była Czesława Sikorskiego, który uznał, iż dwie takie duże skarpy od zachodu, widoczne na rysunku Kieliśnińskiego z roku 1843, zdaje się, 1843, już teraz nie pamiętam dokładnie, i ślad wyraźnie zaznaczony łuku tęczowego, że tutaj te dwie skarpy jak gdyby w połowie nie wspierają żadnych murów i że on tutaj widzi właśnie takie mury z kościoła franciszkanów z drewnianych ram, wypełniony cegłami, tak zwanego muru pruskiego albo z szachulca. I te skarpy o tym mają świadczyć. No, tutaj zająłem się tym tematem w ten sposób, że zwróciłem uwagę, iż no, nawa musiała być murowana, ale uważam, że Jerzy Frycz nie miał racji już w swoim pierwszym artykule z roku 2004 i że nawa była murowana. I po różnych tutaj dywagacjach stwierdziłem w ostateczności, tutaj też korzystając ze zdjęcia Romualda Szymańskiego, które przedstawia wyburzenie kościoła franciszkanów, wielką, przez, zdaje się, wojsko, i też pewnych budynków przy tym kościele i przy pierwszej szkole powszechnej, tak swoją drogą, na ulicy Królowej Jadwigi, że te elementy, które zostały nazwane przez Czesława Sikorskiego, określone jako skarpy, to były tak naprawdę elementy murów nawy kościoła franciszkanów. To były mury nawy kościoła franciszkanów z takimi skarpami podobnymi do tych, zresztą więcej takich skarb, tam trzy rodzaje skarb były, takie same jak w kościele dominikanów w Poznaniu. I one są właśnie tak ugięte w taki charakterystyczny sposób, jak w kościele dominikanów w Poznaniu, właśnie przy tych murach nawy. I tutaj, jeśli chodzi o kościół franciszkanów, dochodził też element tego projektu przebudowy kościoła z 1777 roku Donsteina. Najpewniej nawiązywało to do przebudowy Geneliego z roku 1765, gdzie od zachodu zostawiono pierwsze przęsło nawy w mojej ocenie, według mojej hipotezy. I według tych projektów to pierwsze przęsło miało 16 metrów, a wcześniej już dobudowano kaplicę. I teraz w roku 1777 wyraźnie się o tym wspomina, że miano wyburzyć przednią ścianę nawy i wybudować nową ścianę gdzieś w środku jakby tej nawy. Tak ja to rozumiałem. I o dziwo w roku 2010 Marcin Woźniak podczas takich prac ratowniczych kamienicy przy placu klasztornym w piwnicach tej kamienicy natknął się na negatyw ściany południowej nawy, który według tutaj obliczeń, jak sobie tutaj wyrysował dokładnie, wskazywały na to, że nawa była szersza. I była szersza, w jego ocenie tutaj nawa miała 14 metrów szerokości, prezbiterium 12 metrów, z tym, że on nie odkrył ściany północnej nawy. A według Donsteina ta szerokość była też, jeśli chodzi o prezbiterium, 12 metrów, a właśnie tego pierwszego przęsła nawy 16 metrów. I to świadczy o tym, że kościół franciszkanów pierwotnie był raz, że murowany, a dwa, że był szerszy. Co ciekawe, w ogóle makieta kościoła franciszkanów, którą zbudowano na podstawie tutaj opracowania Marcina Woźniaka, nie oddaje tego, co też tutaj nasz archeolog z muzeum, a obecnie pan dyrektor, odkopał. I ta nawa jest w szerokości prezbiterium i jest mniej więcej taka, jak opisywał Czesław Sikorski na podstawie swoich przemyśleń. Także to jest też przykład, jak badania, że tak powiem, nie są uwzględniane w tym, co się przedstawia mieszkańcom Inowrocławia. No bo jednak mimo wszystko różnica w przedstawieniu szerszej nawy od prezbiterium od razu by wskazywała na to, na błąd w rekonstrukcji, gdyż według opisów dach nad nawą był niższy niż dach nad prezbiterium. A skoro nawa była szersza i przyjęto właśnie by takie rozwiązanie w makiecie, no to od razu byłoby widać, że jest coś tutaj nie tak. Ale to już pomijam. Można tutaj przeczytać to w moich pracach na ten temat. Natomiast jeszcze chciałem też poruszyć choćby temat zamku, którego bogata architektura też została przeze mnie przedstawiona tutaj na podstawie różnicy w opisach. Jeden opis pochodził z 1565 roku i dość dokładnie opisowane są kolejne skrzydła zamku, a drugi opis z 1647 roku. I różnice w tych opisach wskazywały też na wielkość komór w przyziemiu i zwłaszcza jedna taka była duża komora w budynku w północnym skrzydle. Czy jak piszą w opisie z 1565 roku, w skrzydle po prawej stronie z bramy idąc. I tam ta komora wynika, że odpowiadało jej 11 okien na piętrze. I nad tą komorą nadbudowano wieżę z muru pruskiego Samborze, zwaną Samborzą. I w mojej ocenie ta komora była pozostałością wcześniejszej wieży gotyckiej, murowanej. Ta wieża została rozebrana przed 1565 rokiem, a później w 1647 roku około została przed tą datą została przywrócona. Oprócz tego jest kamienica wielka i tutaj uważam, że to był donżon, wieża ostatniej obrony, a później właśnie przed rokiem 1565, w którym rozebrano tą wieżę skrzydła północnego, donżon został rozbudowany do takiego rozmiaru kamienicy wielkiej. Przedłużony po prostu w stronę północną i dlatego rozebrano tą wieżę, która była w skrzydle północnym. I to taka forma zamku, bardzo podobna do zamku poznańskich Piastów, która nawiązywała w formie do kościołów. Tam też jest wieża od zachodu, skrzydła wydłużonego, które później zostało zamienione na kilka takich kamienic poprzez dodanie szczytów nad każdym przęsłem tej kamienicy. I w mojej ocenie taka forma świadczy o już XIII-wiecznej budowie i bogatszej architekturze niż tylko kamienica wielka, którą wiązano dopiero z czasami Kazimierza Wielkiego. Tutaj trzeba wskazać, że Inowrocław już od początku, od zarania był siedzibą dużego księstwa, które objęło nie tylko Kujawy, ale też ziemię sieradzką i łęczycką i rozciągało się niemal do Częstochowy. Także taki zamek, rozpoczęcie takiej budowy. Tym bardziej, że widzimy tutaj też, że strzecha na przykład, która budowała kościół franciszkanów w Inowrocławiu, pochodziła z Poznania, jest jak najbardziej możliwe.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf pracowni hemodynamiki.
3: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego audiografu, angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, w którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Basińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
4: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie mi się łamać głos, ale jest to dla mnie niezwykle wzruszająca chwila. Szanowni Państwo, opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie, zespołu, w skład którego wchodzi wielu specjalistów. Lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości. Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
5: Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%. Co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milionach. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia, czyli nauki i dziedziny, które zajmują się ustalaniem podstaw zaburzeń rytmu i zasadami ich leczenia, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają. Stanowią one być, no, można by tak powiedzieć śmiało, trzon współczesnej kardiologii. Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów, natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych. Analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę.

0: bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca. Możemy też używać niskich temperatur, jest to kryoablacja. W ostatnim czasie coraz bardziej rozwijają się techniki nietermiczne, znacznie bezpieczniejsze, ale to jest śpiew przyszłości dopiero pewnie.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
0: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, no, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% wodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach, jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością. Takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
3: Dziękujemy bardzo, dr Grzegorz Bojarski. Dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
4: Słychać mnie? Dobrze. Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. Ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościowej.

0: ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablastki. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. W kolejnych latach, po okresie takiej przejściowej zapaści w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty, co szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, w których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków, i w dławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalny okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają z kilku okolicznych klinik, wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat. Zintegrowany z systemami obrazowania wewnątrznaczyniowego, zintegrowany z systemami oceny czynnościowej zwężeń, a w praktyce dla pacjentów to oprócz tego, że będziemy mogli kontynuować naszą pracę, oznacza zabiegi z mniejszą ilością promieniowania rentgenowskiego, zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
1: Panu doktorowi. Szanowni Państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
2: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże protokół. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy Zwiększenia Odporności oraz tworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. To właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępnościowej. Szczególne słowa wdzięczności, Szanowni Państwo, kieruję do Pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działania, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki Twoim staraniom, dzięki Twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się Tobie to dzieło zrobić. Bardzo Ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
3: Trzeba to odpowiedzieć.
4: A głosem.
2: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której tego projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządu zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. Słowa podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej, za okazaną wnikliwość, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych przyczyn.
3: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały projekt. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje i wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś z osobna. To jest wasza zasługa. Was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział. Właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów. Waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek na ZOL-u to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu.
5: Nie wiem.
3: Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców, dla dobra pacjentów i jeżeli ma się w głowie przede wszystkim to dobro mieszkańców, dobro pacjentów, to zdobędziemy resztę, bo przyświeca nam cudowny cel. Jeszcze raz chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, co tutaj robicie. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Wspaniali ludzie robią wspaniałe rzeczy, a wielcy ludzie robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
6: Dziękuję bardzo serdecznie, pani przewodnicząca, pani przewodnicząca z tego miejsca. Zabierze głos. Nie mogę podzielić się chyba.
7: Tyle razy chciałabym może podać na mównicę, bo lepiej być bliżej was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca niż szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Odegrałem w jednym ze swoich wykładów, w wykładzie Orlowskim, przypomniało mi niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj. Czułość. Proszę państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza na ZOL, Pacjenci będą spotykali się z czułością, bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
5: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.

0: Reklama. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798-177-746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
0: Po reklamie. Meloradio i Inowrocław na 98,1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
7: Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie na naszą konferencję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Chciałem troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj. No, uważam, że nie ma lepszego dnia niż początek roku akademickiego na dyskusję o tym, co się dzieje w naszej uczelni. I też należy podkreślić, że mylnie czasem podkreślają niektóre osoby, które może być może się nieco mniej na tym znają, że jesteśmy jednostką prywatną. Tutaj należy podkreślić, że to nie jest to samo. Jest traktowane to bardzo często zamiennie. Jesteśmy jednostką niepubliczną, działającą na takich samych zasadach w zasadzie, jak jednostki publiczne. Jesteśmy jednostką zaufania publicznego, wystawiającą dokumenty respektowane przez w całym kraju i Unii Europejskiej, więc chciałem tutaj bardzo jasno i tak dobitnie powiedzieć, że uczelnie prywatne są jednostkami niepublicznymi, tak jak mamy jednostki niepubliczne przedszkola, szkoły przecież również, tak samo my jesteśmy jednostką niepubliczną i jako taka chcemy i jesteśmy w pełni transparentni. Chcemy się dzielić tym, co dzieje się na naszej uczelni z mieszkańcami miasta Inowrocławia, jedynej inowrocławskiej uczelni, więc jesteśmy to również winni mieszkańcom Inowrocławia, żeby wiedzieli po prostu, co tutaj u nas się dzieje, jakie są plany, jakie kierunki rozwoju. Przekażę może teraz głos panu rektorowi Wiesławowi Juchaczowi.
8: Również bardzo dziękuję za przybycie. Też krótko tutaj powiem, bo może nawiążę do tego, co powiedział pan kanclerz Królewicz. My podlegamy te wszystkim rygorom, takim jak podlegają wszystkie uczelnie w Polsce, te, które są w systemie uczelnian. Używam słowa systemie, ponieważ wczoraj słuchałem panią wiceminister szkolnictwa, która mówiła o szkołach, które gdzieś działają, wydają jakieś dyplomy, które no, nie są respektowane. My podlegamy wszystkim rygorom, podlegamy kontroli ze strony Ministerstwa, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, no i innych organów, które się tym też zajmują, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, więc tutaj to w nawiązaniu wszystko odbywa się na zasadach pełnej kontroli, pełnej analizy tego, co robimy, możliwości wglądu w dokumenty i finansowe, i dokumenty naukowe. I mówię to też po to, że czasami właśnie, no niestety, jak wszędzie również już w edukacji pojawiają się niektóre patologie, które wprowadzają pewien zamęt w umysłach. My jak się spotykamy z młodzieżą, to mówimy, nie wybierajcie naszej szkoły, tylko wybierajcie szkołę wyższą uczciwą, która wam da dyplom taki, który będzie respektowany, bo on, ten dyplom jest ważny na całym świecie, tylko że w Unii nie muszą mieć nostryfikacji na tej zasadzie. To jest, i wybierajcie coś takiego, żebyście nie uznali po tym, że macie czas stracony, ponieważ proszę zobaczyć coś takiego, że jeszcze mamy samorządowe, mówię tu o zawodach, związki, jak Związek Pielęgniarek, Związek Lekarzy, czy Związek Ratowników i tak dalej, którzy też analizują, też mogą tutaj przybyć i analizują, bo w tych komisjach też są przedstawiciele tych związków, ponieważ oni na przykład, jeżeli ktoś nie będzie miał spełnione określone wymagania, to nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek. No jak nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek, to nie będzie mógł wykonywać zawodu. Jest to tylko w nawiązaniu takim, że wszystko łącznie z finansami podlega kontroli i też nawiązanie tutaj do pana wypowiedzi pana kanclerza, otrzymujemy określone środki z budżetu państwa, otrzymujemy na stypendia, utrzymujemy na studentów niepełnosprawnych i to wszystko, co po prostu może być przekazane, jest przekazywane i później uczelnia jest analizowana pod kątem jakości. I oczywiście nasza uczelnia jest na początku tej drogi, bo ponieważ analiza odbywa się dopiero jak są studia magisterskie, my mamy drugi rok, co wyśli magistrowie i tak dalej, jest analizowana, także wówczas też można dostosować dodatkowe granty, które pozwalają uzyskiwać środki finansowe. No ale to jest tytułem wstępu. Ja nie będę długo mówił, ale powiem tylko takie rzeczy, że nasza współpraca tutaj z samorządami układa się bardzo dobrze. Nasza współpraca polega na tym między innymi, że mamy ten budynek. Budynek, który jest na podstawie oczywiście umowy użyczenia. Otrzymaliśmy go od miasta. Płacimy za media, nie płacimy czynszu i to jesteśmy za to wdzięczni władzom miasta, że możemy coś takiego korzystać. Korzystamy również z obiektów starostwa, ponieważ część zajęć na pielęgniarstwie odbywa się w technikum chemicznym. Mogę tutaj nazwę teraz, jeszcze ja tę starą nazwę używam, technikum chemiczne, teraz pewno jest inna nazwa. Tam jest zespół szkół imienia chyba Jana Pawła II i tak dalej, gdzie po prostu te warunki są spełnione, więc tutaj wszystkim tym samorządom musimy podziękować za fajną współpracę. Też dzięki pomocy samorządów, dzięki pomocy niektórych firm, które działają na naszym terenie, między innymi Komentyki, która uruchomiła ten fundusz do spraw polepszania warunków funkcjonowania pewnych organów, uzyskaliśmy na przykład w tym roku grant, który pozwoli nam uruchomić jedną pracownię. W ubiegłym roku uzyskaliśmy środki, teraz w tym roku pracownię i kolega kanclerz jest na etapie zamawiania sprzętu i po prostu też proszę zobaczyć współpraca pewnych organów. Czasami właśnie pada na publicznych, czy niepublicznych, czy prywatnych, to nie w tym rzecz. Przecież kwestia edukacji i równości podmiotów w Konstytucji jest napisana ta sama. Tylko właśnie, żeby te środki były właściwie potem wykorzystane. Nie na cele prywatne, tylko na cele szkolne, edukacyjne i tak dalej. I właśnie mówię o tym, że Komedika przecież nie jest firmą państwową, tylko spółką. Nie wiem, jak to nazwać, prywatną, która też ma określony fundusz, a my z tego funduszu otrzymaliśmy też drugi raz z rzędu określone środki, które możemy ponosić jakoś kształcenia i tak dalej. I są jeszcze inne firmy, które też w taki sposób pomagają. Czyli proszę zobaczyć, że to nam daje możliwość rozwoju. Teraz jeżeli będziemy mieli możliwość rozwoju, na przykład w tej bazie, która tutaj jest, właściwie możliwości są wykorzystane. Oczywiście dzisiaj jest pusto, ale w sobotę już się zapełni to wszystko, w niedzielę, weekendy i również dni powszednie. I naprawdę, jeżeli zobaczymy tutaj ilość sal, bo one są zapełnione, jeżeli ta wielkość tych niektórych sal jest taka jak tutaj na przykład i na dole, to one są po prostu, jak zobaczycie w weekend, pełne. I już oczywiście tutaj jestem bardzo wdzięczny władzom za to, że to co mamy, ale one, pewne granice się wyczerpują, możliwości rozwoju. I teraz jeżeli byśmy chcieli coś rozwijać, a chcemy rozwijać, to mu pojawia się konieczność budowania nowych pracowni, uzyskiwania określonych środków i to z różnych źródeł i tak dalej. I tak samo sal dydaktycznych, które pozwolą nam rozwijać się. Bo na przykład, jeżeli staraliśmy się o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjechała komisja, był środek, analiza środków możliwości, ale mówią też, patrzą oni, co można zainwestować, żeby to dawało większe efekty, prawda? Czyli co i jak robić, żeby po prostu te korzyści były większe. My chcemy iść w kierunku takim, tutaj pan kanclerz powie więcej, ale kierunku rozwoju tych kierunków, które są kierunkami zawodowymi, bo nasza uczelnia jest wyższą szkołą o kierunkach, ukierunkowaniu zawodowym i taką chcemy pozostać. My nie będziemy ośrodkiem uniwersyteckim, bo nie mamy takiej bazy, nie mamy takiej kadry, ale mamy wystarczającą kadrę i dobrą kadrę na poziom szkoły wyższej zawodowej. I dlatego w tym kierunku również będziemy szli i uruchamiali najprościej, najłatwiej nam uruchamia studia podyplomowe i tu chcemy iść w kierunku bardziej tego, co możemy zrobić, zarządzania i w kierunku rozwoju gospodarczych kierunków, a później, jeżeli się pojawi, tak jak jest zapowiedziane w Narosławie, inkubator przedsiębiorczości, gdzie będą pracownie, możemy myśleć o kierunkach technicznych, ale to będzie wymagało po prostu pracowni i będzie wymagało nowych pomieszczeń. Także nasze tutaj działania są ukierunkowane to, co możemy zrobić, uczelnia zawodowa, współpraca z przedsiębiorcami, ukierunkowanie również na samorządy, również przekazywanie młodzieży poprzez konferencje, bo będą w tym roku akademickim dwie konferencje, tak jak w ubiegłym roku była o hejcie, gdzie uczniowie i tak dalej licznie uczestniczyli, teraz będzie o przemocy i o środkach używkach, czyli o tych wszystkich środkach uzależniających i po prostu też tutaj chcemy funkcjonować na szczeblu takim, żebyśmy po prostu byli przydatni dla przedsiębiorców, samorządów, no a przede wszystkim dla naszej tutaj kujawskiej młodzieży. No tyle chyba kolega powie.
7: Tak, tutaj należy też podkreślić pewną rolę uczelni, którą, bo wiadomo, że pierwszym takim elementem, który uczelnia się zajmuje, to jest kształcenie kadry, co tu dużo mówić, to kadry wysokiej klasy, to jest podstawa, ale też pełni rolę taką pewnej integracji, takiej agory wymiany poglądów, doświadczeń, rozmów z różnymi osobami. Czasem zdarzało się, że ktoś nam zarzucał na przykład, że my organizujemy taką radę społeczno-gospodarczą i przychodzą tutaj różni samorządowcy, z którymi rozmawiamy. Tak przychodzą, tak będą przychodzić, bo chcemy to robić, a poza tym musimy to robić. Bo jeżeli przyjeżdża kontrola z tak zwanej paki, to oni pytają nas, co zrobiliśmy dla środowiska otoczenia, dyskusji z otoczeniem. Czy konsultujemy powstawanie nowych kierunków z otoczeniem. Dlatego są tutaj przedsiębiorcy, dlatego są tu samorządowcy. Oni nam doradzają w tym kierunku, w którym powinniśmy iść. My nie jesteśmy alfą i omegą, nie będziemy wymyślać kierunków, które być może są niepotrzebne na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorcy zgłaszają nam informacje, co warto uruchomić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. To, co rektor tutaj wspominał wcześniej, kierunki techniczne, oczywiście one zawsze się przewijają, ale to jest pewien etap dojścia do tego momentu. Samorządowcy również, bo kiedyś nawet padł taki zarzut, że szkolimy kadry dla urzędów, służb i medyków. No, trochę mnie to zdziwiło. No, taka nasza rola, kształcić kadry. Więc taki zarzut, który się pojawił, był co najmniej dziwny. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że no, mamy również osoby, które są być może nieprzychylne z jakiegoś powodu. Nie rozumiem tego, ale są nieprzychylne temu, żeby w Inowrocławiu była inowrocławska uczelnia. Władze samorządowe są przychylne, dobrze się nam rozmawia z władzami. Myślę, że przyniesie to niebawem kolejne możliwości rozwoju. Będziemy o tym Państwa informować, jeżeli coś już pojawi się takiego wyraźnego i będziemy chcieli się na pewno z tym podzielić. Bo w tej chwili mamy jakie kierunki? No mamy to pielęgniarstwo. Takie dwa silne filary mamy. Pielęgniarstwo i administrację, czyli taki dział powiedzmy prawny i obok tego podyplomówki z MBA, zarządzanie kryzysowym i teraz wychodząc naprzeciw temu, co nam mówią przedsiębiorcy, uruchamiamy studia podyplomowe, przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość. Takie ABC przedsiębiorczości, czyli osoby wychodzące od nas z uczelni będą wiedziały, skąd pozyskać pieniądze, gdzie mogą ulokować swoją działalność. Mówimy o mikroprzedsiębiorcach, o małych przedsiębiorstwach, nie mówimy o żadnych tutaj wielkich przedsiębiorstwach kilkutysięcznych. Nie, chodzi nam o budowanie inowrocławskich firm. Dzięki temu zatrzymamy tutaj ludzi, zatrzymamy te mądre osoby, które będą budować naszą gospodarkę. I po wyjściu z tej przedsiębiorczości oni będą wiedzieli właśnie, jakie środki są unijne, z których można skorzystać. Bankowe, różne rozwiązania. Także czy to, co wspomniał tutaj pan rektor, jeżeli powstanie taka możliwość, inkubator przedsiębiorczości, czyli na początek ten rozwój, takie kompendium wiedzy, co zrobić, żeby odnieść sukces. I myślę, że to spotka się z dużym odzewem. Mamy taką nadzieję. Chcemy, żeby ten Inowrocław się rozwijał. Taka jest też nasza rola, żeby przeciwdziałać niejako odpływowi młodych ludzi, mądrych ludzi. Bo powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli nie będzie inowrocławskiej uczelni, ci ludzie, którzy chcą się uczyć, i tak wyjadą. I najczęściej niestety nie wrócą. My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów, no bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie, my w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy.
6: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
7: My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów, no bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie, my w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy, polepszanie cały czas tej jakości kształcenia i oczywiście próba pozyskania nowych miejsc, bo to, co rektor też tutaj wspominał, te możliwości tego budynku się wyczerpały, więc będziemy poszukiwali nowych miejsc dla rozwoju i również pozyskiwanie środków na sale wysokiej wierności, które są niezbędne dzisiaj do kształcenia pielęgniarek już na pierwszym stopniu, czyli na tym tak zwanym licencjacie. Sale wysokiej wierności to są takie zaawansowane fantomy, w których osoba, która się uczy, po prostu wykładowca niejako symuluje niektóre działania. Jeżeli student zrobi coś źle, ten fantom zaczyna się pocić, zaczyna bełkotać, podnosi mu się ciśnienie, zaczyna zwracać. Czyli zachowuje się tak rzeczywiście, jak spotkałem się już z tym na etapie tego szkolenia, tej nauki, z czym będą się mierzyli już jako fachowcy, jako pielęgniarze, pielęgniarki. I to jest obowiązek, który na nas został nałożony. Te sale wysokiej wierności są obowiązkiem. Na razie mamy podpisaną umowę ze szpitalem, z uczelnią w Gnieźnie i tam te godziny realizujemy, ale uważam, że Inowrocław jest tak dużym miastem, powiat inowrocławski jest tak duży, że należy czynić starania, żeby takie sale wysokiej wierności były po prostu u nas. To jest na początek rząd około 1 000 000 zł. Więc tutaj należy znowu podkreślić rolę samorządów. Samorząd bardzo dobrze to rozumie, chce rozwoju naszej uczelni i taka współpraca, myślę, że nas przybliży do tego, żeby ten cel tych sal wysokiej wierności, żeby te sale wysokiej wierności powstały. Kolejny etap, czyli ten 5-letni, powiedzmy tak w skrócie, to są kolejne kierunki. Zwiększanie liczby studentów. Dzisiaj mamy ich około 300. Perspektywą rozwinięcia na przykład do 500. Jest to realne w tym okresie 5-letnim. I utworzenie takiego silnego już ośrodka medycznego, my to nazywamy Collegium Medicum dzisiaj roboczo. Chcemy, żeby powstało Collegium Medicum w Inowrocławiu i ono dzięki współpracy, myślę, że jestem przekonany, że jeżeli będzie ta współpraca taka, jak jest do tej pory, to Collegium Medicum w ciągu 5 lat powstanie. 10 lat to są kolejny taki silny pion, który byśmy chcieli powiedzieć, to właśnie już te studia techniczne. I dlatego podkreślam tą konieczność takiej współpracy z samorządami, bo tylko przy takiej współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Uważam, nie dla uczelni, bo uczelnia jest wspólna, dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i nie tylko, bo my się nie zamykamy tylko na powiat inowrocławski. My szkolimy również z innych powiatów. Co nas cieszy? Cieszy nas to, że coraz więcej studentów chce się do nas nawet przepisać z innych uczelni, znanych uczelni ogólnopolskich, dlatego że dochodzi do nich ta informacja, że jesteśmy rzetelni. Jesteśmy małą uczelnią. Taką będziemy. Chcemy być niewielką uczelnią, ale bardzo profesjonalną. Do tego dążymy. To się zaczyna rozchodzić. Mamy kilka osób, wykładowców, którzy przyszli między innymi z Politechniki Bydgoskiej. Jest taka grupa. Jest kilku chętnych z innych uczelni, również znanych. Nie będziemy na razie o tym mówili. Więc ta kadra nam się bardzo dobrze rozwija i na budowaniu tej kadry możemy stworzyć właśnie kolejne kierunki. Dlatego duże wyzwania przed nami i myślę, że będę tutaj, rektor myślę to potwierdzi, że my jesteśmy tutaj tylko przez chwilę. Uczelnia jest czymś więcej niż tym, co my tutaj robimy. My służymy tej uczelni, chcemy ją rozwijać, żeby ona została po prostu na kolejne dziesięciolecia tutaj jak najbardziej rozwinięta i jak najlepiej działająca.
8: Ja tylko dodam tutaj do tego, co powiedział kolega, że proszę Państwa, pewnych rzeczach nawet właśnie władze uczelni nie uczestniczą, bo jeżeli istnieje samorząd studencki, u nas taki jest, to on po prostu na przykład stypendia, to komisje stypendialne. W komisjach stypendialnych jest większość studentów. Oni dzielą, tylko my mamy przestrzegać prawa i naszym obowiązkiem, jeżeli byłaby decyzja niezgodna z prawem, uchylić. Inaczej nie możemy ingerować. Dlatego ci młodzi ludzie już są wciągani w sposób zarządzania i funkcjonowania. Całe mienie, które tutaj mamy, które uzyskujemy, jest mieniem szkoły, czyli całej społeczności, która tutaj funkcjonuje, nie jest żadnym mieniem nikogo prywatnym i tak nikt nie takie. Wszystko jest mieniem szkoły, należy do szkoły i tak jak kolega powiedział, kadencje się kończą, kadencje się zaczynają, to wszystko tu zostaje i wszystko będzie. I powiem tylko też jeszcze jedną taką rzecz, bo dlaczego czasami właśnie słyszymy, wrócę do tego wątku, właśnie może dlatego, że wczoraj słuchałem tej audycji o tych takich patologiach. To jest właściwie według mnie niemożliwe, ponieważ komisja, Polska Komisja Akredytacyjna i ministerstwo, jeżeli przyjeżdżają, oni na przykład proszą studentów anonimowych z listy na rozmowę. No to ja nawet nie wiem, kogo oni poproszą i z kim rozmawiają. I mają prawo ci studenci anonimowo powiedzieć i niech sobie mówią to, co myślą. Mam nadzieję, bo na razie mówią dobrze, skoro nie ma uwag. I tak samo to, co kolega powiedział, współpracujemy z samorządem. Współpracujemy z samorządem, bo jest zapisane w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szkoła ma współpracować ze środowiskiem lokalnym i również ci przedstawiciele, z którymi mamy współpracę, są proszeni przez tych właśnie przedstawicieli. Ja nie wiem, kogo poproszą na rozmowę. I proszę na tą rozmowę zawsze kilku przedstawicieli i sobie tam rozmawiają przy drzwiach zamkniętych, czyli nawet w tych rozmowach my nie możemy uczestniczyć. No i bardzo dobrze, że nie możemy uczestniczyć, bo tam pewne rzeczy pewno muszą być pytane i pewne rzeczy może i uwagi i tak dalej. Ale na razie wszystko gra, więc tutaj po prostu widzę, że jest to w porządku i dlatego wracam do tego, jak mogą się gdzieś być, proszę sobie wyobrazić, coś patologicznego, bo ile ludzi musiało być to wciągniętych, żeby po prostu gdzieś fikcyjna uczelnia powstała, fikcyjny obrót dokumentów, bo tam co wczoraj słyszałem, że fikcyjnie wydają legitymację, bo zatrudniają potem tego studenta fikcyjnego, który jest zwolniony, korzystają przedsiębiorcy z jakichś ulg. To ja uważam, to jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy całą tutaj jakiś taki układ, strukturę zbudować. Nie wiem nawet, jakby to zrobić, ale oczywiście tutaj nic takiego nie ma i w ogóle się dziwię, że coś takiego może gdzieś funkcjonować. Ale mówię to dlatego o tym, że tyle się właśnie słyszy o tych patologiach wszędzie. My chyba, panie kanclerzu, nie widzimy takiej możliwości nawet, jak jest kontrola.
7: Sytuacje, kiedy nas kontrolują, to rzeczywiście przeglądają dokumenty i my nie wiemy nigdy, kogo właśnie zapytają o to, jak działa uczelnia. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego, to będę za każdym razem podkreślał i tak, i uważamy, że dobrze, że są te kontrole. My jesteśmy zwolennikami kontroli, bo nawet jeżeli przyjedzie kontrola i zwróci nam na coś uwagę, to są zazwyczaj drobnostki, które po prostu trzeba poprawić i tutaj nic złego w tym nie ma. Więc kontrole jak najbardziej tak, uważamy, że one przynoszą tylko dobre rezultaty i też nie rozumiem, jak jest możliwe, że niektóre uczelnie działają niezgodnie z prawem, bardzo często, choćby robiąc pewne zajęcia online. To też jest ustawowo ustalone, ile procent zajęć może być online. Nie mogą być wszystkie. Trochę inaczej jest z podyplomówkami. Ale no, my jesteśmy generalnie zdania takiego, że robimy zajęcia stacjonarne. Na ile to jest możliwe? Zdecydowana większość jest stacjonarna. Dlaczego? Dlatego między innymi, żeby budować to środowisko akademickie. Bo studia to nie tylko wykłady. To jest również braterstwo, jakieś koleżeństwo. Tworzą się znajomości często na całe życie. I o to nam chodzi, żeby Inowrocław stał się silnym ośrodkiem akademickim. A zbuduje się go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ci ludzie będą się po prostu ze sobą spotykali. Będą się spotykali z wykładowcami. Zresztą nasi wykładowcy są zawsze otwarci dla studentów. Mogą przyjść, porozmawiać w cztery oczy. Jeżeli jest jakiś problem, proszę bardzo, pomożemy, jak tylko jesteśmy w stanie. Nie ma żadnego problemu. Zawsze drzwi moje, pana rektora, pana dziekana, prodziekanów, wykładowców są otwarte i na pewno w miarę możliwości, jeżeli taka jest potrzeba, te sytuacje, które jakieś są, będziemy rozwiązywali. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Nasza uczelnia, niewielka, wydaje publikacje, gdzie nasi naukowcy, nasi wykładowcy, wykładowcy z zewnątrz zamieszczają swoje publikacje. Nie każda uczelnia to robi, nawet większe uczelnie, nie wszystkie wydają takie publikacje. Ostatnio mieliśmy telefon z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie dopytywano nas, czy możemy im przesłać tam naszą publikację po raz kolejny, bo studenci o to pytają, bo wykładowcy o to pytają. Że to jest, ta nasza publikacja zyskała już taką wartość, że na tej podstawie są pisane, przy pomocy oczywiście tych materiałów, są pisane prace licencjackie, prace dyplomowe, czasem doktorskie. Więc to nas cieszy, że jesteśmy zauważani na rynku akademickim ogólnopolskim już. Niedługo jest też konferencja rektorów, na której również będziemy obecni. Tam też jesteśmy wysłuchiwani jak każda inna poważna uczelnia. Więc to nie jest tak, że mała uczelnia nic nie znaczy. Znaczymy, będziemy znaczyli coraz więcej na tym rynku akademickim, o to walczymy i widzimy, że to przynosi efekty.
8: No tak, to jest, słuchajcie, bardzo miłe, jeżeli właśnie mamy z takiego poważnego ośrodka akademickiego sygnał, że ktoś chce korzystać. A ja tylko powiem, dodam jeszcze jedną rzecz, bo kolega powiedział, że pojawią się nowi naukowcy. Tak, pojawią się i już no, jedna osoba to na pewno będzie, bo potwierdziła udział, będzie, zapraszamy na inaugurację 3 godziny 11 w Szkole Muzycznej. I dosłownie jeżeli chodzi o Politechnikę Bydgoską, to proszę zobaczyć, dwie osoby, tylko że powtarzamy, studia techniczne tu możemy w pewien sposób ciągać, ale potem, tak powiem nieładnie, my możemy z takich osób, bo to są samodzielni naukowcy, możemy budować już dalszy kierunek. Dlatego to jest taka wartość. A jeszcze jedna nasza współpracownica dostała też ostatnio doktora habilitowanego.
9: A mam pytanie, kiedy ten kierunek AWT przedsiębiorczości?
8: Chcemy od następnego semestru, czyli od luty, marzec. Ponieważ właśnie też to nie, my coś opracujemy, wysyłamy do konsultacji, żeby właśnie i przedsiębiorcy, i właśnie ci z innych ośrodków się wypowiedzieli. My powiedzieli osoby, dopiero potem opracujemy, bo musimy opracować taki, wziąć na senat tak zwane efekty takiego nauczania, czyli jakie przedmioty, co się człowiek może nauczyć, jaka bibliografia i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tam system i dopiero go analizujemy, przesyłamy i dopiero możemy go, i dlatego tak planujemy na luty, marzec, prawda? I dlatego takie jest takie założenie. I tutaj już też mogę powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy z władzami miejskimi miasta i też one są zainteresowane właśnie też pomocą. Potem, myślę, że i państwa też pomocą.
7: Tutaj jeżeli mógłbym się zwrócić również za pośrednictwem państwa do słuchaczy, a być może państwo zrobią taką ankietę, co inowrocławianie, czy mieszkańcy powiatu inowrocławianie, jakie oni by widzieli kierunki, co oni by chcieli studiować w Inowrocławiu, żeby nie wyjeżdżać do innych ośrodków. Chcieliby tutaj zostać, ale nie ma tego w ofercie. Być może taka forma dyskusji ze społeczeństwem też jest potrzebna, żeby po prostu nam wskazać pewne kierunki rozwoju.
8: Tylko dodam, już przesunę, że to całe ABC, no nie nazywajmy tylko ABC, może to możemy tak nazwać, ale tu chodzi też, że wiedza, możliwości, czyli możliwości finansowe. Rozmawiamy z jednym z banków tutaj, współpracującym z nami, no, na dzień dzisiejszy z innym bankiem, który współpracuje. Rozmawialiśmy z panią prezes, z wiceprezes i też właśnie potem mamy też władze samorządowe, ponieważ chcę otworzyć coś, muszę wiedzieć gdzie i za co, prawda? Wiedza to jest jedno, ale muszę też mieć możliwości jakieś i to, żeby widzieć całościowo. Tak jest generalnie plan, w skrócie mówiąc. Ale to przedstawimy potem w lutym, w styczniu, może przedstawimy na jakimś spotkaniu i żeby to oni się też wypowiedzieli, ale tak jak powtarzam, jest chęć współpracy, a to jest dla nas najważniejsze.
6: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
6: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
11: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
12: Witam, dzień dobry.
11: Przejdziemy na ty od razu?
12: Oczywiście.
11: Proszę bardzo, cześć Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, jak to się mówi, no dusza artystyczna.
12: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się obok takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
11: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
12: Nie czytałem.
11: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
12: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany. Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, prywatnie mój ojciec, znał już...
11: Pozdrawiamy.
12: Pozdrawiamy. Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja po prostu podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromne zaskoczenie.
11: Wróć, tu jeszcze jest kilka minut dla ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest z tej sławetnej alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego ci najbliżej możesz powiedzieć?
12: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
11: Bo to wielka postać, wiadomo.
12: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc nie chcąc jakby, no słuchając polskich artystów, no trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest. No i myślę, że tak.
11: Miałeś podczas odsłonięcia taki moment, w którym wróciły ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
12: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka naturalna i jakby no nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem jak to nazwać,
11: jak w zakryta, Hall of Fame?
12: Tak, jak w Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym, oczywiście na chodniku, kilka zdjęć, więc natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem, podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później, wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy, to są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali, jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedziemy odsłonić jego tabliczkę.
11: No miejmy nadzieję. Oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
12: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wyrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. To na, zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
11: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
12: Coś takiego miałem w sercu zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do Komisów, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznej. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
11: Masz swoje Hall of Fame.
12: Cały czas gram. Tak, no.
11: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
12: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez dwa tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem trzy palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy 30, powiedzmy 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie, miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
11: Też wszystko napływało do Polski wtedy, nie?
12: No trzeba byśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy na gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
11: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
12: Kilka. No, około 10.
11: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
12: Zawsze na każdy koncert zabieram dwie gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie dwie ulubione. Mam Gibsona ES335. To jest dla kobiet informacja czerwona gitara i złota, to są takie dwie moje ulubione.
11: A jak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzu?
12: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
11: Tak, żeby nie wyjść z sprawy, nie?
12: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika, bardziej są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
11: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
12: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość długo się broniłem przed bluesem i grałem. I grałem, i słuchałem różnej muzyki. Natomiast no, chyba to jakoś tak w krwi obiegu miałem, że do tego bluesa wróciłem już będąc nastolatkiem. I tak już stało. Kocham tę muzykę. Ona we mnie wywołuje emocje. Uważam, że jest prawdziwa. Przez to, że nie jest komercyjna, nie jest narażona na jakiegoś rodzaju wpływy, że coś robimy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to w bluesie jest najfajniejsze.
11: Jak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole 25-lecie, w tym roku obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł, zakładamy zespół?
12: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulery.
11: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
12: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był no, dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać się z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
11: No, tutaj i teraz międzynarodowo.
12: Tak, teraz mamy małą przerwę i gramy w Szczecinie najbliższy koncert. Do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech. Bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonaniu jakiejś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
11: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
12: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, kompozytor, pianista i harmonista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, trębacz i saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
11: Jest taki reunion teraz.
12: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
11: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, tak, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
12: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myślę, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.

0: kojarzyło właśnie z wielkim szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski, związany z zespołem Szulerzy, otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Melo Radio Inowrocław.
0: Reunion teraz.
3: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karwowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasza ostatnia. Słowo.
0: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć,
3: tak,
0: między wami.
3: Tak.
0: A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
3: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
0: Skąd się wzięła nazwa?
3: No nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były dwa, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szul, bo bardzo lubimy też...
0: Tak, no to genialna
3: klasyk.
0: Produkcja.
3: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy. I jakoś tak wybraliśmy Szulerzy.
0: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szul, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
3: Tak naprawdę chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo... Tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne, natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
0: Czy się kogoś pozna na tej imprezie, albo zaprosi na następną.
3: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej, natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo to często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak ma, że kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
0: Tak, te trybiki wychodzi. Nie do końca
3: tak,
0: działają.
3: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
0: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
3: Dokładnie.
0: Oczywiście
3: ale
0: na
3: poważnie,
0: tyle, o ile się
3: poważnie,
0: da.
3: Poważnie, ale na luzie, nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
0: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie? Każdy może to sobie powiedzieć.
3: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to nic takiego, co by zrobiło jakąś taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to, I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
0: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Mhm. Można powiedzieć, że po kilku nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25.
3: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni i to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
0: Wiadomo, są 20, transfery naturalne.
3: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się zakłada zespół mając 20.

0: lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że też zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. To na początku wiadomo, że to jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca i nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
1: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
0: Tak,
1: nie?
0: Nie każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
1: No tak, no od razu Wembley.
0: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no... Po prostu jest to ciężka praca.
1: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole, gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
0: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba...
1: Zawsze była wokalistka?
0: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba. Natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni to stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncerty, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
1: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół,
0: tak,
1: to ładnie wygląda, po prostu też jest lepsze, lepiej to brzmi wokalnie.
0: Mhm. Tak mi się wydaje.
1: Emilka zadowolona z współpracy. Nie? Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam niestety tytułu, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
0: Szukając lata.
1: Właśnie tą wysłałem jej, pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał ci największą satysfakcję w zespole, albo dał wam największą satysfakcję? No, czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
0: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
1: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
0: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
1: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
0: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś, kiedy się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami. Nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa, YouTube, bo można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów, partie jakby
1: ścieżki
0: można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch, także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki, ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
1: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja Cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na Tobie największe wrażenie?
0: Ale kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
1: tak,
0: na przykład?
1: Tak. Może jakieś nauki, coś?
0: Znaczy, no na pewno... Zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Blues z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu koło w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni cztery muzycy plus pięć wokalistek. To jest takich pięć najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógłby stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, jesteśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Pabianic, czasem ich wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no, nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Shulerami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie dojeżdżać i grać z chłopakami, natomiast to też jest dla mnie fajna rzecz, też uwielbiam z nimi grać, ponieważ jest to zespół, który gra już ponad 30 lat, więc jeszcze dłużej niż Shulerzy. Jest to zespół, który kiedyś jako młody chłopak widziałem na festiwalu i po prostu no, zakochałem się, jak oni grali wtedy, byli młodymi chłopakami i grali wspaniale. No, ja byłem jeszcze młodszy od nich i po prostu było marzenie grać tak jak oni. W tej chwili no, mam okazję z nimi też pogrywać. Także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze. Gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach. Nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
1: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
0: Nie zwieszamy broni, gramy dalej i będziemy na pewno, właśnie teraz zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
1: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem. Tak tytułem końca możesz nam tutaj zdradzić.
0: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Shulerów. Być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia, produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Shulerów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć grać dla ludzi.
1: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szulkowski. Dzięki wielkie.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Nowrocław.

0: Max Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.
9: Po reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Jelita nazywane są naszym drugim mózgiem, a ich kondycja może wpływać nie tylko na trawienie, ale również na samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. W inowrocławskim Medyku zapowiedziano konferencję poświęconą właśnie temu tematowi. O szczegółach opowiada dyrektor placówki Urszula Majewska. Tylko w Meloradio Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w naszym pięknym, malowniczym Medyku. Kolejny raz, a dzisiaj z nami, jak zawsze, pani dyrektor placówki Urszula Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Witam serdecznie.
2: Pani dyrektor, tematem dzisiejszej rozmowy jest konferencja Jelita, nasz drugi mózg.
3: Diagnoza potrzeb, oczekiwań naszych słuchaczy, jak również z analizy innych źródeł, które potwierdzają, że problem przewodu trawiennego staje się bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem. Stąd też postanowiliśmy zorganizować konferencję pod hasłem Jelita, nasz drugi mózg. Pragniemy poprzez tą konferencję przekazać wiedzę z zakresu roli przewodu pokarmowego i co najważniejsze, współpracy z układem nerwowym, z naszym mózgiem. Okazuje się, że świadomość społeczeństwa jest różna. Niby wiemy, jak się odżywiać. Jeżeli byśmy zapytali każdą osobę, to powie, wiem, jak się odżywiać. Ale czy na pewno? Bo przecież jest moda na różne diety. Jest moda na promocję niektórych produktów. Ale czy te produkty są naprawdę zdrowe? Dlatego też 10 października w formie online w tym roku organizujemy takie spotkanie. Chcemy, właściwie mamy za zadanie, bo taki cel mamy, chcemy promować wiedzę, ale również i świadomość społeczeństwa. Wiem, co jem. To ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie. Dlatego też trzeba poznać swój własny organizm. Stąd też to bardzo ważne spotkanie.
2: Jak kondycja jelit może wpływać właśnie na nasze samopoczucie, poziom energii, nastrój? No bo to jest ważny czynnik w naszym organizmie, ważny komponent.
3: Jak najbardziej może i to ma bardzo duży wpływ. Dlatego też na to spotkanie zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, dietetyków klinicznych, psychodietetyków, którzy nam szczegółowo zaprezentują te zagadnienia. Dlatego też w temacie konferencji mamy takie punkty bardzo ważne, problemy do omówienia, a mianowicie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest mikrobiota jelitowa, co o niej wiemy i jak o nią dbamy. Ja powiem dzisiaj tylko bardzo krótko. W naszym organizmie przecież występuje naturalne mikroorganizmy, występują, które zasilają florę bakteryjną przewodu pokarmowego. One sprzyjają trawieniu i wchłanianiu pokarmów, ale też są mikroorganizmy, które niestety wpływają szkodliwie na organizm.
2: Wczoraj rozmawiałem z moją koleżanką, która choruje na celiakię. To jest choroba, mówi, która wywróciła jej samopoczucie, to jest tam w ogóle, ale funkcjonowanie do góry nogami i to, w jaki sposób ona o tym opowiadała, przyjdzie też, będzie w naszym radiu, również w portalu o swojej książce rozmawiać, bo wydaje książkę na ten temat, to ilość rzeczy, które musiały się zmienić, bo to przecież oczywiście też chodzi o jelita, jest kolosalna. Totalnie, mówiła, musiała zmienić swój tryb życia.
3: Oczywiście i się bardzo cieszę, że autorka, pani ta, jest autorką książki, którą napisała, a to jest najlepsze świadectwo i taki dokument, gdzie pacjent pisze, z jakimi borykał się problemami. Ale chcę też powiedzieć, że leczenie celiakii obecnie, gdzie medycyna poszła bardzo do przodu, współczesna medycyna, to już nie jest jakaś wielka tajemnica dla pediatrów, ale też i dla rodzin. Oczywiście ważne jest przestrzeganie tutaj diety, ale też i asortyment produktów z tym symbolem przekreślonego kłosa zbożowego można na rynku spotkać bardzo wiele. To już nie są te lata 30 lat wstecz, czy troszeczkę jeszcze dalej, gdzie były większe problemy z postawieniem diagnozy. Dlatego też właśnie będzie też o tym mowa, jakie czynniki zależne od nas, ale też czynniki niezależne od człowieka mają wpływ, mogą wpływać na zaburzenie pracy przewodu pokarmowego, w tym pracy jelit. Stąd też kolejnym tematem będzie wpływ stresu na kondycję jelit, jak również nadwrażliwość jelit, choroby XXI wieku, jak sobie z nimi radzić. Okazuje się, że można sobie doskonale radzić.
2: A jak wpływa stres na kondycję jelit, bo to też jest bardzo ważne, według Pani?
3: No na pewno. Sama przecież mogę powiedzieć na osobistym przykładzie, że wzmożony stres jest reakcja o całego organizmu. I tak jak już siebie poznajemy, to my wiemy, jak mój organizm reaguje, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, przewód trawienny. Objawy mogą być przecież różne. Poprzez brak apetytu zmniejsza się nam łaknienie, ale wręcz odwrotnie. Może być wzmożone łaknienie, wzmożony apetyt. Człowiek wtedy czasami nie zwraca uwagę, co przyjmuje, jeżeli jedynie jest ta potrzeba pilnego zaspokojenia głodu, ale też są inne dolegliwości, jak bóle brzucha, jak wzdęcia, biegunki. Każdy człowiek, ile u nas by tutaj się wypowiadało, to zapewne większa część przynajmniej raz miała takie problemy. Stres bardzo wpływa niekorzystnie, zresztą nie tylko na przewód pokarmowy, ale na wszystkie nasze narządy, na całego człowieka.
2: Wspomniała Pani o tej mikrobiocie jelitowej. Co najbardziej może zaburzać właśnie to prawidłowe funkcjonowanie? Czy to jest ten stres, czy jednak to niezdrowe odżywianie?
3: Na pewno i stres, i na pewno odżywianie. Na pewno ja nie jestem z wykształcenia dietetyczką, ale z wiedzy mojej posiadanej wiem, żeby w produktach jak najwięcej było produktów naturalnych, jak najmniej przetwarzanych. Oczywiście nic się nie stanie, bo przecież tutaj specjaliści na pewno będą to podkreślać. Nic się nie stanie, jeżeli ktoś raz sporadycznie może sobie pozwoli na coś więcej, tak? Ale musimy pamiętać i obserwować własny organizm. Jak mój organizm reaguje? Czy ja się doskonale po spożyciu danego posiłku czuję, czy może odczuwam pewien dyskomfort? A może zainteresować się też i nie tylko wszystko zrzucać na stres, na przeciążenie pracą, na złe emocje, te ujemne, ale może być przyczyną przewlekłym zmęczeniem. Mogą być objawy chorych jelit niestety. I tutaj też właśnie w tym momencie pragnę powiedzieć, że będzie możliwość wysłuchania dietetyka klinicznego, psychodietetyka, który bardzo się tam zagłębi w przekaz informacji na ten temat. Pragnę tutaj powiedzieć, że na pewno dowiemy się szerzej o mikrobiocie jelitowej, o wpływie stresu na kondycję jelit, nadwrażliwość jelit, czyli SIBO, choroby wieku XXI wieku.
2: Właśnie, dlaczego ten problem jest tak mocno poruszany teraz, Pani zdaniem?
3: Bo on się staje coraz bardziej powszechniejszy. Nie powiem, że modnym jest tematem, ale po prostu jest taka potrzeba. Coraz więcej występuje problemów z przewodem trawiennym. I tutaj dużą rolę, mogę powiedzieć, odgrywa tryb życia, styl życia, jaki prowadzimy i sposób odżywiania. Sposób odżywiania. Czy nie wykorzystujemy w naszej diecie może tych pokarmów, które niekorzystnie wpływają na mój organizm, na nasz organizm. A może jest za mało niektórych. Też warto poruszyć problem. Myślę, że on będzie też poruszony na konferencji w dniu 10 października. A mianowicie problem nadużywania leków. Suplementacja organizmu. To jest też bardzo istotne. Każdy lek nawet, który jest potrzebny, czy człowiek musi przyjąć z racji tego, że choruje, ale z pewnością nie zawsze to sprzyja, może być reakcja uboczna, ale to już jest wszystko pod okiem lekarza specjalisty i tutaj musimy zaufać lekarzowi specjaliście, że lek, który jest nam przypisywany, to on ma na celu właśnie oddziaływanie na problem, który występuje u człowieka.
2: Z jaką najważniejszą, można powiedzieć, myślą chcielibyście zostawić uczestników po takim spotkaniu?
3: Aby wzrosła świadomość społeczeństwa i aby poszerzyć sobie wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia stylu życia, aby się sobie przyjrzeć. Ja tutaj dodam, że my jako szkoła, z racji tego, że kształcimy przyszłe kadry medyczne, chcemy, aby te osoby, aby nasi słuchacze zdobyli wnikliwą wiedzę, to raz, podwyższyć ich świadomość, ale też, szanowni państwo, aby pozyskali wiedzę z zakresu edukacji społeczeństwa.
2: Pani dyrektor, tytułem końca można powiedzieć kilka słów do naszych słuchaczy, którzy właśnie teraz zaciekawili się tą konferencją, przeczytali też artykuł. Jakby można było ich zachęcić do tego, żeby przyszli, dołączyli, połączyli się, bo to będzie online.
3: Szanowni państwo, mam przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, to jest pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia, jak również osoby zainteresowane do udziału w naszej konferencji Jelita, nasz drugi mózg. Konferencja odbędzie się w formie online, w związku z tym można się zarejestrować, bądź też zadzwonić pod numer telefonu 52 357 62 22 lub na adres mailowy poczta@medicino.com.pl do 3 października. Dodam, że konferencja odbywa się, podkreślę jeszcze raz, że odbywa się 10 października o godzinie 9. Będzie można sobie wygodnie usiąść u siebie w mieszkaniu, w domu, przygotować herbatę, kawę lub inny napój typu woda czy sok. Wcześniej zjeść przygotowane przez siebie zdrowe śniadanie i usiądziemy wtedy wszyscy razem, abyśmy uzyskali jak najwięcej informacji o tym, jak się prawidłowo odżywiać. Warto skorzystać, konferencja jest darmowa, organizujemy ją z każdego roku, oczywiście każdy temat jest inny, a w tym roku pragniemy zwrócić uwagę na problemy przewodu pokarmowego. Serdecznie zapraszam.
2: Dziękuję pani dyrektor, a moim państwa gościem była pani Urszula Majewska. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie z Zina Wrocławskiego Medyka.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania, o procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
2: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć, Borys.
4: Dzień dobry.
2: Jak się zaczęła twoja przygoda z lataniem?
4: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotu. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na lotnisku jest przeprowadzany kurs szkolenia szybowcowy. Mama mi powiedziała, że myśli, że to bardzo fajny pomysł, więc zdecydowałem się zapisać i tak się znalazłem w pozycji, w jakiej jestem teraz, pilotem licencjonowanym.
5: Ile czasu ci zajęło?
4: Kurs zacząłem w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym, są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
5: To pokrótce, mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
4: Prawie dokładnie rok.
5: I od którego roku można to robić?
4: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
5: Jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
4: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
5: A ile czasu jeden lot trwa?
4: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej, a dwa pozostałe są sytuacje awaryjne, ponieważ w lotnictwie wszystko może się wydarzyć, więc pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
5: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej, jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
4: Tak. Piloci szybowcowi zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD-50 Myślnik 3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze. Ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. Każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
5: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
4: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
5: Czyli już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
4: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
5: Jak wyglądał ten proces u ciebie?
4: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi. Przed lotem, jak czego można się spodziewać, nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
5: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U was też tak jest, czy nie?
4: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych i od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin, bym powiedział.
5: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
4: Nie, to tylko na, żeby latać na nowym szybowcu jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownictwie nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot, byłem przekonany, że większa doskonałość oznacza po prostu, że mogę sobie dalej polecieć i tak czy siak dolecę na nim.
5: Ale
4: im wyżej się jest, tym więcej, to też zależy od pogody, ale generalnie można założyć, że tym bardziej wiatr wieje. Jak się znalazłem na pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata, ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już,
5: ponieważ... W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już tak. Byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
4: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
5: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
4: Tak. I niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował.
5: Ile miał lat?
4: Instruktor jest 60 parę.
5: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
4: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. I ja patrzę tak, no kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało, więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
5: Leciałeś sam?
4: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu i udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście, udało mi się przelecieć prawie nad drzewami, więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach, ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic się nie stało.
5: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
4: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
5: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
4: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go. Bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot-uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych. I przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
5: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, z którymi, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami? Czy maksymalnie to jest jedna osoba?
4: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
5: Z instruktorem czy też z opiekunem?
4: Z instruktorem. Pilot, uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
5: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
4: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
5: Jak w Topganie.
4: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
5: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
4: Tak, ja przewiduję moją karierę zawodową tak, że zostanę w tym lotnictwie i będę z tego żył.
5: Kto w ogóle, można powiedzieć, wypchnął cię do robienia tego, co robisz? To też filmy, jakieś reportaże, ale też może ktoś z rodziny, czy też bliscy znajomi?
4: Ja w rodzinie miałem pilotów już.
5: Jakich?
4: Mój dziadek, Artur Szarawara, tutaj w jednostce latał na śmigłowcach i razem z grupą innych pilotów wygrali mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
5: W którym roku?
4: W 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
5: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
4: Tak, może ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach latania.
5: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
4: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
5: Praktyka czyni mistrza, czy widzisz to też u siebie, latając na przykład, porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
4: Rok temu.
5: Czy widzisz jakiś progres?
4: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym więcej, większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Jest każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. I od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem i buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. A teraz coś dla miłośników lokalnej historii. O Inowrocławiu, jego przeszłości i ciekawostkach opowiadał nam Stanisław Koc, pasjonat i znawca dziejów naszego miasta. Posłuchajcie, co miał do powiedzenia w tej rozmowie. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
6: Dzień dobry, nazywam się Stanisław Koc. Jestem autorem kilku książek historycznych, w tym na temat Inowrocławia. Takich jak na przykład Zabytki Inowrocławia, zagadnienia po badaniach archeologicznych w roku 2010, Inowrocław na tle polityki historycznej Polski, czyli Inowrocław, Krzyżacy, a Zjednoczenie Królestwa Polskiego, a także artykułów w dziełach kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, czy folia historica Krakowiensis. Pasja związana z Inowrocławiem jest częścią mojej większej pasji w ogóle związanej z historią Polski, historią wybranych regionów na świecie, które zawsze mnie interesowały już od dziecka. Pamiętam, że kiedyś jako kilkulatek pojechałem do katedry we Fromborgu. Bardzo oczarowała mnie ta katedra. Tutaj mama miała zajęcia w plenerze. Moja mama jest artystą, plastykiem, Ewa Koc, rozpoznawalną w Wrocławiu. Także no, naturalne było, że jak sprowadzili się rodzice do Inowrocławia, właściwie wrócili po wielu latach, mama wróciła tutaj z rodziną, z nami do Inowrocławia, to interesowało mnie miejsce, do którego się przeprowadziliśmy. Natomiast no, oczywiście zainteresowanie narodziło się z pewnego zaskakującej konkluzji. Otóż Inowrocław przedstawiany był na przykład przez Czesława Sikorskiego w Mieście na Soli, czy też przez innych autorów Jerzego Frycza, na przykład w Dziejach Inowrocławia. Przedstawiany był jako znaczące, potężne miasto północnej Polski. No, wtedy Polska kończyła się tutaj na Nakle, Koronowie. Jako największy ośrodek też takie fakty historyczne świadczyły o tym, jak pokój Kaliski, gdzie z woli króla Kazimierza Wielkiego siedem największych miast Polski sygnowało ten układ pokojowy z Krzyżakami z 1343 roku. I tam Inowrocław był wymieniany na czwartej pozycji, zaraz po Krakowie, Poznaniu i Kaliszu, a przed na przykład takimi miastami jak Sandomierz czy Nowy Sącz, które na południu no, to prawdziwe perły architektury. Natomiast obraz, który był w ocenie badaczy wyciągany na podstawie różnych informacji, właściwie własnych przekonań poniekąd, no bo badania archeologiczne w Inowrocławiu takich zaplanowanych to nigdy nie było. To obraz był Inowrocławia taki, że na przykład na rynku stała kaplica drewniana, były jakby dwa osiedla przedlokacyjne, jeden wokół ruiny Kościoła Świętej Marii Panny, drugi wokół Kościoła Świętego Mikołaja. Tam też przypominano rysunki Zenona Kopcia, który budował wokół obecnego Kościoła Świętego Mikołaja jakieś osiedle przedlokacyjne w oparciu o ulicę wodną, studzienną, świętokrzyską, o ich nietypowy kształt. Także kościół franciszkanów, siedziba kustodii, czyli takiej podprowincji czy prowincji obejmującej tutaj akurat, jeśli chodzi o Inowrocław, klasztory wielkopolskie i pomorskie, w tym Gniezno, poza Inowrocławiem Gniezno, Nowe, Chełno, Toruń, to miał się ograniczać jedynie do, w okresie gotyku, miał się ograniczać jedynie do trzech przęseł prezbiterium. Dopiero później, gdzieś tam w XVI, XVII wieku miała zostać dobudowana nawa z muru pruskiego, czyli takich drewnianych ram wypełnionych cegłami. No i to zrodziło podejrzenie, że badacze nie mają racji, że coś tutaj w tym obrazie, zwłaszcza w porównaniu z innymi miastami, jest nie tak, no bo patrząc na takie miasta jak na przykład Kalisz czy Poznań, czy Sandomierz i Nowy Sącz, czy nawet Brześć Kujawski, bardzo polecam wszystkim odwiedzenie Brześcia Kujawskiego, to mamy tam normalnie rozbudowaną strukturę miejską. Mamy kościoły z nawami już wybudowane w okresie gotyku. Mamy ratusze, mamy murowane zamki, mury obronne i od początku lokacji mniej więcej w tej postaci jak później. I Inowrocław nie powinien być tutaj wyjątkowy. No, porównywanie go na przykład do miast mazowieckich, które z racji ciągłych najazdów Prusów, Litwinów, Krzyżaków, Tatarów nie mogły się rozwijać, no, uważam za jakieś nieporozumienie. No i tutaj wśród zmianek najciekawszą były te z lat 1320-21 i 1339, w którym mowa jest o kościele świętego Mikołaja na środku rynku miasta. No, na ten temat dość dużo przeznaczyłem czasu. Kilka artykułów najpierw, zanim pojawiła się hipoteza moja w Inowrocław Krzyżacy, Zjednoczenie Królestwa Polskiego w roku 2010. Już w roku 2004 był taki pierwszy artykuł. W materiałach do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, taki periodyk wydawany mniej więcej od lat 90. przez Pracownię Popularyzacji i Dokumentacji Zabytków, która miała, jakby była w strukturze Wojewódzkiego Ośrodka Kultury Bydgoszczy. Kilka artykułów tam właśnie wydałem jako pierwszych. Kościół świętego Mikołaja w aktach procesów polsko-krzyżackich miał stać na środku rynku miasta. Ja już nie będę tu wszystkich przytaczał argumentów, niemniej doszedłem do wniosku, że te wzmianki dotyczą dosłownie położenia na środku rynku miasta, a nie na środku, nie wiem, osady targowej, i dotyczą rynku lokacyjnego. Nie musi być tutaj stwarzana jakaś konstrukcja osiedla przedlokacyjnego i zachowanego jakiegoś rynku tutaj w narożniku murów obronnych, żeby to uzasadnić. Natomiast po prostu w roku 1431 Inowrocław uległ wraz z Kujawami najazdowi Krzyżaków. 2 września zostało spalone miasto, 4 września zamek, i później miasto przez jakieś 20 lat nie było odbudowywane. Jak o tym świadczy wydanie przywileju w roku 1450, nowego przywileju lokacyjnego, odnowienie praw miejskich i przywilej na wyrąb lasów gniewkowskich, żeby odbudować Inowrocław. A także widzimy tu pozostałości wielkich zniszczeń, jeśli chodzi o archeologię. Jest warstwa zgliszczy, która ciągnie się przez całe miasto. Niektórzy, co też jest dziwne, wiążą tą warstwę z XIV-wiecznym, wcześniejszym najazdem krzyżackim, który no, bez walk tutaj Inowrocław został zajęty. W związku z tym ta warstwa zgliszczy nie mogła z tego okresu pochodzić. I to tutaj działalność archeologów, takich jak dr Czesław Sikorski, to wykazywała i wskazywała, że no, koncepcja, nie wiem, tam Aleksandry Cofty-Bronieckiej, iż taka warstwa zgliszczy ukształtowała się w roku 1259 po najeździe Świętopełka, no jest mylna już choćby z tego, że no zostały pomylone daty, no bo Świętopełk Pomorski najechał Inowrocław w 1239, a nie 59, świeżo po lokacji, która prawdopodobnie jeszcze wtedy nie było śladów, jeszcze żadnej zabudowy, dopiero powstawali Franciszkanie i ewentualnie zostały wytoczone ta najstarsza część, taka związana z zamkiem, z kościołem Franciszkanów, z rynkiem, natomiast na zabudowie jeszcze raczej nie było. No i tutaj powiązałem tą koncepcję, jeśli chodzi o farę, z wieżą, tak zwaną wieżą ratuszową na rynku. I też no, tutaj nie mamy za mało czasu, żeby wszystko przedstawić, ale mogę tutaj przytoczyć ostatnią publikację Edmunda Mikołajczaka i Sławomira Jóźwiaka z tomu 24 Ziemi Kujawskiej, list rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów ratuszowej wieży oraz sądownictwa miejskiego w Inowrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one, z ogrzewaniem hypokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd prawniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotte wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła franciszkanów. Już w opisie, w kronice kościoła franciszkanów w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 do Rosztajna, które się zachowały w archiwum państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium kościoła franciszkanów. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium i tutaj też klasztoru do 4,5 metra.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.

0: Wszystkim posłuchacie w naszej rozmowie, tylko w Meloradiu Inowrocław.
1: List rajców Starego Miasta Torunia z 24 maja 1476 roku jako przyczynek do dziejów Ratuszowej Wieży oraz Sądownictwa Miejskiego w Inowrocławiu. No tutaj jest przytoczony opis ratusza z 1476 roku, w którym nie wspomina się nic o wieży. Natomiast ratusz to jest taka dosyć potężna kamienica, na która na pierwszym piętrze ma dwie sale, nazywane tak jak sale zamku na przykład w Malborku, stobę. I tak jak one z ogrzewaniem hipokastum podłogowym typu rzymskiego. I taka przestrzeń nie mogła, jak wieży, no nie mogłaby takich dużych sal pomieścić na pierwszym piętrze, zwłaszcza tutaj, gdzie te mury u podstawy wieży były pogrubione. No ale w ogóle dwie sale naprzeciwko siebie, jeden sąd ławniczy, drugi radziecki, absolutnie nie pomieściłyby się nawet, nie, nawet gdyby wziąć ostatnie kondygnacje wieży. Trudno o takie rozwiązanie. No i jest też kilka takich wskazówek, jak wejście na wysokości drewnianymi schodami, które już Juliusz, pruski konserwator zabytków Juliusz Kotte wskazał w XIX wieku, że nie było to spotykane przy wieżach ratuszowych w Polsce. Takie rozwiązanie w okresie gotyku i dlatego wieża w jego ocenie nie była częścią, nie mogła być częścią ratusza od początku. Drugie odkrycie, bardzo istotne, dotyczyło nawy kościoła franciszkanów. Już w opisie, w kronice kościoła franciszkanów w opisie z 1686 roku, tak naprawdę 1687, też wynika to z opisu przebudowy kościoła franciszkanów z roku 1777 Dorsztajna, które się zachowały w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy. Wynika, iż kościół cały był murowany od początku, przy czym jest opisywany chór mniejszy i chór większy. I pojawiły się dwie koncepcje, które to tłumaczyły. Jedna Jerzego Frycza, który wskazał, że w jego ocenie chór mniejszy i chór większy były w ramach tego trójprzęsłowego prezbiterium kościoła franciszkanów. I pierwsze przęsło to był chór mniejszy z takim fryzem arkadowym, takie najstarsze przęsło romańsko-gotyckie ze służkami w kształcie lwów, odkopane przez Czesława Sikorskiego i Romana Domagałę. Te służki zostały i wschodnia ściana szczytowa, i tu nawet ciekawostka, bo łącznie ten mur od stopy fundamentu aż do naszych tutaj u poziomu naszych ulic, to jest aż 4,5 metra. Kościół franciszkanów tutaj został przykryty dużą warstwą gruzu i ziemi i zachowały się relikty kościoła franciszkanów aż i prezbiterium i tutaj też klasztoru do 4,5 metra. I to łącznie z posadzkami, często z różnymi elementami tutaj, tak jak te kamienne służki i bazy tych służek właśnie w formie takich paszczy lwów. I oto druga koncepcja to była Czesława Sikorskiego, który uznał, iż dwie takie duże skarpy od zachodu, widoczne na rysunku Kielisińskiego z roku 1843, zdaje się, 1843, już teraz nie pamiętam dokładnie, i ślad wyraźnie zaznaczony łuku tęczowego, że tutaj te dwie skarpy jak gdyby w połowie nie wspierają żadnych murów i że on tutaj widzi właśnie takie mury z kościoła franciszkanów z drewnianych ram wypełnionych cegłami, tak zwanego muru pruskiego albo z szachulca. I te skarpy o tym mają

0: doświadczyć. No, tutaj zająłem się tym tematem w ten sposób, że zwróciłem uwagę, iż no, nawa musiała być murowana, ale uważam, że Jerzy Frycz nie miał racji już w swoim pierwszym artykule z roku 2004 i że nawa była murowana. I po różnych tutaj dywagacjach stwierdziłem w ostateczności, tutaj też korzystając ze zdjęcia Romualda Szymańskiego, które przedstawia wyburzenie kościoła franciszkanów wielką, przez, zdaje się, wojsko i też pewnych budynków przy tym kościele i przy pierwszej szkole powszechnej, tak swoją drogą, na ulicy Królowej Jadwigi, że te elementy, które zostały nazwane przez Czesława Sikorskiego, określone jako skarpy, to były tak naprawdę elementy murów nawy kościoła franciszkanów. To były mury nawy kościoła franciszkanów z takimi skarpami podobnymi do tych, zresztą więcej takich skarb, tam trzy rodzaje skarb były takie same jak w kościele dominikanów w Poznaniu. I one są właśnie tak ugięte w taki charakterystyczny sposób, jak w kościele dominikanów w Poznaniu, właśnie przy tych murach nawy. I tutaj, jeśli chodzi o kościół franciszkanów, dochodził też element tego projektu przebudowy kościoła z 1777 roku Donsteina. Najpewniej nawiązywało to do przebudowy Geneliego z roku 1765, gdzie od zachodu zostawiono pierwsze przęsło nawy w mojej ocenie, według mojej hipotezy. I według tych projektów to pierwsze przęsło miało 16 metrów, a wcześniej już dobudowano kaplicę. I teraz w roku 1777 wyraźnie się o tym wspomina, że miano wyburzyć przednią ścianę nawy i wybudować nową ścianę gdzieś w środku jakby tej nawy. Tak ja to rozumiałem. I o dziwo w roku 2010 Marcin Woźniak podczas takich prac ratowniczych kamienicy przy placu klasztornym w piwnicach tej kamienicy natknął się na negatyw ściany południowej nawy, który według tutaj obliczeń, jak sobie tutaj wyrysował dokładnie, wskazywały na to, że nawa była szersza. I była szersza, w jego ocenie tutaj nawa miała 14 metrów szerokości, prezbiterium 12 metrów, z tym, że on nie odkrył ściany północnej nawy. A według Donsteina ta szerokość była też, jeśli chodzi o prezbiterium, 12 metrów, a właśnie tego pierwszego przęsła nawy 16 metrów. I to świadczy o tym, że kościół franciszkanów pierwotnie był raz, że murowany, a dwa, że był szerszy. Co ciekawe, w ogóle makieta kościoła franciszkanów, którą zbudowano na podstawie tutaj opracowania Marcina Woźniaka, nie oddaje tego, co też tutaj nasz archeolog z muzeum, a obecnie pan dyrektor, odkopał. I ta nawa jest w szerokości prezbiterium i jest mniej więcej taka, jak opisywał Czesław Sikorski na podstawie swoich przemyśleń. Także to jest też przykład, jak badania, że tak powiem, nie są uwzględniane w tym, co się przedstawia mieszkańcom Inowrocławia. No bo jednak mimo wszystko no, różnica w przedstawieniu szerszej nawy od prezbiterium no, od razu by wskazywała na to, na błąd w rekonstrukcji, gdyż według opisów dach nad nawą był niższy niż dach nad prezbiterium. A skoro nawa była szersza i przyjęto właśnie by takie rozwiązanie w makiecie, no to od razu byłoby widać, że jest coś tutaj nie tak. Ale to już pomijam. Można tutaj przeczytać to w moich pracach na ten temat. Natomiast jeszcze chciałem też poruszyć choćby temat zamku, którego bogata architektura też została przeze mnie przedstawiona tutaj na podstawie różnicy w opisach. Jeden opis pochodził z 1565 roku i dość dokładnie opisowane są kolejne skrzydła zamku, a drugi opis z 1647 roku. I różnice w tych opisach wskazywały też na wielkość komór w przyziemiu i zwłaszcza jedna taka była duża komora w budynku w północnym skrzydle. Czy jak piszą w opisie z 1565 roku, w skrzydle po prawej stronie z bramy idąc. I tam ta komora wynika, że odpowiadało jej 11 okien na piętrze. I nad tą komorą nadbudowano wieżę z muru pruskiego Samborze, zwaną Samborzą. I w mojej ocenie ta komora była pozostałością wcześniejszej wieży gotyckiej, murowanej. Ona, ta wieża została rozebrana przed 1565 rokiem, a później w 1647 roku około została, przed tym, tą datą została przywrócona. Oprócz tego jest kamienica wielka i tutaj uważam, że to był donżon, wieża ostatniej obrony, a później właśnie przed rokiem 1565, w którym rozebrano wieżę skrzydła północnego, donżon został rozbudowany do takiej rozmiaru kamienicy wielkiej. Przedłużony po prostu w stronę północną i dlatego rozebrano tą wieżę, która była w skrzydle północnym. I to taka forma zamku, bardzo podobna do zamku poznańskich Piastów, która nawiązywała w formie do kościołów. Tam też jest wieża od zachodu, skrzydła wydłużonego, które później zostało zamienione na kilka takich kamienic poprzez nadanie, dodanie szczytów nad każdym przęsłem tej kamienicy. I w mojej ocenie taka forma świadczy o już XIII-wiecznej budowie i bogatszej architekturze niż tylko kamienica wielka, którą wiązano dopiero z czasami Kazimierza Wielkiego. Tutaj trzeba wskazać, że Inowrocław już od początku, od zarania był siedzibą dużego księstwa, które objęło nie tylko Kujawy, ale też ziemię sieradzką i łęczycką i rozciągało się niemal do Częstochowy. Także taki zamek, rozpoczęcie takiej budowy. Tym bardziej, że widzimy tutaj też, że strzecha na przykład, która budowała kościół franciszkanów w Inowrocławiu, pochodziła z Poznania, jest jak najbardziej możliwe.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Słyszymy się już za godzinę. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Odkryj ofertę z niezawodnością w standardzie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Już od 690 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made.
2: Inomax, Inowrocław zaprasza.
3: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Jest 10. Dziś imieniny u...
2: Inni gadają, a my odpalamy najgłośniejszą imprezę w Polsce. After w Melo Radio. Let's go!
3: Siemano, siemano, wjeżdżamy w niedzielę rozpędzeni dobrym melo. Zimno dzisiaj, ale nie tam, gdzie gramy. Odpalamy after, żeby niedzielny poranek pachniał jeszcze sobotnimi imprezami. Dobra, może lepiej, żeby niedzielny poranek brzmiał jak sobotnia impreza, bo zapachy na imprezach to bywają różne. Czekam na wasze głosówki, a w zamian oddaję jak co tydzień skiety z naszej limitowanej edycji. Dajcie znać, jak minęły wam sobotnie imprezy. Gdzie imprezowaliście? A może tak jak słuchacz przed tygodniem, po prostu byliście z nami z dobrym melo? Bo rozożyła was choroba. Czekam na waszą kreatywność i ją nagradzam. A teraz zaczynamy numerem od Eli Oaks, choć numer zremiksował pewien wyjątkowy jegomość z Wielkiej Brytanii, który specjalizuje się w muzyce drum and bass. Daniel T dla was.
2: Melo Radio. 3, 2, 1.
3: Let's go! Opoka, siemano, no to zaczynamy.

0: All the time, John Summit w Melo w Afterze.
1: Melo, nocny finał. Ty decydujesz. My gramy, gramy, gramy.
0: No właśnie, bo After na tym polega, że to wy decydujecie, co pojawia się w programie, żebyście jeszcze bardziej mogli poczuć, że weekend nie kończy się wraz ze wschodem niedzielnego słońca. Dwie propozycje, na które głosujecie od wczoraj, walczą o to, by dzisiaj zamknąć program. Pierwsza z nich to Secrets, Tiesto i Kaszmir. A druga to Fisher, Losing It. Głosujecie oczywiście w naszych storkach na Instagramie, wbijajcie, wbijajcie. Na razie delikatnie na korzyść Tiesto, ale jak będzie w ciągu najbliższej godziny, kto to wie, wszystko zależy od waszych głosów, więc wbijajcie, wbijajcie. A teraz Kizo i Bledka w takiej wersji, której mogliście jeszcze nie słyszeć.
1: Głosuj, głosuj, głosuj.
0: 100 BPM Rave, róbcie głośniej. Dziś każdy porusza.

Z nimi czuć, że niedziela to też weekend. Z nimi czuć, że gra After w Melu Radiu Two Colors i Prima Donna teraz. Prawdziwy rarytasek muzyczny. Posłuchajcie. Odpal się

Sean Paul. Ten wokal pewnie rozpoznaliście. Get Busy nazywa się ten numer, ale najważniejsze jest to, kto tę wersję stworzył. Od Mob, australijski DJ producent. No jeśli wydaje się numer, który jest zatytułowany Is It A Banger, to trzeba być bardzo pewnym siebie i on pewnie wkroczył na tę światową scenę muzyczną. Supportował do tej pory Freda Gena, Skrillexa czy Dumdole. No, dużo się dzieje wokół tego gościa. Pewnie będziemy słyszeć o nim więcej w najbliższych latach. O nich słyszymy od lat. Swedish House Mafia z przepięknym wokalem Lika Lee. Happiness is so sad to kolejny numer w dzisiejszym afterze. Czekam na wasze głosówki, dajcie znać, jak minęło wam dobre melo, jak minęła wam sobota. Yeah.

0: powtarzam, Meloradia Avalon for Nothing, to dla tych bardziej zmęczonych po sobotnich imprezach. Głosujcie, głosujcie, bo to od was zależy, którym numerem skończymy dzisiejszy after. Głosowanie macie w naszych storkach na Instagramie. Dwa numery walczą o wasze głosy. Secret, jest to Kashmir oraz Losing It od Fischera.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
5: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
6: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
11: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
14: Tak, a co?
13: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
14: Już robię drugą.
13: Na komputer.
14: Już biorę pożyczkę.
13: Na co?
14: Na komputer, moje ty szczęście.
15: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
16: Aliorbank albo nic.
15: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku SA dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
18: Panie Pascalu.
19: Tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Tej jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
1: po reklamie.

0: Wyspal się z rana. After w Melo Radio.
1: Marta napisała, nie śpię od 24 godzin, w szpitalu jestem, no i się trochę wystraszyłem, że impreza wczorajsza potoczyła się trochę zbyt grubo, ale dopisała, że pracuje w szpitalu. Panie pielęgniarka, w takim razie, pozdro. Odpal Marta pacjentom after, to wszyscy do południa staną na nogi, zapewniam. Dajcie znać, jaką imprezę pamiętacie tak mocno, no właśnie, że nigdy z głowy wam nie ucieknie, bo potoczyła się tak grubo, że po prostu nie się nie da zapomnieć. Czekam na wasze głosówki, znajdziecie oczywiście komunikator na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. A to już Titanium, David Guetta.

0: Tym numerem David Guetta rozpoczął swojego pierwszego seta podczas pierwszego weekendu na Tomorrowland 2026. Titanium oczywiście, ale nie w remiksie Mortena, którego słuchacie teraz w afterze w Melo Radio. Wybrał sobie wersję, którą przygotował mu Alesso. Obie są genialne. Tak właśnie, podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście.
1: After w Melo Radio. Przedłuż sobie sobotę.

Wami na Sunrise Festival w tym roku. Właśnie tam był jedną z gwiazd, był jednym z headlinerów, który rozgrzał publiczność do czerwoności w różnym wieku, bo jego muzyką jarają się i ci młodsi, i ci, którzy pamiętają stare, dobre czasy, kiedy dopiero co raczkowali. A teraz zabieramy was do Kalifornii, bardzo gorącej, słonecznej i pięknej, dokładnie do samego Los Angeles, bo właśnie stamtąd pochodzą oni. Arm and Hammer to jest duet DJsko-producencki, który przygotował numer Falling i teraz właśnie go posłuchacie w Meloradiu. Koncertują w październiku w Kalifornii, w Santa Ana czy w San Francisco, ale wcale nie trzeba tam lecieć, żeby mieć ich na wyciągnięcie ręki. Zróbcie głośniej.

0: Alan Walker, Ava Max, Fate. To jest przedostatni drop, jaki dzisiaj słyszycie w afterze w Melo Radio, bo został nam jeszcze jeden do zagrania.
1: Melo, mocny finał. Ty decydujesz, my gramy,
0: No słuchajcie, w zasadzie nie ma wątpliwości, kto wygrał, ja już wiem, ale jeszcze przypomnę, jakie utwory walczyły dzisiaj o wasze głosy. Pierwsze to Secrets, Tiesto, Kashmir.

Ale jak to mówią, król może być tylko jeden. Głosuj, głosuj. Secrets. Tiesto Kaszmir, to jest numer, który dzisiaj wybraliście jako mocny finał Afteru Melo Radia. Dzięki za dzisiaj, za chwilę lecimy dalej, więc nie uciekajcie daleko. A z Afterem wracamy w następną niedzielę.

0: Tiesto, Kashmir Secrets to jest numer, który wybraliście dzisiaj, którym kończymy After Melo Radio. To jest dzisiejszy mocny finał. To ja jeszcze zerkam szybko do waszych wiadomości. Nieśmiało z tymi głosówkami dzisiaj, ale wiadomości trochę przyszło. Maciek na przykład napisał, no i teraz mogę lecieć do roboty, tylko żeby mnie za bardzo nie roznosiło po afterze na tej stacji. Żebyś tam te grosiki ludziom wydawał. O tym pamiętaj, chłopie, a nie, bo to ludzi zaczyna denerwować troszkę. Mam nadzieję, że u was dzisiaj bez żadnych nerwów. Za chwilkę lecimy dalej. Już teraz zapraszam na weekendowe Melo. Jesteśmy gotowi z kolejną porcją muzyki, z którą startujemy punktualnie o 11:00.
1: A już o 11:00 zagramy
0: I Like.

0: Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14:18 Freak Fight w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
4: A cappuccino też za piątkę?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Dzień dobry, cześć. Jak ktoś dopiero do nas dołączył, to informuję, że przegapiliście after w Melo Radio. Ha, żałujcie, żałujcie, bo tam takie muzyczne rarytaski graliśmy. Ale spokojnie, z afterem wrócimy za tydzień, a teraz weekendowe Melo. Na początek I Like, Marlon Hofstadt, Opoka się ma.

0: se sala vibej.
1: Chris Cross, Amsterdam, my oh my. Ten dom miał być jego na całe życie, ale jednak się rozmyślili. Jeśli są tu fani Dawida Fazowskiego, to informujemy, że wystawił swoją haciendę na sprzedaż. A jeszcze 2 tygodnie temu wrzucał filmy z tego, jak remont dobiega końca. No, kto by pomyślał, ale jak sam napisał, życie jest nieprzewidywalne i taką decyzję podjęli razem z żoną. Nie wiem, jak macie bańkę 300 wolną, to proszę bardzo, można zamieszkać w domu po fazie. Duże oczy, smolasty trip, teraz, a potem Lumix, self-aware.

0: To jest niesamowite. Tylko w Melo pojawił się numer Heaven Tomasa Greya i uwaga, za oknami naprawdę pojawiło się słonko i zaświeciło do studia. Mamy piękne okno w studiu. Pokażcie, co u was za oknami dzisiaj widać, jaka pogoda. Wysyłajcie wasze foty na naszego WhatsAppa. Znajdziecie go jak w meloradio.pl. Wbijecie sobie na smartfonach. King of My Castle za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Meloradio i Wrocław na 98.1 FM.

0: Reklama. Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przed Bojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą. Marzy Ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może Twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla Ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Panie Pascalu.
10: Tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: O reklamie. Autopromocja.
13: Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy Weekendowe Melo. Podkreślamy

A gdyby tak na języku polskim zamiast interpretować dzieła Mickiewicza, zinterpretować na przykład piosenkę On and On, Sub Focus, to by było wyzwanie dla polonistów. No, trzeba przyznać, że w tekście dużo emocji, tak, dużo emocji, ale czasami tak w życiu jest, że coś robimy w kółko i w kółko i w kółko i wyrwać się z tego nie możemy. Chociaż jeśli w niedzielę w kółko i w kółko i w kółko chcecie się relaksować, odpoczywać i łapać energię na nowy tydzień, to chyba nic w tym złego. Chętnie wam potowarzyszymy w tym błogim lenistwie. Axwell Bone, Water Turns You On, to kolejny numer od nas w weekendowym Melo.

0: ściągnąć ją do swojego utworu, to uważam spory sukces. A-Lock ściągnął to w Low, Don't Say Goodbye w Melo Radio. Prawie południe, a w samo południe zagramy wam kolejny z gorących numerów, który jakiś czas temu stał się wiralem, a my go mamy.
1: A już o 12 zagramy.
0: I zagramy Magnetic de Bausa. Gdyby w miastach puszczali to z głośników na ulicach, to wszyscy by szli tanecznym krokiem przez życie. Może to jest pomysł jakiś, co?

0: Józef Meloradio i wydaje ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym mężonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: 200 w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Kinomax i Inowrocław zaprasza.
1: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
3: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Samo południe, mówimy wam siemanko, tu weekendowe Melo Opoka, kłaniam się nisko, no i zapraszam. The Bausa Magnetic, to jest pierwszy numer ode mnie dla was. Inni gadają, a my gramy.

weekendowym Melo Kaigo, gość, o którym zapomnieli w rankingu Top 100 DJs DJ Mag. No bo się w nim nie znalazł w tym roku i w zeszłym roku też nie, a my pamiętamy, a u nas, proszę bardzo, Kaigo w 30 Meloradia na miejscu drugim w piątkowym notowaniu właśnie z numerem Take Me Back. Głosujcie, głosujcie na swoich ulubieńców, na numery, które nakręcają was najbardziej. 30 plus propozycje głosujemy, a w piątek prezentujemy wszystko po 18 w Meloradiu. No to teraz Robin Schulz, który prezentował się wczoraj w ramach dobrego Melo. Dajcie znać, czy jego set wpadł wam w ucho. One More Time.

0: Let me forget you, Warinery Lorin w Melo Radio. Tak gramy wam po godzinie 12:00, wszędzie tam, gdzie jesteście. No właśnie, pytanie, gdzie jesteście? Pozdrowienia od Ewy i Maćka dla was wszystkich, którzy są w trasie. Ładnie tam u was. U Marka z kolei zdjęcie jak z widokówki. Tylko gdzie to, Marek? Napisz.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
0: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
1: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
1: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy!
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
5: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
6: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
5: Pewne zwycięstwo.
6: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Your bank.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Media Expert, taniej masz.
12: Po reklamie.

Roxana Węgiel, miasto. Miasto bez internetu byłoby piękne czy przerażające? Dajcie znać, wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Kiedyś ludzie mówili, że internet to kosmos, bo go nie rozumieli. Dzisiaj mówimy, że internet to kosmos, bo są tam satelity Maska i będzie ich jeszcze więcej, bo dostał pozwolenie na wypuszczenie kolejnych 15 tysięcy sztuk. Dodatkowo chce przejąć również sieć telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych, a jak tam się uda, to wiadomo, że później pewnie będzie próbował też dalej. Takie ma niecne plany. No, kto bogatemu zabroni? Catch up. Marlon Hofstadt i David Guetta. Oni dostarczają wam teraz muzykę wszędzie tam, gdzie jesteście, razem z Melo.

0: Cały czas na topie, cały czas w najwyższych numerkach, we wszystkich notowaniach z numerem Everlasting. No i cały czas zaskakuje choćby tym, jak wspaniale gra na fortepianie Armin van Buuren i Sasza razem z nim w numerze Everlasting w Meloradiu. Za chwilę gramy dalej.
1: A już od 13 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Panie Pascalu,
14: tak?
13: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
14: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
13: A to pan zalecę, pa!
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
18: Tak, a co?
17: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
18: Już robię drugą.
17: Na komputer.
18: Już biorę pożyczkę.
17: Na co?
18: Na komputer. Moje ty szczęście.
19: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
20: Aliorbank albo nic.
19: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Dzień dobry, cześć, siemanko, 13, u nas Music Sounds, Fast Boy, nie gadają, my gramy, bo tak lubimy najbardziej i podkręcamy tempo tam, gdzie jesteście, nawet jak w robocie. Pozdro.

World Away, Griffin i Bond w Melu Radio. Gdybyście mieli wybrać sobie teraz jedno miejsce, do którego chcielibyście pojechać, popłynąć, polecieć, tak teraz, pakujecie się i fruniecie, to co by to było? Dajcie znać na WhatsAppa, o którym miejscu marzycie teraz, gdy robi się tak jesiennie chłodno i mokro w Polsce. A ja mam dla was dużo gorących numerów, które może zainspirują was. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls za kilka chwil, a wcześniej Young Leosia i Jonathan z numerem Noc Aniołów. Przypomnę tylko, że cały czas wspieramy was w dążeniu do waszych celów i realizacji marzeń. Szybką kasą od Melo Radia, parę stówek może być twoje, o szczegółach wkrótce, a niecierpliwych już teraz odsyłam na meloradio.pl.

0: Offenbachster Sailor z numerem Four to the Floor. Taki gorący hit u nas po 13. Ale mamy więcej numerów, które mam nadzieję dzisiaj wpasują się i do spacerku popołudniowego, może do biegania, może do kotlecika, albo do pracy, jak ktoś dzisiaj musiał wstać i pójść.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Grę piłkarską.
2: A ty taką najpopularniejszą. 200 w tym momencie trafiają w twoje ręce.
1: Super, dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
4: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
5: Nie. Jakie to składniki?
4: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
5: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
4: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98,1.

Filip Egnel, będzie jaśnie, kto czeka na długi weekend. No, w listopadzie pierwszy taki dłuższy, a do świąt, tak, 2 miesiące z niewielkim hakiem, pewnie grzyby, które zbieracie, to tu, to tam, już mrożone pod kątem świątecznych pierogów. Wiem, że to jeszcze daleko, ale co sądzicie o tej świątecznej gorączce, która już się powoli zaczyna w sklepach? Czasami można zwariować, nie? Bo z jednej strony jeszcze Halloween, pod spodem już choinki świecące. No, jak macie ochotę skomentować rzeczywistość, to oczywiście nasz WhatsApp poleca się waszej uwadze. Znajdziecie go na meloradio.pl. Hard to be around, Tiesto, już teraz dla was. Jak macie ochotę się raczej odkleić od tego wszystkiego, proszę.

0: cała Polska śpiewa solo razem z Blanką i Meloradiem. Tak kończymy 13. To cały czas weekendowe Melo. Spoglądam sobie do WhatsAppa i widzę tam piękne zdjęcia z waszych miejscowości. Szczerze powiedziawszy, w centrum już słonko zniknęło, przynajmniej na chwilę, ale u was bardzo piękny błękit. Karolina, pozdrawiamy serdecznie.
1: A już o 14 zagramy.
0: Rozchmurzamy wszystkie miasta w Polsce. Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
4: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
3: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
5: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
3: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
9: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
10: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
9: Pewne zwycięstwo.
10: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
11: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
7: Panie Pascalu,
12: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
0: Media Expert. O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Siemanko, od Rockula, Tame Impala to pierwszy numer o godzinie 14 w Melo Radio. W weekendowym Melo. Mało gadamy, dużo gramy, bo tak lubimy najbardziej. Niech sobie inni gadają. O, poka się ma.

Two Colors Prima Donna. Nie wiem, czy lubicie jazdę ekstremalną na rowerze, taką jaką na przykład uprawia Szymon Godziek, ale pozdrawiamy serdecznie wszystkich tych, którzy w takie sporty się pakują. Naprawdę macie dużą odwagę, o tak chciałem powiedzieć. No cóż, każdy powinien mieć jakąś pasję, jeśli możemy pomóc, żeby dołożyć co nieco do tego, byście mogli tę pasję rozwijać, to polecamy szybką kasę od Meloradia, kto wie, a może jakaś nowa się pojawi dzięki tym paru stówkom, które mogą być twoje. Wbij na meloradio.pl, tam czekamy na zgłoszenia, pytamy o to, na co kasy potrzebujecie. Meloradio.pl, czekamy, wysyłajcie zgłoszenia, to już Tears on the Dance Floor, Kashmir i Hannah Bolein.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: kto nie skakał przy tym w Melobusie, ten nie wie, jaką moc ma ten kawałek Wasted Gnarly Major League DJs w Melo Radio w weekendowym Melo. Jak gdzieś pojawi się, może w twoim mieście, to warto byłoby tam zajrzeć i pobawić się razem z nami. Za chwilę bawić będziemy się razem z Cyrilem, Stumbling In. Pamiętacie to jeszcze?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

Masz już dosyć słuchania nudnej, smętnej muzyki i sucharów drewnianych prowadzących w innych stacjach? Chcesz poczuć, że jest weekend i zapomnieć o poniedziałku? Przedstawiamy weekendowe Melo. Podkręcone tempo i najlepszą muzę.

0: każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: A teraz w RTV. Euro AGD.
10: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny!
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
15: Tak, a co?
14: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
15: Już robię drugą.
14: Na komputer.
15: Już biorę pożyczkę.
14: Na co?
15: Na komputer, moje ty szczęście.
16: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
17: Aliorbank albo nic.
16: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
18: Panie Pascalu,
19: tak?
18: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
18: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: Po reklamie. Autopromocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
8: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mm-hmm. Czuję, że cały się już rumienia, widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
8: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu.

No i czytam sobie, że w Stuttgarcie w Niemczech właśnie badacze dostali potężne pieniądze na to, by opracować dwa nowe projekty, które mają odpowiadać za stworzenie robotów, rojów robotów, które, uwaga, uwaga, będą w stanie zastąpić wielkie ekipy budowlane i budować całe osiedla. I tak sobie myślę, jeszcze czas temu jakiś mówiono, że co jak co, ale budowlańcy są niezastąpieni, a tu proszę, trzeba się bać. No właśnie, jak myślicie, czy taki postęp jest w ogóle możliwy? Czy AI, czy sztuczna inteligencja, czy roboty są w stanie kiedyś nas zastąpić w takich właśnie pracach? Czekam na wasze komentarze na naszym WhatsAppie. Marlon Hofstadt i South Star z numerem I Like. Teraz Melo.

0: Kończył, do tego można tak dookoła stołu tutaj, co?
1: No to chciałbyś to zobaczyć? Ale ja czy ty?
0: Manchester, bo nie wiem, za ręce, rozumiesz, za ręce.
1: A, jak na weselu.
0: Rasputin, gdziekolwiek jesteście, mamy nadzieję, że humory wam dopisują. Za chwilę zmiana za sterami i dalej gramy tak, żeby było gorąco, przyjemnie wszędzie tam, gdzie jesteście. Konrad Traczyk, po 15.
2: A już o 15 zagramy
1: Whatever Turns You On.
0: Bawcie się dobrze, super tygodnia, życzę opoka strzała.

0: Meloradio i wydają na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: 200 są twoje.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
2: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Ale przyjemnie wejdziemy w 15. Whatever Turns You On. Ten numer otwiera tę godzinę. Za chwilę też Rihanna i S&M, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam. Ale się będzie działo w tej godzinie. Zapinamy pasy i ruszamy.

To już kwadrans po 11, tak podkręcamy tempo. To On Tonight w Melo Radio. Co byście powiedzieli, gdybyście jutro zaczęli poniedziałek od dodatkowych 200 do wydania i to całkowicie za darmo? Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl. No myślę, że całkiem niezła opcja do wydania hajs na jakąś fajną randkę, może na spotkanie z znajomymi, na co tylko potrzebujecie siana. Piszcie już teraz na meloradio.pl, a już jutro szansa na 200 do zgarnięcia. Miejcie telefony pod ręką.

0: Elo Radio Inowrocław.
1: I've been fighting, I've been fighting.

0: Back to Yours w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo 27 minut po 15, a jako Polacy mamy powody do radości w związku z sukcesem jednego z naszych rodaków. Za chwilę wam o tym opowiem, zagra nam też Dodaj, melodia ta. Warto zostać z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer, moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
12: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
13: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpasiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.

Alan Walker i Dark Side w Melo. Tak podkręcamy tempo na 18 minut do 16, a Polacy okazuje się, że robią najlepszą włoską pizzę na świecie. Na przynajmniej tak wynika z ostatniego konkursu Pizza World Cup 2026, w którym zwyciężył Wojciech Madyś z jednej z częstochowskich pizzerii, który zrobił najlepszą margaritę. Co to by było, gdyby on jeszcze do niej dał sos czosnkowy i ananasa? Wtedy to byśmy pewnie byli najlepsi w kosmosie.

0: To Melo Radio, to Alohi, John Martin u nas jeszcze przed 16. Jak tam rosoły już zjedzone, czy wy jeszcze przed obiadem, a może ktoś na przykład kepsika sobie dzisiaj je jeszcze tak po wczorajszym dobrym melo, no to też dobry wybór na niedzielę.
1: A już o 16 zagramy
0: Sorry Puppy. Topiki Becky G punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Kino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Słuchaj na 98.1 FM. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Mawiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665-042-313. Luna.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
6: A teraz w RTV Euro AGD.
7: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Panie Pascalu,
10: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
10: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pędzę, lecę, pa!
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
13: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
14: Pokaż!
13: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
14: A ile tych linii?
13: Giga!
14: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
15: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Tak, podkręcamy tempo w Melo na początek 16. Sorry Papi, to Piki Becky G. Za chwilę Save My Love, to wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Tobi Romeo na antenie Melo Radia, to 15 minut po 16. Spanie z psem wcale nie musi oznaczać gorszej jakości snu. Do takich mądrych wniosków doszli ostatnio państwo z zagranicy. Posprawdzali, pobadali różne sytuacje, no i wyszło im, że nawet jeśli śpicie ze swoim Azorem, Simbą albo innym reksiem, no to wcale nie musicie gorzej się wysypiać. Zatem śpicie śmiało. Myślę, że i tak od psiaka w łóżku i tak zawsze gorszy będzie chłop, który chrapie. Co nie, dziewczyny?

0: To niedziela, to Meloradio i to Neptunika. U nas tak podkręcamy tempo w Dzień Dziewczyny. Taki dzisiaj w kalendarzu mamy, a ja mam do was pytanie. Po czym taką typową dziewczynę można poznać? Nie wiem, po pełnej szafie, po tym, że zawsze wydaje mnóstwo kasy, albo po czymś zupełnie innym? Dajcie znać w głosówce albo w wiadomości na WhatsAppie Meloradia. Czekam na wasze wiadomości. Po czym można poznać typową dziewczynę? Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl, a u nas za chwilę Sam Say.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
4: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
3: Dzięki bardzo.
2: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
2: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
3: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
2: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
3: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
2: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
3: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
2: Zadzwoń 570 771 571.
3: Zadbaj z nami o swoje auto.
4: Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
5: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
4: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
6: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
4: Więcej szczegółów na trawniki rolowane. Zapraszamy.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
12: Nie, jakie to składniki?
11: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
12: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
11: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
15: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
19: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
20: W Skodzie nadjechał czas odkrywców.
0: Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
20: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
22: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

0: Ależ ten numer ma klimacik. Carla Fernandez i Co jeśli w Melo. A dzisiaj Dzień Dziewczyny. Pytałem was, po czym poznać taką prawdziwą dziewczynę. No i Edyta nagrała się na WhatsAppie Melo.
1: Prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że uwielbia różowy kolor. Pozdrawiam serdecznie, Edyta.
0: A, czyli takie klasyczne I'm a Barbie girl in a Barbie world. Okej, ale a propos to Kamil napisał, że jego zdaniem prawdziwą dziewczynę można poznać po tym, że wchodzi do sklepu, ogląda 20 sukienek, a potem i tak nie może się zdecydować, żeby jakąś kupić. Podpowiem, daj jej swoją kartę, problem zniknie.

0: No przy tym numerze to zdecydowanie można poruszać bioderkami Elan Dance w Melo jeszcze przed 17, a po 17 będzie można i poruszać bioderkami, i pochodzić, i pobiegać, albo po prostu sobie poleżeć.
1: A już o 17 zagramy
0: Happiness is so sad. No bo w niedzielę to wy możecie robić na co tylko macie ochotę, a my oczywiście zagramy jak zawsze punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my właśnie gramy.

0: Reklama.
1: Inomax, Inowrocław zaprasza.
2: Epicka ekranizacja powieści Bolesława Prusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba!
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
10: A teraz w RTV Euro AGD.
11: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
12: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
16: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
17: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
16: Pewne zwycięstwo.
17: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
18: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
19: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
18: No dobrze, a taki fajny prezent...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
19: Na mediaexpert.pl.
20: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Mam nadzieję, że jeżeli teraz jesteście w furce, to nie ma żadnych korków po drodze, a nawet gdyby się pojawiły, to zagram najlepiej na świecie. Swedish House Mafia, na początek Konrad Traczek, witajcie!

Armin van Buuren w Melo, a jesieniarstwo opanowało Polskę. W Kapkowicach, słuchajcie, wybrali najcięższą dynię w naszym kraju, która jednocześnie też rekord Polski pobiła. Nazwano ją Renia, no i Renia to jest kawał dyni, bo po zważeniu okazało się, że ma 918 kg. No, czyli Renia jest pewnie ciężka, tak jak wszystkie osoby, które w waszym aucie by się zmieściły, a nawet bardziej. No, w sumie dobra opcja, żeby przy takich zawodach też przy okazji robić pokazy strongmanów. Pudzian by się ucieszył.

0: Zmysłowo się zrobiło. Sexy Magic to Melo Radio, tak podkręcamy tempo przy niedzieli. 26 minut już po 17, a ja za chwilę powiem wam, w którym mieście żyje się najtaniej w Polsce. No i tutaj możecie być trochę zaskoczeni. Zagra nam też Waiting All Night, to już za moment, zostańcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
6: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Panie Pascalu,
8: tak?
7: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
7: A to pędzę, lecę, pa!
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg. Funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda. Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
12: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
11: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Wrocław na 98,1 FM.

ZTB, czyli z tobą Faust i Gibbs na antenie Meloradia, ale to jest dobry numer. A dobre, a nawet najlepsze ceny są, okazuje się, w Suwałkach. No tak przynajmniej wynika z danych GUS-u, że Suwałki są najtańszym miastem do życia w Polsce. Też w czołówce Grudziądz i Toruń. No ale wiecie, jak to jest. Statystyki swoje, życie swoje, no bo weź tu w Toruniu na przykład nie wydaj połowy wypłaty na

0: To Melo Radio, to już prawie 18, a po 18 oczywiście zagram wam jak zwykle najlepszą muzę i po 18 też pobawimy się w Podejmij Wyzwanie.
1: A już o 18 zagramy
0: Chcę Więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: Także już teraz możecie przygotować sobie telefony, którymi wybierzecie numer 321-321-777, a zagramy o 18 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
3: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz. Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Ino Wrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
4: Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
5: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj Ino Stone. Największy punkt w Ino Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. Ino Stone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
6: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
7: Nie. Jakie to składniki?
6: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
7: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
6: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
8: A teraz w RTV Euro AGD.
9: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
10: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
19: Z Lady tradycyjnej Biedronki do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram, a do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
18: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
20: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
21: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 321-321-777 to ten moment, by zadzwonić, by podjąć wyzwanie w Melo. 321-321-777, czekam na wasze telefony. Konrad Traczek, witajcie.
3: Melo Radio. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

0: Odejmij wyzwanie.
1: Marlon Hofstad w Melo Radio, I Like. Tak podkręcamy tempo na kwadrans po 18. Teraz będziemy podejmowali wyzwanie, no czyli ten jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Milan. Siemanko!
2: Tak jest, siemano, witam na antenie Melo Radio, witam wszystkich radiosłuchaczy. Mamy kwadrans po 18, więc podejmujemy zgodnie z planem Konrada wyzwanie.
1: Dokładnie,
2: no to
1: tak. I słuchaj, z tym. Ja widzę, że ty jesteś doskonale wprawiony, bo ja sobie pomyślałem dzisiaj, że będę miał dla ciebie zadanie, które będzie polegało na wcieleniu się w DJ-a radiowego, który ma 20 sekund na to, żeby przekonać, że jesień to najlepsza pora roku. Co ty na to?
2: No to lecimy z tematem.
1: No słuchajcie,
2: dlaczego jesień jest najlepszą porą roku? A no może dlatego, że można siedzieć całe dnie w domu, całe dnie przed kompem, a kto to lubi? No my to lubimy. Ludzie, którzy po prostu kochają radiową robotę. Siedzicie sobie w studiu, w ciepłym studiu, no i sobie gracie. Ja wiem, bo sam tak robię. Jeśli wy też to robicie i to lubicie, dajcie nam znać na ustawie Meloradia, odnośnik do niego znajdziecie na meloradio.pl.
1: No i słuchaj, zrobiłeś to wzorowo, 20 sekund minęło, skiety Melo są w takim razie oczywiście twoje. No.
2: I jeszcze... I za co następne zagramy? Jaki następny utwór? Mogę powiedzieć?
1: Years and Years będzie teraz.
2: A już teraz Years and Years na antenie Melo Radia. Ten numer gramy specjalnie dla was na 16 po 18. Tu Mila.
1: On kiedyś mi zabierze robotę. Podejmij wyzwanie.

0: No, przy tym numerze to zdecydowanie można spalić te cynamonki, które pewnie dzisiaj u was wleciały przy niedzieli. No, już ja was dobrze znam. Przy tym co za chwilę też będzie można to zrobić, bo przed nami Bulletproof. To już dosłownie za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: A ty wiesz, że taki zdrabki jeszcze nie było?
7: Pokaż!
6: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
7: A ile tych linii?
6: Giga!
7: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na Was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
14: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
15: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
16: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
15: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
16: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
15: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
16: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
17: Panie Pascalu.
18: Tak?
17: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
18: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
17: A to pędzę, lecę, pa!
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.

Don't Hurt Me w Meloradiu to 18 minut do 19. Była gra, która okazała się sukcesem, był serial anime, a teraz będzie i film, a mowa o cyberpunku, który polską produkcją jest, no i osiągnął niesamowity sukces, no i wkrótce doczekamy się pełnometrażowego filmu, kiedy tego jeszcze nie wiadomo, no ale biorąc pod uwagę, że cyberpunk jest z Polski, no to mam nadzieję, że w tym filmie zagra Karolak.

0: przyjemny kawałek przy niedzieli, prawda? Jeszcze przed 19 u nas location to Mel Radio, a tak właśnie podkręcamy tempo, no i staramy się nie myśleć o tym, że jutro... O nie, dobra, nie będę kończył, ale zagram po 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Reasons. Ile Aux i Lawinia punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Melo.

0: to promocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
4: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
3: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
4: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
3: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
4: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
3: Zadzwoń 570 771 571.
4: Zadbaj z nami o swoje auto.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Świeży danio. Tydzień Waldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
22: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
23: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Każdy z nas ma swoje smaki, a
0: ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
1: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Dwie stówy już jutro mogą być wasze. Co zrobić, żeby je zgarnąć? O tym za chwilę. Za chwilę też Lumix i Morandi, ale najpierw Reasons i Eli Woods oraz Lawinia. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam po 19:00.

All of my love, tak teraz podkręcamy tempo w Melo na 14 minut po 19. Jesień się zaczęła, no to co? Oczywiście różne wydatki, a to parasolkę trzeba nową kupić, a to nowy płaszcz przeciwdeszczowy, a to jakieś buty, a to coś tam. No to od czego macie Melo Radio? Już jutro szansa na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie, nie musicie swojego siana wydawać w żadnym stopniu. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl i napiszecie nam, na co kasę potrzebujecie całkowicie za darmo. Wbijajcie już teraz!

0: Joel Corey, Hannah Blaine, to Melo Radio, to 25 minut po 19, a my tak podkręcamy tempo. Za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Zagra nam też Calvin Harris i Dua Lipa, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Reklama. Marzy ci się piękny trawnik, ale nie masz czasu na jego założenie i pielęgnację?
1: A może twój stary trawnik jest zrujnowany?
0: Wyroluj wszystkie trawnikowe kłopoty na dobre. Zamów gotowy trawnik z rolki. Plantacja w Solcu Kujawskim oferuje najwyższej jakości trawniki rolowane. Nasz trawnik to pełny, zdrowy i stuprocentowy system korzeniowy, bez siatki, gliny czy kamieni. Produkujemy różnego rodzaju trawniki. Zadzwoń, a my pomożemy dobrać odpowiedni dla ciebie.
2: Zapoznaj się także z ofertą robotów koszących, systemów nawadniających i ziemi pod trawnik.
0: Więcej szczegółów na trawnikirolowane.com. Zapraszamy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24. Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Teraz algorytmy social mediów decydują za Ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.

Beautiful Now na Andzenie Melo, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20. Zróbcie tę jedną rzecz w związku, a podobno będzie on lepszy, a mianowicie chodzi o aktywność fizyczną. Okazuje się, słuchajcie, według badań, że te pary, które razem uprawiają jakieś sporty, mają na przykład lepszą komunikację, łatwiej też rozwiązują konflikty i mają też mniejszy poziom stresu w związku. No, spróbujcie tylko w takim razie namówić swojego starego, żeby on wstał z kanapy i poszedł z wami poćwiczyć. Zobaczymy, czy tego stresu nie będzie więcej.

No z nimi to można jechać w furce. Gibbs, Opał i Jonathan w Melo. Jeszcze przed 20. Tak, podkręcamy tempo, co oczywiście zrobimy i po 20, więc koniecznie zostańcie z nami. A ja tymczasem życzę wam dobrego tygodnia, bądźcie niegrzeczni, bawcie się dobrze, a ja wracam jak zawsze w najlepszym dniu, czyli w sobotę po 15. Hej!

0: Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusza. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Innowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
1: Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, na przykład na cukrzycę? Jesteś w grupie zwiększonego ryzyka półpaśca, bolesnej choroby mogącej ograniczyć sprawność i zaostrzyć Twoje schorzenia. Ty jesieni przy okazji szczepień sezonowych zapytaj swojego lekarza o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Lista chorób objętych refundacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. Pacjentom od 18 do 64 roku życia z chorobami przewlekłymi przysługuje 50% refundacja na szczepienie przeciw półpaścowi. Materiał powstał w ramach kampanii edukacyjnej Półpaśiec Stop organizowanej przez GSK. Nie zastępuje on konsultacji z lekarzem.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W szpitalu wielospecjalistycznym w Inowrocławiu podsumowano inwestycje zrealizowane dzięki środkom z Krajowego Planu Odbudowy. Uroczyście otwarto zakład opiekuńczo-leczniczy oraz pracownię elektrofizjologii, a także zaprezentowano nowy angiograf pracowni hemodynamiki.
3: Natomiast nie samych inwestycji, które są meritum tego spotkania. Witam Państwa bardzo serdecznie na podsumowaniu inwestycji zrealizowanych z środków Krajowego Planu Odbudowy, połączonym z uroczystym otwarciem zakładu opiekuńczo-leczniczego, a także pracowni elektrofizjologii, a także prezentacją nowego angiografu w pracowni hemodynamiki. Wszystko to oczywiście w szpitalu wielospecjalistycznym imienia doktora Ludwika Błaszka w Inowrocławiu, którym gościmy. W imieniu gospodarza wydarzenia, dyrektora szpitala, doktora Bartosza Jakuba Myśliwca, który jest oczywiście z nami, witam bardzo serdecznie pana Norberta Pietrykowskiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, panią Agnieszkę Bańkowską, dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, panią Wiesławę Pawłowską, starostę Inowrocławskiego, zarazem przewodniczącą Rady Społecznej Szpitala. Jest z nami pan Marek Knop, przewodniczący Rady Powiatu Inowrocławskiego i jednocześnie członek tejże Rady Społecznej Szpitala. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę Inowrocławskiego, członków zarządu Powiatu Inowrocławskiego, panów Andrzeja Skrobackiego, Macieja Basińskiego i Wojciecha Gerusa. Dwaj ostatni z tych dżentelmenów są również członkami gremium, o którym wspomniałem. Jest z nami również pan Waldemar Kubiak, wójt gminy Złotniki Kujawskie. Witamy serdecznie. Pan Jan Gaj, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia. Pani Joanna Błaszak, przewodnicząca Rady Miejskiej w Pakości. Pan Krzysztof Betka, kierownik Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Wojewódzkiego. Witam panią Aleksandrę Procek, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu. Panią Monikę Dąbrowską, przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego. Witam bardzo serdecznie pozostałych członków Rady Społecznej Szpitala, a są nimi pani Zofia Mączyńska, pan Włodzimierz Figas oraz pan Jacek Nijak. Nie wiem, czy pan Jacek zdążył już dotrzeć. Witam oczywiście bardzo serdecznie księdza dziekana Pawła Kowalskiego i doktora Eligiusza Patalasa, byłego wieloletniego dyrektora tej placówki. Bardzo się cieszymy również, że są z nami osoby odpowiedzialne za te inwestycje. Witam koordynatorów oddziałów szpitala, przedstawicieli personelu szpitala. Bardzo serdecznie witamy przedstawicieli mediów i też na Państwa bardzo liczymy. Witam wszystkich obecnych. Proszę Państwa, w związku z tym, że spotkanie nam się opóźniło, to podarujemy sobie, tak tutaj ustaliliśmy, prezentację półgodzinną przygotowaną dla Państwa. To wszystko, co na tej prezentacji byłoby, Państwo będziecie mogli zobaczyć na własne oczy troszeczkę później, ale będziemy już trochę przyspieszać. Proszę Państwa, przed nami jeszcze trzy krótkie wykłady inauguracyjne. Pan dyrektor zapewnił, że one nie będą długie, ale wprowadzą Państwa troszeczkę w temat. Pierwszy wiąże się z otwieranym w naszym szpitalu zakładem opiekuńczo-leczniczym. Opieka długoterminowa to jest temat wystąpienia profesora nadzwyczajnego, doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu Bartosza Jakuba Myśliwca, dyrektora szpitala. Panie dyrektorze, zapraszam.
4: Wybaczcie, jeśli w którymś momencie mojej wypowiedzi będzie mi się łamać głos, ale jest to dla mnie niezwykle wzruszająca chwila. Szanowni Państwo, opieka nad pacjentem nie kończy się w momencie zakończenia leczenia szpitalnego. Dla wielu osób powrót do zdrowia, samodzielności wymaga czasu, systematycznej pielęgnacji, rehabilitacji i stałego wsparcia medycznego. Odpowiedzią właśnie na te palące potrzeby jest nowo utworzony w naszym szpitalu zakład opiekuńczo-leczniczy. Powstanie ZOL to ważny element w rozwoju lokalnego systemu ochrony zdrowia i odpowiedź na tak rosnące zapotrzebowanie na opiekę nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz pacjentami, którzy po przebytej chorobie lub hospitalizacji wymagają dalszej całodobowej opieki. Opieka długoterminowa ma szczególny charakter. Jej celem jest nie tylko kontynuacja leczenia, ale przede wszystkim zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa, komfortu i możliwie najlepszej jakości życia. W ZOL pacjent otrzymuje kompleksowe wsparcie zespołu, w skład którego wchodzi wielu specjalistów: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi. Codzienna opieka obejmuje pielęgnację, monitorowanie stanu zdrowia, rehabilitację, profilaktykę powikłań oraz działania wspomagające, utrzymanie sprawności i samodzielności. Szczególne znaczenie w tej opiece długoterminowej ma indywidualne podejście do każdego pacjenta. Każda osoba trafiająca do ZOL ma inną historię choroby, inne potrzeby, inne możliwości. Dlatego opieka jest dostosowana do jej stanu zdrowia i sytuacji życiowej. Szanowni Państwo, rozwój opieki długoterminowej jest dziś jednym z istotnych i kluczowych wyzwań całego systemu ochrony zdrowia. Coraz więcej osób żyje z chorobami przewlekłymi, a wraz z wiekiem rośnie ryzyko utraty samodzielności i konieczności korzystania ze stałego wsparcia. Zatem nowy zakład opiekuńczo-leczniczy pozwala lepiej odpowiadać na te potrzeby, tworząc przestrzeń pomiędzy leczeniem szpitalnym a dalszą opieką domową, środowiskową czy społeczną. To także istotne wsparcie dla rodziny, które często stają przed trudnym dylematem zapewnienia całodobowej opieki swoim bliskim. Profesjonalna opieka długoterminowa daje zatem pacjentom poczucie bezpieczeństwa, a im rodzinom poczucie, że chory znajduje się pod fachową opieką. Najważniejszym wyzwaniem opieki długoterminowej jest zachowanie równowagi pomiędzy potrzebami medycznymi a codziennymi potrzebami człowieka. Choroba i utrata samodzielności mogą być trudnym doświadczeniem. Dlatego równie ważne jest właściwe leczenie, pielęgnacja, ale także empatia, rozmowa, szacunek i poszanowanie godności każdego pacjenta. Utworzenie ZOL dzięki przekazanym środkom z Ministerstwa Zdrowia jest inwestycją nie tylko w infrastrukturę i organizację świadczeń. To przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, godność, jakość życia osób, które wymagają długotrwałego wsparcia. Nowy zakład opiekuńczo-leczniczy wzmacnia kompleksowość opieki, którą oferuje nasz szpital i stanowi kolejny krok w budowaniu systemu, w którym pacjent może otrzymać odpowiednią pomoc na każdym etapie choroby i powrotu do sprawności. Szanowni Państwo, nie wszystkich pacjentów da się wyleczyć, ale nie ma takiego, któremu nie możemy pomóc. Dziękuję serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo serdecznie panu dyrektorowi. Kolejny wykład nosi tytuł Inwazyjna diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Tę prelekcję wygłosi doktor nauk medycznych Grzegorz Bojarski, koordynator pracowni elektrofizjologii i stymulacji serca. Zapraszamy panie doktorze.
5: Proszę sobie wyobrazić, że w populacji Polaków przeciętnie 5% osób ma zaburzenia rytmu serca. Chociaż wydaje się, że ten odsetek jest mocno niedoszacowany, dlatego że niektóre źródła podają nawet 30-40%, co może wynikać z faktu, że niektóre zaburzenia rytmu są bądź nieodczuwane przez pacjentów, bądź po prostu ich objawy są bagatelizowane. Najczęściej spotykanym zaburzeniem rytmu w populacji Polski jest migotanie przedsionków i przeciętnie 5% Polaków odczuwa wszelkie niedogodności związane z tym zaburzeniem rytmu. Jest ono bardzo ściśle skorelowane ze starzeniem się pacjentów. Pacjenci 65 lat plus w około 5% mają to zaburzenie, czyli tak jak przeciętna populacja, ale już 80-latkowie i pacjenci starsi w 20-30%. Tak więc populacja osób z zaburzeniem rytmu, takim jak migotanie przedsionków, praktycznie jest liczona w milionach. Migotanie przedsionków jest bardzo groźnym zaburzeniem rytmu serca z uwagi na to, że usposabia do udarów mózgu, do obwodowych zatorów, nasila rozwój niewydolnego serca, generalnie bardzo zwiększa konieczność kontaktów pacjenta z systemem ochrony zdrowia. No i przede wszystkim, co najważniejsze, znacząco obniża komfort życia codziennego. Arytmologia i elektrofizjologia, czyli nauki i dziedziny, które zajmują się ustalaniem podstaw zaburzeń rytmu i zasadami ich leczenia, w ostatnim czasie bardzo dynamicznie się rozwijają. Stanowią one, można by tak powiedzieć śmiało, trzon współczesnej kardiologii. Zaburzenia rytmu serca możemy leczyć na dwa sposoby. Możemy je leczyć w sposób zachowawczy, czyli farmakologicznie, możemy je leczyć zabiegowo, czyli inwazyjnie. Leczenie farmakologiczne nie jest ideałem. Ono w najlepszym wypadku zmniejsza częstość napadów zaburzeń rytmu serca, nieco poprawia komfort życia pacjentów. Natomiast ono nie dotyka generalnie podstawy czy podłoża elektrofizjologicznego powstawania tych zaburzeń i w żadnym wypadku całkowicie nie jest w stanie wyeliminować zaburzeń rytmu serca z życia pacjenta. W odróżnieniu od niego leczenie inwazyjne, czyli zabiegowe, całkowicie eliminuje najczęściej zaburzenie rytmu, ponieważ usuwa podłoże, tą podstawę elektrofizjologiczną, na bazie której dochodzi do zaburzeń rytmu serca. Na czym generalnie polega ta działalność inwazyjna? W pierwszej kolejności polega na diagnostyce inwazyjnej zaburzeń rytmu. Jest to tak zwane badanie elektrofizjologiczne, które jest wykonywane już w pracowni elektrofizjologii, także w warunkach bezpiecznych i stosunkowo komfortowych dla pacjenta. Badanie to polega na wprowadzeniu kilku, trzech, czterech cewników i elektrod do światła jam serca pacjenta i pomiarze potencjałów elektrycznych. Analizując przy pomocy dosyć wyrafinowanej aparatury, którą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć w naszej pracowni za niedługo, jesteśmy w stanie zdiagnozować, na jakim podłożu dochodzi do zaburzeń rytmu pacjenta i zaplanować leczenie. Możemy także w warunkach kontrolowanych wyzwalać te zaburzenia rytmu i jakby in statu nascendi śledzić ich dynamikę. Ciąg dalszy to leczenie, czyli ablacja. Ablacja w największym skrócie to zniszczenie podłoża zaburzeń rytmu serca. jesteśmy w stanie oczywiście uspokoję Państwa, niszczyć bardzo drobne, minimalne fragmenty mięśnia sercowego, tylko te, które są odpowiedzialne za przewodzenie tych patologicznych bodźców, bądź tylko tych, które stanowią jakby taki patologiczny zegar narzucający patologiczne rytmy w sercu. Ablacji dokonujemy najczęściej na bazie niszczenia termicznego, czyli ogrzewając fragmenty mięśnia sercowego. Jest to tak zwana ablacja RF, którą stosujemy najczęściej i polega ona na, można tak powiedzieć, obrazowo przygrzewaniu specjalnym cewnikiem fragmentów serca. Możemy też używać niskich temperatur, jest to kryoablacja. W ostatnim czasie coraz bardziej rozwijają się techniki nietermiczne, znacznie bezpieczniejsze, ale to jest śpiew przyszłości dopiero pewnie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe przestrzenie i nowoczesny sprzęt w inowrocławskim szpitalu. Placówka oficjalnie otworzyła zakład opiekuńczo-leczniczy i pracownię elektrofizjologii, a w pracowni hemodynamiki zaprezentowano nowy angiograf. Podczas uroczystości podsumowano również inwestycje zrealizowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy. O czym mówiono? Posłuchajcie sami.
5: Proszę Państwa, ablacja jest zabiegiem stosunkowo bezpiecznym. Jest zabiegiem mało inwazyjnym. W większości ośrodków wykonujących już ze sporym doświadczeniem te zabiegi pacjent wychodzi bądź w następnym dniu od zabiegu. Natomiast w pewnych krajach, no, tych, które mają największe osiągnięcia, nie da się ukryć, czyli Stanach Zjednoczonych, Francji, na polu elektrofizjologii, pacjent potrafi wychodzić nawet kilka godzin po zabiegu do domu. Cóż my zyskujemy, stosując ablację, a nie leczenie farmakologiczne? Ano przede wszystkim to, że pozbawiamy pacjenta definitywnie zaburzeń rytmu serca. Proszę sobie wyobrazić, że w przypadku trzepotania przedsionków czy nadkomorowych często skurczów do 98% pacjentów zostaje uwolnionych po jednorazowym zabiegu od zaburzeń rytmu do końca życia. W przypadku migotań przedsionków ten odsetek jest nieco niższy, 75-85% wodzeń, ale musimy pamiętać o tym, że ablację możemy powtórzyć i ten odsetek stopniowo zwiększamy. Zyskujemy w ten sposób uwolnienie pacjenta przede wszystkim od zagrożenia udarem mózgu jakimiś zatorami obwodowymi. Zwiększamy jego komfort życia, ale przede wszystkim potaniamy jego życie przez to, że możemy zredukować jego farmakoterapię osobistą, ale też zmniejszyć ilość pobytów szpitalnych, przez co odciążamy system na przyszłość. Proszę Państwa, zabiegi ablacyjne wykonujemy przy szybkich zaburzeniach rytmu, czyli przy często skurczach, jednakże na co dzień spotykamy się też z zaburzeniami rytmu z wolną czynnością. Takimi, które powodują zagrożenie życia, które powodują w najlepszym przypadku omdlenia, utraty przytomności pacjenta. Wtedy wszczepiamy stymulatory serca. W pewnych sytuacjach klinicznych, takich jak rozwinięta niewydolność serca, wszczepiamy specjalne urządzenia, które potrafią bądź poprawić wydolność serca, bądź też uratować pacjenta w przypadku napadu groźnych zaburzeń rytmu serca, które bardzo lubią się z uszkodzonym, niewydolnym sercem. I wszczepiamy wtedy urządzenia takie jak kardiowertery, defibrylatory, czy urządzenia do resynchronizacji pracy komór serca. Takie urządzenia także w naszej pracowni wszczepiamy. Dziękuję za uwagę.
3: Dziękujemy bardzo. Doktor Grzegorz Bojarski dziś na elegancko, ale myślę, że normalnie będzie w nieco innym stroju. Szanowni Państwo, trzecie z inauguracyjnych wystąpień nosi tytuł Inwazyjne leczenie choroby niedokrwiennej serca. Tym razem prelegentem będzie doktor nauk medycznych Marek Radomski, koordynator pracowni hemodynamiki. Panie doktorze, zapraszamy.
6: Słychać mnie? Dobrze. Szanowni Państwo, kiedy 13 lat temu pan dyrektor Patalas zaprosił mnie, aby stworzyć i uruchomić pracownię hemodynamiki, nigdy nie sądziłem, że spędzę tutaj prawie połowę mojego zawodowego życia. ale tak się stało i muszę powiedzieć, że nie żałuję tego. Uważam, że to był bardzo dobry czas. Na początku skupiliśmy się na tym, żeby ta pracownia ruszyła, zaczęła wykonywać podstawowe zabiegi i uzupełniła swoje możliwości o obrazowanie przy pomocy ultrasonografii wewnątrznaczyniowej, czynnościową ocenę zwężeń, leczenie zwapniałych zwężeń przy pomocy rotablatki. Wreszcie wprowadziliśmy jedyny w województwie planowy program leczenia przewlekłych okluzji tętnic wieńcowych. W kolejnych latach, po okresie takiej częściowej zapaści w okresie COVID-u, uzupełnialiśmy nasze spektrum wykonywanych zabiegów o nowoczesne technologie, ultrasonografię wysokiej rozdzielczości. Skupiliśmy się również na leczeniu zwapnień, albowiem to się stało wielkim problemem, ponieważ mamy coraz więcej starszych pacjentów ze zwapniałymi blaszkami miażdżycowymi. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie już w zasadzie ostatniej techniki obrazowej, której nam brakuje, optycznej koherentnej tomografii. Co to oznacza? Wykonujemy mniej więcej rocznie około 1500 zabiegów diagnostycznych, między 700 a 800 zabiegów terapeutycznych. Ale patrząc inaczej z perspektywy ludzi, proszę Państwa, w ciągu tych lat wykonaliśmy 28 tysięcy zabiegów. Mniej więcej co piąty, co szósty mieszkaniec naszego powiatu korzystał z pomocy. W tym prawie 6 tysięcy zabiegów ratujących życie w zapałach serca, w których pacjent mógłby nie dojechać do dalej położonych ośrodków, jest w ławicy niestabilnej. To oznacza, że 4 pacjentów na 100 była leczona z powodu zawału serca lub niestabilnej dławicy w naszej pracowni. W ostatnich latach rozwijają się te zaawansowane techniki diagnostyczne i terapeutyczne. Ich liczba rośnie i to też ma praktyczny wymiar dla pacjentów. Po pierwsze, pozwala podejmować bardziej trafne decyzje terapeutyczne, wpływa na jakość zabiegów i lepsze wyniki długoterminowe, co jest udokumentowane licznymi badaniami. Wreszcie daje możliwość leczenia pacjentów, których wcześniej nie byliśmy w stanie leczyć. Proszę Państwa, dzięki programowi KPO mamy w tej chwili nowy aparat. Poprzedni był już, jak Państwo widzieli, wyeksploatowany. 28 tysięcy zabiegów to nie jest normalne. Normalne okres eksploatacji to jest 10-15 tysięcy zabiegów. Tylko cudem, dzięki temu, że pracują u nas dość doświadczeni lekarze, którzy przyjeżdżają z kilku okolicznych klinik, wykonują zabiegi, również lekarze, którzy są tu na miejscu, mają duże doświadczenie. Dbając o ten aparat, udało nam się tak długo na nim pracować. Teraz mamy nowy aparat, który nam zapewni możliwość pracy na najbliższe 5, może 10 lat. Zintegrowany z systemami obrazowania wewnątrznaczyniowego, zintegrowany z systemami oceny czynnościowej zwężeń, a w praktyce dla pacjentów to oprócz tego, że będziemy mogli kontynuować naszą pracę, oznacza zabiegi z mniejszą ilością promieniowania rentgenowskiego, zabiegi wykonywane z większą precyzją, z mniejszą ilością kontrastu, co redukuje ryzyko niewydolności nerek po zabiegu i stwarza nam nowe możliwości leczenia. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że będziemy mogli pracować w tak komfortowych warunkach. Dziękuję bardzo.
3: Panu doktorowi. Szanowni Państwo, nowo powstałe i nowo wyremontowane oddziały znajdują się wyżej w szpitalu i to nie na jednym piętrze. Mówię o tym dlatego, że poprosimy teraz księdza dziekana Pawła Kowalskiego o poświęcenie tych oddziałów, ale w związku z tym, żeby to nie odbywało się.
7: Pozwólcie na kilka osobistych słów refleksji, ale przede wszystkim na słowa podziękowania. Gdyż realizacja inwestycji z Krajowego Planu Odbudowy jest dla naszego szpitala ważnym wydarzeniem w 40-letniej historii działalności i powodem do niezwykłej satysfakcji. Za nowoczesną przestrzenią, wyposażeniem i rozwiązaniami, które dzisiaj oficjalnie oddajemy do dyspozycji naszym pacjentom, stoją jednak przede wszystkim ludzie. Ich decyzje, życzliwość, wsparcie, zaangażowanie i codzienna praca. Dlatego w tym szczególnym momencie pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstawania i realizacji tego przedsięwzięcia. Zanim to uczynię, Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję prelegentom za przygotowanie tych przepięknych wystąpień oraz oprowadzenie nas po tychże tratach. W sposób szczególny dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przekazanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz tworzenie możliwości realizacji inwestycji, która służyć będzie pacjentom i rozwojowi opieki długoterminowej. to właśnie takie inwestycje pozwalają zmieniać ochronę zdrowia nie tylko w wymiarze infrastruktury, ale przede wszystkim w wymiarze jakości i dostępności opieki. Szczególne słowa wdzięczności, szanowni państwo, kieruję do pana posła Norberta Pietrykowskiego za pomoc, zaangażowanie i wsparcie w działaniach, które przyczyniły się do osiągnięcia dofinansowania. Dziękuję za zainteresowanie sprawami naszego szpitala, ale całej ochrony zdrowia i za to, że w ważnych dla nas momentach zawsze możemy liczyć na pomoc i życzliwość. Norbercie, to dzięki twoim staraniom, dzięki twojej sile perswazji, czasem i upartości udało nam się to wielkie dzieło zrobić. Bardzo ci serdecznie, przyjacielu, dziękuję.
8: Trzeba to odpowiedzieć.
7: Serdecznie chciałbym podziękować także osobie, dzięki której ten projektu nie byliśmy w stanie zrealizować. Czyli chciałbym bardzo serdecznie podziękować pani staroście powiatu inowrocławskiego Wiesławie Pawłowskiej, zarządowi powiatu inowrocławskiego, a także panu przewodniczącemu Rady Powiatu Inowrocławskiemu, panu Markowi Knopowi, za wsparcie, okazane zaufanie i pomoc finansową. Dziękuję za zrozumienie, że rozwój szpitala i poprawa warunków, w jakich leczymy i otaczamy opieką naszych pacjentów, jest wspólną odpowiedzialnością i inwestycją w przyszłość mieszkańców naszego wspaniałego powiatu. To ma podziękowania kieruję także do pani przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pani Elżbiety Piniewskiej, za okazaną wnikliwą, zrozumienie i wsparcie. Każdy gest zainteresowania i dobrej współpracy ma dla nas olbrzymie znaczenie i pomaga w realizacji tak ważnych przedsięwzięć.
8: Ten sukces, który dzisiaj świętujemy, to jest wasz sukces. Właśnie wspaniały. Ja nie ukrywam, że jak patrzę na was i na pana dyrektora, to rzeczywiście ten szpital jest waszym drugim domem. A jak się widzi i słyszy ludzi, którzy są tak zaangażowani, którzy są tak oddani temu, co robią, to serce się raduje. I wtedy warto pomagać. I to jest zasługa kogoś osobna. To jest wasza zasługa. Was wszystkich, którzy zaangażowaliście się w ten szpital. Bo to jest cudowny szpital, tak jak pan dyrektor powiedział. Właśnie tak. Tu ma być czynione dobro dla pacjentów. Waszych pacjentów. Ale żeby dobro było czynione, muszą być tacy ludzie jak wy. Bez takich ludzi nic się nie zrobi. I tak jak pan dyrektor powiedział, mury murami, ale tak naprawdę to wy tworzycie to, co w tych murach się dzieje. A dzieją się wielkie, piękne rzeczy. I oby tak było dalej. Oczywiście pan dyrektor dał nam wszystkim znowu kolejne wielkie zadanie. No bo ja sobie to szybciutko policzyłem. Jeżeli 16 łóżek na ZOL to jest 6 milionów, to 200 łóżek to będzie 75 milionów. Panie dyrektorze, drodzy państwo, no to cóż, no, jak zwykle, dyrektorze, jedziemy do tej Warszawy i tam znowu. Będziemy ich tam znowu. Dlaczego? Dlatego, że dobro zawsze wygrywa. A tak naprawdę wszystko, co wam udało się uzyskać i zrobić, jest dla dobra mieszkańców, dla dobra pacjentów. I jeżeli ma się w głowie przede wszystkim to dobro mieszkańców, dobro pacjentów, to zdobędziemy resztę. Bo przyświeca nam cudowny cel. Jeszcze raz chciałem wam bardzo wszystkim podziękować za to, co tutaj robicie. Cóż ja wam mogę powiedzieć? Wspaniali ludzie robią wspaniałe rzeczy. A wielcy ludzie robią dobre rzeczy. I wy naprawdę robicie dobre rzeczy. Dziękuję wam bardzo.
9: Dziękuję bardzo serdecznie. Pani przewodnicząca. Pani przewodnicząca Elżbieta Piniewska. Zabierze głos. Nie mogę podzielić się chyba.
10: Wiele razy chciałabym może prosić na mównicę, bo lepiej być bliżej was, bliżej ludzi. Panie dyrektorze, również bliżej pana. Nie ma bardziej antropocentrycznego miejsca i szpital, bo tutaj człowiek powinien być centrum zainteresowania. Olga Tokarczuk w jednym ze swoich wykładów, w wykładzie Orlowskim, przypomniała niezwykłe słowo, które ja też przypomnieć chcę teraz tutaj. Czułość. Proszę Państwa, to w tym miejscu, zwłaszcza na zdrowiu, pacjenci będą spotykali się z czułością, bo tylko z czułością można pochylić się nad tym, który potrzebuje, nad człowiekiem, który potrzebuje pomocy.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
11: Dzień dobry Państwu, dziękujemy za przybycie na naszą konferencję w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości. Chciałem troszeczkę wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj. No, uważam, że nie ma lepszego dnia niż początek roku akademickiego na dyskusję o tym, co się dzieje w naszej uczelni. I też należy podkreślić, że mylnie czasem podkreślają niektóre osoby, które może być może się nieco mniej na tym znają, że jesteśmy jednostką prywatną. Tutaj należy podkreślić, że to nie jest to samo. Jest traktowane to bardzo często zamiennie. Jesteśmy jednostką niepubliczną, działającą na takich samych zasadach w zasadzie, jak jednostki publiczne. Jesteśmy jednostką zaufania publicznego, wystawiającą dokumenty respektowane przez w całym kraju i Unii Europejskiej, więc chciałem tutaj bardzo jasno i tak dobitnie powiedzieć, że uczelnie prywatne są jednostkami niepublicznymi, tak jak mamy jednostki niepubliczne przedszkola, szkoły przecież również, tak samo my jesteśmy jednostką niepubliczną i jako taka chcemy i jesteśmy w pełni transparentni. Chcemy się dzielić tym, co dzieje się na naszej uczelni z mieszkańcami miasta Inowrocławia, jedynej inowrocławskiej uczelni, więc jesteśmy to również winni mieszkańcom Inowrocławia, żeby wiedzieli po prostu, co tutaj u nas się dzieje, jakie są plany, jakie kierunki rozwoju. Przekażę być może teraz głos panu rektorowi Wiesławowi Juchaczowi.
12: Również bardzo dziękuję za przybycie. Też krótko tutaj powiem, bo może nawiążę do tego, co powiedział pan kanclerz Królewicz. My podlegamy te wszystkim rygorom, takim jak podlegają wszystkie uczelnie w Polsce, te, które są w systemie uczelnianym. Używam słowa systemie, ponieważ wczoraj słuchałem panią wiceminister szkolnictwa, która mówiła o szkołach, które gdzieś działają, wydają jakieś dyplomy, które no, nie są respektowane. My podlegamy wszystkim rygorom, podlegamy kontroli ze strony Ministerstwa, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, no i innych organów, które się tym też zajmują, jak na przykład Ministerstwo Zdrowia, jeżeli chodzi o pielęgniarstwo, więc tutaj to w nawiązaniu wszystko odbywa się na zasadach pełnej kontroli, pełnej analizy tego, co robimy, możliwości wglądu w dokumenty i finansowe, i dokumenty naukowe. I mówię to też po to, że czasami właśnie, no niestety, jak wszędzie również już w edukacji pojawiają się niektóre patologie, które wprowadzają pewien zamęt w umysłach. My jak się spotykamy z młodzieżą, to mówimy, nie wybierajcie naszej szkoły, tylko wybierajcie szkołę wyższą uczciwą, która wam da dyplom taki, który będzie respektowany, bo on, ten dyplom jest ważny na całym świecie, tylko że w Unii nie muszą mieć nostryfikacji na tej zasadzie. To jest, i wybierajcie coś takiego, żebyście nie uznali po tym, że macie czas stracony, ponieważ proszę zobaczyć coś takiego, że jeszcze mamy samorządowe, mówię tu o zawodach, związki, jak Związek Pielęgniarek, Związek Lekarzy, czy Związek Ratowników i tak dalej, którzy też analizują, też mogą tutaj przybyć i analizują, bo w tych komisjach też są przedstawiciele tych związków, ponieważ oni na przykład, jeżeli ktoś nie będzie miał spełnione określone wymagania, to nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek. No jak nie będzie wpisany do Izby Pielęgniarek, to nie będzie mógł wykonywać zawodu. Jest to tylko w nawiązaniu takim, że wszystko łącznie z finansami podlega kontroli i też nawiązanie tutaj do pana wypowiedzi pana kanclerza, otrzymujemy określone środki z budżetu państwa, otrzymujemy na stypendia, utrzymujemy na studentów niepełnosprawnych i to wszystko, co po prostu może być przekazane, jest przekazywane i później uczelnia jest analizowana pod kątem jakości. I oczywiście nasza uczelnia jest na początku tej drogi, bo ponieważ analiza odbywa się dopiero jak są studia magisterskie, my mamy drugi rok osobiście magistrowie i tak dalej, jest analizowana, także wówczas też można dostosować dodatkowe granty, które pozwalają uzyskiwać środki finansowe. No ale to jest tytułem wstępu. Ja nie będę długo mówił, ale powiem tylko takie rzeczy, że nasza współpraca tutaj z samorządami układa się bardzo dobrze. Nasza współpraca polega na tym między innymi, że mamy ten budynek. Budynek, który jest na podstawie oczywiście umowy użyczenia, otrzymaliśmy go od miasta, płacimy za media, nie płacimy czynszu i to jesteśmy za to wdzięczni władzom miasta, że możemy coś takiego korzystać. Korzystamy również z obiektów starostwa, ponieważ część zajęć na pielęgniarstwie odbywa się w technikum chemicznym. Mogę tutaj nazwę teraz, jeszcze ja tę starą nazwę używam, technikum chemiczne, teraz pewno jest inna nazwa. Tam jest zespół szkół imienia chyba Jana Pawła II i tak dalej, gdzie po prostu te warunki są spełnione, więc tutaj wszystkim tym samorządom musimy podziękować za fajną współpracę. Też dzięki pomocy samorządów, dzięki pomocy niektórych firm, które działają na naszym terenie, między innymi Komedyki, która uruchomiła ten fundusz do spraw polepszania warunków funkcjonowania pewnych organów, uzyskaliśmy na przykład w tym roku grant, który pozwoli nam uruchomić jedną pracownię. W ubiegłym roku uzyskaliśmy środki, teraz w tym roku pracownię i kolega kanclerz jest na etapie zamawiania sprzętu i po prostu też proszę zobaczyć współpraca pewnych organów. Czasami właśnie pada na publicznych, czy niepublicznych, czy prywatnych, to nie w tym rzecz, przecież kwestia edukacji i równości podmiotów w Konstytucji jest napisana ta sama, tylko właśnie, by te środki były właściwie potem wykorzystane. Nie na cele prywatne, tylko na cele szkolne, edukacyjne i tak dalej. I właśnie mówię o tym, że Komedyka przecież nie jest firmą państwową, tylko spółką, nie wiem jak to nazwać, prywatną, która też ma określony fundusz, a my z tego funduszu otrzymaliśmy też drugi raz z rzędu określone środki, które możemy ponosić jakość kształcenia i tak dalej. I są jeszcze inne firmy, które też w taki sposób pomagają. Czyli proszę zobaczyć, że to nam daje możliwość rozwoju. Teraz jeżeli będziemy mieli możliwość rozwoju, na przykład w tej bazie, która tutaj jest, właściwie możliwości są wykorzystane. Oczywiście dzisiaj jest pusto, ale w sobotę już się zapełni to wszystko, w niedzielę, weekendy i również dni powszednie. I naprawdę, jeżeli zobaczymy tutaj ilość sal, bo one są zapełnione, jeżeli ta wielkość tych niektórych sal jest taka jak tutaj na przykład i na dole, to one są po prostu, jak zobaczycie w weekend, pełne. I już oczywiście tutaj jestem bardzo wdzięczny władzom za to, że to, co mamy, ale one pewne granice się wyczerpują, możliwości rozwoju. I teraz, jeżeli byśmy chcieli coś rozwijać, a chcemy rozwijać, to pojawia się konieczność budowania nowych pracowni, uzyskiwania określonych środków i to z różnych źródeł i tak dalej. I tak samo sal dydaktycznych, które pozwolą nam rozwijać się. Bo na przykład, jeżeli staraliśmy się o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, przyjechała komisja, był środek, analiza środków możliwości, ale mówią też, patrzą oni, co można zainwestować, żeby to dawało większe efekty, prawda? Czyli co i jak robić, żeby po prostu te korzyści były większe. My chcemy iść w kierunku takim, tutaj pan kanclerz powie więcej, ale kierunku rozwoju tych kierunków, które są kierunkami zawodowymi, bo nasza uczelnia jest wyższą szkołą o kierunkach, ukierunkowaniu zawodowym i taką chcemy pozostać. My nie będziemy ośrodkiem uniwersyteckim, bo nie mamy takiej bazy, nie mamy takiej kadry, ale mamy wystarczającą kadrę i dobrą kadrę na poziom szkoły wyższej zawodowej. I dlatego w tym kierunku również będziemy szli i uruchamiali najprościej, najłatwiej nam uruchamia studia poddyplomowe i tu chcemy iść w kierunku bardziej tego, co możemy zrobić zarządzania i w kierunku rozwoju gospodarczych kierunków, a później, jeżeli się pojawi, tak jak jest zapowiedziane w Narosławie, inkubator przedsiębiorczości, gdzie będą pracownie, możemy myśleć o kierunkach technicznych, ale to będzie wymagało po prostu pracowni i będzie wymagało nowych pomieszczeń. Także nasze tutaj działania są ukierunkowane to, co możemy zrobić, uczelnia zawodowa, współpraca z przedsiębiorcami, ukierunkowanie również na samorządy, również przekazywanie młodzieży poprzez konferencje, bo będą w tym roku akademickim dwie konferencje, tak jak w ubiegłym roku była o hejcie, gdzie uczniowie i tak dalej licznie uczestniczyli, teraz będzie o przemocy i o środkach, używkach, czyli o tych wszystkich środkach uzależniających. I po prostu też tutaj chcemy funkcjonować na szczeblu takim, żebyśmy po prostu byli przydatni dla przedsiębiorców, samorządów, no a przede wszystkim dla naszej tutaj kujawskiej młodzieży. To tyle chyba kolega powie.
11: Tak, tutaj należy też podkreślić pewną rolę uczelni, którą, bo wiadomo, że pierwszym takim elementem, który uczelnia się zajmuje, to jest kształcenie. Kształcenie kadry, co tu dużo mówić. To kadry wysokiej klasy to jest podstawa, ale też pełni rolę taką pewnej integracji, takiej agory wymiany poglądów, doświadczeń, rozmów z różnymi osobami. Czasem zdarzało się, że ktoś nam zarzucał na przykład, że my organizujemy taką radę społeczno-gospodarczą i przychodzą tutaj różni samorządowcy, z którymi rozmawiamy. Tak przychodzą, tak będą przychodzić, bo chcemy to robić, a poza tym musimy to robić. Bo jeżeli przyjeżdża kontrola z tak zwanej paki, to oni pytają nas, co zrobiliśmy dla środowiska otoczenia, dyskusji z otoczeniem, czy konsultujemy powstawanie nowych kierunków z otoczeniem. Dlatego są tutaj przedsiębiorcy, dlatego są tu samorządowcy, oni nam doradzają w tym kierunku, w którym powinniśmy iść. My nie jesteśmy alfą i omegą, nie będziemy wymyślać kierunków, które być może są niepotrzebne na rynku pracy. Dlatego przedsiębiorcy zgłaszają nam informacje, co warto uruchomić, czy jesteśmy w stanie to zrobić. To, co rektor tutaj wspominał wcześniej, kierunki techniczne, oczywiście one zawsze się przewijają, ale to jest pewien etap dojścia do tego momentu. Samorządowcy również, bo kiedyś nawet padł taki zarzut, że szkolimy kadry dla urzędów, służb i medyków. No, trochę mnie to zdziwiło. No, taka nasza rola, kształcić kadry. Więc taki zarzut, który się pojawił, był co najmniej dziwny. Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że no, mamy również osoby, które są być może nieprzychylne z jakiegoś powodu, nie rozumiem tego, ale są nieprzychylne temu, żeby w Inowrocławiu była inowrocławska uczelnia. Władze samorządowe są przychylne, dobrze się nam rozmawia z władzami. Myślę, że przyniesie to niebawem kolejne możliwości rozwoju. Będziemy o tym Państwa informować, jeżeli coś już pojawi się takiego wyraźnego i będziemy chcieli się na pewno z tym podzielić. Bo w tej chwili mamy jakie kierunki? No mamy to pielęgniarstwo. Takie dwa silne filary mamy. Pielęgniarstwo i administrację, czyli taki dział powiedzmy prawny i obok tego podyplomówki z MBA, zarządzanie kryzysowym i teraz wychodząc naprzeciw temu, co nam mówią przedsiębiorcy, uruchamiamy studia podyplomowe przedsiębiorstwo, przedsiębiorczość. Takie ABC przedsiębiorczości, czyli osoby wychodzące od nas z uczelni będą wiedziały, skąd pozyskać pieniądze, gdzie mogą ulokować swoją działalność. Mówimy o mikroprzedsiębiorcach, o małych przedsiębiorstwach, nie mówimy o żadnych tutaj wielkich przedsiębiorstwach kilkutysięcznych. Nie, chodzi nam o budowanie inowrocławskich firm. Dzięki temu zatrzymamy tutaj ludzi, zatrzymamy te mądre osoby, które będą budować naszą gospodarkę i po wyjściu z tej przedsiębiorczości oni będą wiedzieli właśnie, jakie środki są unijne, z których można skorzystać. Bankowe, różne rozwiązania. Także czy to, co wspomniał tutaj pan rektor, jeżeli powstanie taka możliwość, inkubator przedsiębiorczości, czyli na początek ten rozwój, takie kompendium wiedzy, co zrobić, żeby odnieść sukces. I myślę, że to spotka się z dużym odzewem. Mamy taką nadzieję. Chcemy, żeby ten Inowrocław się rozwijał. Taka jest też nasza rola, żeby przeciwdziałać niejako odpływowi młodych ludzi, mądrych ludzi. Bo powiedzmy sobie uczciwie, jeżeli nie będzie inowrocławskiej uczelni, ci ludzie, którzy chcą się uczyć, i tak wyjadą. I najczęściej niestety nie wrócą. My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów. No bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie. My w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy,
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Inowrocławiu rozpoczęła nowy rok akademicki. Podczas konferencji prasowej przedstawiciele uczelni mówili o funkcjonowaniu placówki, obowiązujących ją rygorach oraz o tym, co czeka studentów w najbliższych miesiącach. Posłuchajcie sami.
11: My musimy przeciwdziałać temu trendowi. Uruchamianie kolejnych kierunków temu na pewno sprzyja. I tutaj należy też podzielić na kilka takich etapów, no bo zawsze się dzieli, tak jak w przedsiębiorstwie. My w pewnym momencie, w pewnym sensie też jesteśmy taką instytucją. Krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe plany. Krótkoterminowe, no to powiedzmy ten rok, rozwijanie tego, co mamy, polepszanie cały czas tej jakości kształcenia i oczywiście próba pozyskania nowych miejsc, bo to, co rektor też tutaj wspominał, te możliwości tego budynku się wyczerpały, więc będziemy poszukiwali nowych miejsc dla rozwoju i również pozyskiwanie środków na sale wysokiej wierności, które są niezbędne dzisiaj do kształcenia pielęgniarek już na pierwszym stopniu, czyli na tym tak zwanym licencjacie. Sale wysokiej wierności to są takie zaawansowane fantomy, w których osoba, która się uczy, po prostu wykładowca niejako symuluje niektóre działania. Jeżeli student zrobi coś źle, ten fantom zaczyna się pocić, zaczyna bełkotać, podnosi mu się ciśnienie, zaczyna zwracać. Czyli zachowuje się tak rzeczywiście, jak spotkałem się już z tym na etapie tego szkolenia, tej nauki, z czym będą się mierzyli już jako fachowcy, jako pielęgniarze, pielęgniarki. I to jest obowiązek, który na nas został nałożony. Te sale wysokiej wierności są obowiązkiem. Na razie mamy podpisaną umowę ze szpitalem, z uczelnią w Gnieźnie i tam te godziny realizujemy, ale uważam, że Inowrocław jest tak dużym miastem, powiat inowrocławski jest tak duży, że należy czynić starania, żeby takie stale wysokie wierności były po prostu u nas. To jest na początek rząd około 1 000 000 zł. Więc tutaj należy znowuż podkreślić rolę samorządów. Samorząd bardzo dobrze to rozumie, chce rozwoju naszej uczelni. I taka współpraca, myślę, że nas przybliży do tego, żeby ten cel tych sal wysokiej wierności, żeby te sale wysokiej wierności powstały. Kolejny etap, czyli ten 5-letni, powiedzmy tak w skrócie, to są kolejne kierunki. Zwiększanie liczby studentów. Dzisiaj mamy ich około 300. Perspektywą rozwinięcia na przykład do 500. Jest to realne w tym okresie 5-letnim. I utworzenie takiego silnego już ośrodka medycznego, my to nazywamy Collegium Medicum dzisiaj roboczo. Chcemy, żeby powstało Collegium Medicum w Inowrocławiu i ono dzięki współpracy, myślę, że jestem przekonany, że jeżeli będzie ta współpraca taka, jak jest do tej pory, to Collegium Medicum w ciągu 5 lat powstanie. 10 lat to są kolejny taki silny pion, który byśmy chcieli powiedzieć, to właśnie już te studia techniczne. I dlatego podkreślam tą konieczność takiej współpracy z samorządami, bo tylko przy takiej współpracy jesteśmy w stanie osiągnąć sukces. Uważam, nie dla uczelni, bo uczelnia jest wspólna, dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców Inowrocławia, powiatu inowrocławskiego i nie tylko, bo my się nie zamykamy tylko na powiat inowrocławski. My szkolimy również z innych powiatów. Co nas cieszy? Cieszy nas to, że coraz więcej studentów chce się do nas nawet przepisać z innych uczelni, znanych uczelni ogólnopolskich. Dlatego, że dochodzi do nich ta informacja, że jesteśmy rzetelni. Jesteśmy małą uczelnią. Taką będziemy. Chcemy być niewielką uczelnią, ale bardzo profesjonalną. Do tego dążymy. To się zaczyna rozchodzić. Mamy kilka osób, wykładowców, którzy przyszli między innymi z Politechniki Bydgoskiej. Jest taka grupa. Jest kilku chętnych z innych uczelni, również znanych. Nie będziemy na razie o tym mówili. Więc ta kadra nam się bardzo dobrze rozwija i na budowaniu tej kadry możemy stworzyć właśnie kolejne kierunki. Dlatego duże wyzwania przed nami i myślę, że będę tutaj, rektor myślę to potwierdzi, że my jesteśmy tutaj tylko przez chwilę. Uczelnia jest czymś więcej niż tym, co my tutaj robimy. My służymy tej uczelni, chcemy ją rozwijać, żeby ona została po prostu na kolejne dziesięciolecia tutaj jak najbardziej rozwinięta i jak najlepiej działająca.
12: Ja tylko dodam tutaj do tego, co powiedział kolega, że proszę Państwa, w pewnych rzeczach nawet właśnie władze uczelni nie uczestniczą, bo jeżeli istnieje samorząd studencki, u nas taki jest, to on po prostu na przykład stypendia, to komisje stypendialne. W komisjach stypendialnych jest większość studentów. Oni dzielą, tylko my mamy przestrzegać prawa i naszym obowiązkiem, jeżeli byłaby decyzja niezgodna z prawem, uchylić. Inaczej nie możemy ingerować. Dlatego ci młodzi ludzie już są wciągani w ten sposób zarządzania i funkcjonowania. Całe mienie, które tutaj mamy, które uzyskujemy, jest mieniem szkoły, czyli całej społeczności, która tutaj funkcjonuje, nie jest żadnym mieniem nikogo prywatnym i tak nikt nie... Tak, wszystko jest mieniem szkoły, należy do szkoły i tak jak kolega powiedział, kadencje się kończą, kadencje się zaczynają, to wszystko tu zostaje i wszystko będzie. I powiem tylko też jeszcze jedną taką rzecz, bo dlaczego czasami właśnie słyszymy, wrócę do tego wątku, właśnie może dlatego, że wczoraj słuchałem tej audycji o tych takich patologiach. To jest właściwie według mnie niemożliwe, ponieważ komisja, Polska Komisja Akredytacyjna i ministerstwo, jeżeli przyjeżdżają, oni na przykład proszą studentów anonimowych z listy na rozmowę. No to ja nawet nie wiem, kogo oni poproszą i z kim rozmawiają. I mają prawo ci studenci anonimowo powiedzieć i niech sobie mówią, co myślą. Mam nadzieję, bo na razie mówią dobrze, skoro nie ma uwag. I tak samo to, co kolega powiedział, współpracujemy z samorządem. Współpracujemy z samorządem, bo jest zapisane w ustawie o szkolnictwie wyższym. Szkoła ma współpracować ze środowiskiem lokalnym.

0: rzeczy pewne muszą być pytane i pewne rzeczy może i uwagi i tak dalej, ale na razie wszystko gra, więc tutaj po prostu widzę, że jest to w porządku i dlatego wracam do tego, jak mogą się gdzieś być, proszę sobie wyobrazić, coś patologicznego, bo ile ludzi musiało być to wciągnięty, żeby po prostu gdzieś fikcyjna uczelnia powstała, fikcyjny obrót dokumentów, bo tam co wczoraj słyszałem, że fikcyjnie wydają legitymację, bo zatrudniają potem tego studenta fikcyjnego, który jest zwolniony, korzystają przedsiębiorcy z jakichś ulg. To ja uważam, że to jest po prostu niemożliwe. Musielibyśmy całą tutaj jakiś taki układ, strukturę zbudować. Nie wiem nawet, jakby to zrobić, ale oczywiście tutaj nic takiego nie ma i w ogóle się dziwię, że coś takiego może gdzieś funkcjonować. Ale mówię to dlatego o tym, że tyle się właśnie słyszy o tych patologiach wszędzie. My chyba, panie kanclerzu, nie widzimy takiej możliwości nawet, jak jest kontrola.
1: Sytuacje, kiedy nas kontrolują, to rzeczywiście przeglądają dokumenty i nas, my nie wiemy nigdy, kogo właśnie zapytają o to, jak działa uczelnia. Jesteśmy instytucją zaufania publicznego, to będę za każdym razem podkreślał i tak, i uważamy, że dobrze, że są te kontrole. My jesteśmy zwolennikami kontroli, bo nawet jeżeli przyjedzie kontrola i zwróci nam na coś uwagę, to są zazwyczaj drobnostki, które po prostu trzeba poprawić i tutaj nic złego w tym nie ma. Więc kontrole jak najbardziej tak, uważamy, że one przynoszą tylko dobre rezultaty. I też nie rozumiem, jak jest możliwe, że niektóre uczelnie działają niezgodnie z prawem bardzo często, choćby robiąc pewne zajęcia online. To też jest ustawowo ustalone, ile procent zajęć może być online. Nie mogą być wszystkie. Trochę inaczej jest z podyplomówkami. Ale no, my jesteśmy generalnie zdania takiego, że robimy zajęcia stacjonarne. Na ile to jest możliwe? Zdecydowana większość jest stacjonarna. Dlaczego? Dlatego między innymi, żeby budować to środowisko akademickie. Bo studia to nie tylko wykłady. To jest również braterstwo, jakieś koleżeństwo. Tworzą się znajomości często na całe życie. I o to nam chodzi, żeby Inowrocław stał się silnym ośrodkiem akademickim. A zbuduje się go tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ci ludzie będą się po prostu ze sobą spotykali. Będą się spotykali z wykładowcami. Zresztą nasi wykładowcy są zawsze otwarci dla studentów. Mogą przyjść, porozmawiać w cztery oczy. Jeżeli jest jakiś problem, proszę bardzo, pomożemy, jak tylko jesteśmy w stanie. Nie ma żadnego problemu. Zawsze drzwi moje, pana rektora, pana dziekana, prodziekanów, wykładowców są otwarte i na pewno w miarę możliwości, jeżeli taka jest potrzeba, te sytuacje, które jakieś są, będziemy rozwiązywali. Ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Nasza uczelnia, niewielka, wydaje publikacje, gdzie nasi naukowcy, nasi wykładowcy, wykładowcy z zewnątrz zamieszczają swoje publikacje. Nie każda uczelnia to robi, nawet większe uczelnie nie wszystkie wydają takie publikacje. Ostatnio mieliśmy telefon z Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie dopytywano nas, czy możemy im przesłać tam naszą publikację po raz kolejny, bo studenci o to pytają, bo wykładowcy o to pytają. Że to jest, ta nasza publikacja zyskała już taką wartość, że na tej podstawie są pisane, przy pomocy oczywiście tych materiałów, są pisane prace licencjackie, prace dyplomowe, czasem doktorskie. Więc to nas cieszy, że jesteśmy zauważani na rynku akademickim ogólnopolsko już. Niedługo jest też konferencja rektorów, na której również będziemy obecni. Tam też jesteśmy wysłuchiwani jak każda inna poważna uczelnia. Więc to nie jest tak, że mała uczelnia nic nie znaczy. Znaczymy, będziemy znaczyli coraz więcej na tym rynku akademickim, o to walczymy i widzimy, że to przynosi efekty.
0: No tak, to jest, słuchajcie, bardzo miłe, jeżeli właśnie mamy z takiego poważnego ośrodka akademickiego sygnał, że ktoś chce korzystać. A ja tylko powiem, dodam jeszcze jedną rzecz, bo kolega powiedział, że pojawią się nowi naukowcy. Tak, pojawią się i już no, jedna osoba to na pewno będzie, bo potwierdziła udział, będzie, zapraszamy na inaugurację 3 godziny 11 w szkole muzycznej i dosłownie jeżeli chodzi o Politechnikę Bydgoską, to proszę zobaczyć, dwie osoby, tylko że powtarzamy, studia techniczne, tu możemy w pewien sposób ciągnąć, ale potem, tak powiem nieładnie, my możemy z takich osób, bo to są samodzielni naukowcy, możemy budować już dalszy kierunek. Dlatego to jest taka wartość. A jeszcze jedna nasza współpracownica dostała też ostatnio

0: doktora Habibowa, daleko tego.
1: A mam pytanie, kiedy ten kierunek ABC przedsiębiorczości?
0: Chcemy od następnego semestru, czyli od luty, marzec. Ponieważ właśnie też to nie, my coś opracujemy, wysyłamy do konsultacji, żeby właśnie i przedsiębiorcy, i właśnie ci z innych ośrodków się wypowiedzieli, osoby, dopiero potem opracujemy, bo musimy opracować taki, wziąć na senat tak zwane efekty takiego nauczania, czyli jakie przedmioty, co się człowiek może nauczyć, jaka bibliografia i tak dalej, i tak dalej. To jest taki tam system i dopiero go analizujemy, przesyłamy i dopiero możemy go, i dlatego tak planujemy na luty, marzec, prawda? I dlatego takie jest takie założenie. I tutaj też mogę powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy z władzami miejskimi miasta i też one są zainteresowane właśnie też pomocą. Potem myślę, że i państwa też pomocą.
2: Wówczas. Tutaj jeżeli mógłbym się zwrócić również za pośrednictwem państwa do słuchaczy, a być może państwo zrobią taką ankietę, co inowrocławianie czy mieszkańcy powiatu inowrocławianie, jakie oni by wiedzieli kierunki, co oni by chcieli studiować w Inowrocławiu, żeby nie wyjeżdżać do innych ośrodków, chcieliby tutaj zostać, ale nie ma tego w ofercie. Być może taka forma dyskusji ze społeczeństwem też jest potrzebna, żeby po prostu nam wskazać pewne kierunki rozwoju.
0: Tylko dodam, już przesunę, że to całe ABC, no nie nazywajmy tylko ABC, może będziemy tak nazwać, ale tu chodzi też, że wiedza, możliwości, czyli możliwości finansowe. Rozmawiamy z jednym z banków tutaj, współpracujący z nami, no na dzień dzisiejszy z innym bankiem, z którym współpracuję. Rozmawialiśmy z panią prezes, z wiceprezes i też właśnie i potem mamy też władze samorządowe, ponieważ chcę otworzyć coś, muszę wiedzieć gdzie i za co, prawda? Wiedza to jest jedno, ale muszę też mieć możliwości jakieś i to, żeby widzieć całościowo. Tak jest generalnie plan, w skrócie mówiąc. I to, ale to przedstawimy potem w lutym, w styczniu, może przedstawimy na jakimś spotkaniu i żeby to oni się też wypowiedzieli, ale tak jak powtarzam, jest chęć współpracy, a to jest dla nas najważniejsze.
3: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Reklama.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Inomax Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Ino Wrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Marcin Szulkowski z inowrocławskiej grupy Szulerzy został uhonorowany tablicą w białostockiej Alei Bluesa. To wyróżnienie dla muzyka od lat związanego z bluesową sceną. O tym, co dla niego oznacza obecność w Alei Bluesa, opowiedział w rozmowie z Meloradiem Inowrocław. Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Meloradio Inowrocław, a wraz ze mną wyjątkowy gość, laureat tablicy w białostockiej Alei Bluesa, no i oczywiście gitarzysta wszystkim znanego i lubianego zespołu Szulerzy, Marcin Szulkowski. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Witam, dzień dobry.
2: Przejdziemy na ty od razu?
3: Oczywiście.
2: Proszę bardzo, cześć Kuba. Marcin. Taka miła atmosfera, będzie swobodna w naszym studiu. Marcin, co poczułeś, kiedy zobaczyłeś swoje nazwisko na tej tabliczce? No bo to jest wyróżnienie duże. Blues, jak to się mówi, no dusza artystyczna.
3: Dla mnie to było bardzo duże zaskoczenie. Nie spodziewałem się, w ogóle nie połączyłem faktów, a faktycznie jak już troszeczkę cofnąłem się w historii, to gdzieś tam zauważyłem, że jest taka regularność, że zespoły, które występują w dniu, w Polskim Dniu Bluesa, czyli 16 września, czy w okolicach tego dnia co roku, faktycznie muzycy, którzy w tym dniu występują, to są nieprzypadkowo dobrane zespoły. Są właśnie dlatego wybrane, że właśnie ktoś został wybrany do tego, żeby jego tabliczka pojawiła się w tej Alei Bluesa. No dla mnie to bardzo duże wyróżnienie pojawić się wokół takich nazwisk jak Tadeusz Nalepa, jak nie wiem, Sławek Wierzcholski, jak Jerzy Styczyński, no i wielu, wielu jeszcze innych artystów, którzy są tam. No bardzo duże wyróżnienie, bardzo duże zaskoczenie i no jest mi bardzo miło z tego powodu.
2: Czy ty czytałeś moje pytania przed wywiadem?
3: Nie, nie czytałem.
2: Już trzecie jest odpowiedziane, proszę bardzo. Jak w ogóle się dowiedziałeś, że zostaniesz uhonorowany?
3: Dowiedziałem się w momencie, kiedy zostałem wyczytany.
2: Aha.
3: Generalnie sprawa tej tabliczki była jakby już przesądzona, bo kapituła, która wybiera te nazwiska i te osoby, obradowała dużo wcześniej i wiedzę taką menadżer zespołu Szulerzy, prywatnie mój ojciec, znał już...
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy. Znał już tę informację od maja. No ale w związku z tym, że został zobligowany do tego, żeby to była tajemnica, nie puścił pary z ust. Jak widać, no, potrafi dochować tajemnicy, także śmiało można mu różne rzeczy powierzać. Więc ja dowiedziałem się po prostu w momencie, kiedy byliśmy tam. Kazano nam tam pójść, bo będą oceniane tabliczki. Ja w ogóle nie połączyłem faktów w trakcie tego, kiedy były akurat moja tabliczka była wyczytywana, to ja rozmawiałem z kolegą, którego spotkałem po jakimś czasie, który użyczył nam swoich umiejętności, nagrał gitarę steel guitar, taką kantrową gitarę w jednym z naszych kawałków piosenek właśnie na naszej najnowszej płycie. Ja podziękowałem mu, zaczęliśmy rozmawiać, zostałem wyczytany, więc dla mnie ogromny zaskoczenie.
2: A wróć, to jeszcze jest kilka minut dla ciebie, kilka istotnych. Na trzecie już odpowiedziałeś, więc troszeczkę je zmodyfikuję. Zrobiłem research, kto jest z tej sławetnej alei. Rysiek Riedel. Kilku już wymieniłeś. Tadeusz Nalepa, Mira Kubasińska. Nie będę pytał, jak się czujesz z tym, że tam jesteś, bo mówiłeś, ale kto z tych osób jest dla ciebie szczególnie ważny? Muzycznie, można powiedzieć, artystycznie. Do którego ci najbliżej możesz powiedzieć?
3: To znaczy na pewno muzycznie chyba jednak Tadeusz Nalepa, ponieważ gdzieś Tadeusz Nalepa w moim domu był od mojego dzieciństwa, kiedy jeszcze byłem małym chłopcem.
2: Bo to wielka postać, wiadomo.
3: Tak, to właśnie mój tato słuchał dużo muzyki bluesowej, no i chcąc, nie chcąc, jakby, no, słuchając polskich artystów, no, trudno nie natrafić, jeśli chodzi o muzykę około bluesową, czy to na Tadeusza Nalepę, czy na Jam, ale jednak Tadeusz Nalepa chyba jest dla mnie takim najważniejszym nazwiskiem, które tam faktycznie jest. No i myślę, że tak.
2: Miałeś podczas odsłonięcia taki moment, w którym wróciły ci wszystkie wspomnienia z początków, takich muzycznych twoich początków? Kiedy zacząłeś grać?
3: Myślę, że nie, bo to moja reakcja w ogóle była bardzo taka no, naturalna i jakby no, nie miałem żadnych większych przemyśleń, ponieważ byłem totalnie zaskoczony. Wyszedłem, widziałem akurat dwie tabliczki przede mną, były odsłonięte, więc wiedziałem mniej więcej, jak się zachować, że muszę tam podejść, że muszę podnieść taką, nie wiem, jak to nazwać,
2: jak w
3: zakryta,
2: Hall of Fame?
3: Tak, jak w Hall of Fame, dokładnie była zakryta ta tabliczka, więc ja musiałem to podnieść, uklęknąć przy tym,
2: nie,
3: no, oczywiście na chodniku, kilka zdjęć, więc natomiast no, nie za wiele nawet potrafiłem podziękowałem i to tak naprawdę wszystko, co zrobiłem. Wiadomo, że przemyślenia przychodzą później. Wiem na pewno, że to nie jest jakby tylko moja zasługa, bo taka jest prawda, że ja tam jestem, natomiast no, to jest 25 lat grania zespołu Szulerzy, to są ludzie, którzy w tym zespole się pojawiali. Jest to oczywiście też w dużej mierze zasługa mojego brata, z którym zakładaliśmy zespół i z którym gramy od samego początku. Włożyliśmy w ten zespół dużo serca, pracy. Tym razem zostałem ja uhonorowany, ale myślę, że i on prędzej czy później znajdzie się na tej alei, bo ma bardzo wiele zasług, jest świetnym muzykiem i myślę, że kiedyś pojedziemy odsłonić jego tabliczkę.
2: No miejmy nadzieję, oczywiście też zapraszamy od razu na naszą kanapę. Można powiedzieć, to jest taki, tak poetycko teraz zabrzmiał, muzyczny łańcuch zdarzeń.
3: Myślę, że tak. No, od samego początku, kiedy człowiek zakłada zespół, bez żadnych tak naprawdę założeń, z miłości do muzyki, przez dużo pracy, dużo wyrzeczeń, ale dużo też miłych chwil. To jest jedna właśnie z tych miłych. No ale to jest 25 lat grania. Od 2001 roku gramy z Szulerami i to jest tak naprawdę no, duże wsparcie rodziny, żeby to robić. Zresztą każdy, kto w jakiś sposób zajmuje się muzyką, wie, że to jest bardzo wiele wspaniałych rzeczy, spełnianie pasji, marzeń, ale też bardzo dużo pracy i bardzo dużo wyrzeczeń.
2: Tak, i zaangażowania dużej ilości osób. Wracając do tej twojej muzycznej drogi, początków, pamiętasz, jak to się naprawdę zaczęło? Kiedy zacząłeś grać? Wracamy teraz też do poprzedniego pytania.
3: Coś takiego miałem w sercu zawsze, to znaczy nawet już będąc małym dzieckiem, ciągnąłem rodziców, będąc na spacerze, mając 5-6 lat, w dwa miejsca, czyli albo do Komisów, w którym stała gitara na wystawie, albo pod Dom Kultury, gdzie zespoły próbowały, były otwarte okna, więc muzyka docierała. I jakby zawsze mnie to fascynowało, takiego małego dziecka, teraz jak sobie to myślę, to jest myślę, że bardzo dziwne, tym bardziej, że u mnie w rodzinie nie było tradycji muzycznych. Nikt nie grał na żadnym instrumencie, poza dziadkiem, który troszeczkę grał na harmonice. Nikt w rodzinie nie grał na żadnym instrumencie, no więc to się jakby pojawiło naturalnie. No i tak ewoluowało aż do momentu, w którym no, mam już trochę lat.
2: Masz swoje Hall of Fame.
3: Cały czas gram. Tak, no.
2: Pamiętasz swoją pierwszą gitarę i pierwsze utwory?
3: Tak, pamiętam swoją pierwszą gitarę. Na swoją pierwszą gitarę pracowałem u wujka przez 2 tygodnie niestety, bo tę pracę przerwał mały wypadek. Przewróciłem się na rowerze i złamałem 3 palce i myślałem, że wtedy już moja kariera gitarowa się skończyła. Chociaż nie umiałem za bardzo grać na gitarze, ale bardzo chciałem. Kupiłem gitarę, to chyba marki Jolana, to czeska. Bardzo wiele osób zaczynało, no bo szczerze powiedziawszy, 35 lat temu, kiedy zaczynałem grać na gitarze, to naprawdę dostęp do instrumentów był dużo, dużo słabszy. Gitary profesjonalne, czy nawet chociażby takie, no, na których gra się wygodnie i miło i sympatycznie, no to słaby był dostęp.
2: Też wszystko napływało do Polski wtedy,
3: dokładnie.
2: Nie?
3: Dokładnie. No trzeba byśmy, że tak powiem, zmuszeni grać na jakichś tanich gitarach. No i zaczynamy od gitarze Jolana. Pamiętam ją do dziś. Nie chciałbym może na niej grać już, a nawet chyba jako eksponatu nie chciałbym jej mieć, natomiast no, wspominam ją jakoś tam w miarę miło.
2: A ile masz teraz w swojej kolekcji wioseł, że tak powiem?
3: Kilka. No, około 10.
2: A jaka jest twoja ulubiona? Bo wiadomo, są takie, no, których najlepiej się trzyma w dłoni, które najlepiej brzmią. Czy to zależy zupełnie od okazji, od koncertu, od piosenki?
3: Zawsze na każdy koncert zabieram 2 gitary. Różnie, wybieram bardzo różnie, według różnego klucza. Chociaż mam takie 2 ulubione. Mam Gibsona ES-335. To jest dla kobiet informacja. Czerwona gitara i złota. To są takie 2 moje ulubione.
2: A jak tak wygląda trening, można powiedzieć? Codziennie coś grasz, czy już teraz pozwalasz sobie na więcej luzu?
3: Staram się grać codziennie, natomiast nie nazwałbym tego treningiem, jakoś szczególnie nie ćwiczę, raczej chwytam gitarę i czasem gram sobie do jakiejś muzyki, która gdzieś tam sobie włączam, albo nie wiem, gram coś z głowy, ale żebym siedział...
2: Tak, żeby nie wyjść z sprawy, nie?
3: Tak, muzyka bluesowa jest też muzyką, w której jakby technika, bardziej są emocje ważne. Oczywiście trzeba mieć umiejętności jakieś, trzeba mieć technikę, ale bardzo dużo zależy od tego, co gra w sercu. Natomiast tak, żebym siedział i trenował codziennie, nie wiem, godzinę i tam ćwiczył pasaże, jakieś skale. Nie, to nie robię tego.
2: A dlaczego akurat blues? Co było w tej muzyce, co ci tak mocno wciągnęło? No bo wracając do początku, no to jest taka muzyka z duszą, taka, przy której człowiek się relaksuje.
3: W domu rodzinnym od zawsze była ta muzyka. Ja dość długo się broniłem przed bluesem i grałem. I grałem i słuchałem różnej muzyki. Natomiast no, chyba to jakoś tak krwioobiegu miałem, że do tego bluesa wróciłem już będąc nastolatkiem i tak już zostało. Kocham tę muzykę, ona we mnie wywołuje emocje, uważam, że jest prawdziwa. Przez to, że nie jest komercyjna, nie jest narażona na jakiegoś rodzaju wpływy, że coś robimy, że coś o czymś, nie wiem, kombinujemy, jak to zrobić, żeby, nie wiem, żeby to się sprzedało, żeby przyniosło nam, nie wiem, jakieś pieniądze, to raczej po prostu gramy muzykę z serca i wydaje mi się, że to w bluesie jest najfajniejsze.
2: Jak poszło, jak doszło do powstania Szulerów? Wspomniałeś o zespole 25-lecie, w tym roku obchodzicie. Kto pierwszy rzucił pomysł? Zakładamy zespół.
3: Wspólnie z bratem postanowiliśmy założyć swój zespół. Wcześniej graliśmy w zespołach osobno, potem przez chwilę graliśmy razem w zespole i postanowiliśmy, że musimy zrobić coś swojego i tak powstali Szulerzy.
2: Jak wygląda teraz wasze przygotowania do koncertów? Będą jakieś teraz? W okolicy?
3: Tak naprawdę kończymy sezon koncertowy, wakacyjny, który był dosyć intensywny. Zakończyliśmy właśnie tutaj taką trasą, grając na Mazowszu, grając w Białymstoku właśnie i ostatni koncert tej trasy w niedzielę to była Warszawa. Taki dość duży międzynarodowy festiwal, w którym mieliśmy przyjemność zagrać się z zespołami właśnie tam z Francji i Danii, tak?
2: No, tutaj i teraz międzynarodowo.
3: Tak, teraz mamy małą przerwę i gramy w Szczecinie najbliższy koncert. Do końca roku raczej tutaj nigdzie w regionie nie zagramy. Generalnie zawsze ten koniec roku jakby zostawiamy sobie na taki oddech, bardzo często spotykamy się na tworzeniu materiału, wykonujemy jakieś próby i zaczynamy zazwyczaj koncerty od stycznia.
2: Zaprezentuj, tutaj przyniosłeś, bo Marcin ma prezent dla nas i dla was. Opowiedz kilka słów.
3: Tak, to jest nasza najnowsza płyta, nagrana w zeszłym roku, wydana w tym roku w czerwcu. Jesteśmy bardzo z niej dumni, jest to nasza ósma płyta, zawiera same nasze kompozycje po polsku. Zaprosiliśmy mnóstwo gości, m.in. Bartłomiej Szopiński, świetny, wspaniały, zresztą najlepszy w tej chwili, jeśli chodzi o muzykę bluesową, pianista i hamondzista, wielokrotnie nagradzany nagrodami różnego rodzaju. Gra też sekcja Denta Retro Funk Horns z Warszawy, dwóch wspaniałych muzyków, trębacz, czyli saksofonista. Zaprosiliśmy również Jakuba Andrzejewskiego, fajnego gitarzystę, bardzo młodego, który wspaniale nam zagrał właśnie na steel guitar, takiej gitarze country, którą na pewno wszyscy kojarzą z nagrań różnego rodzaju. Przemek Kubera, bardzo młody człowiek, wybitnie zdolny harmonikarz. No i mam nadzieję, że nikogo nie pominąłem, ale to byłoby tyle, jeśli chodzi o gości. Natomiast jeśli chodzi o skład zespołu, no to od 2 lat gra z nami Przemek Kazimierski. To jest bardzo fajna historia, bo wrócił do składu po tym, jak go razem tworzył z nami zespół z moim bratem Miłoszem Szulkowskim, Przemek Kazimierski. Tworzyliśmy ten zespół po roku wspólnego grania. Odszedł z zespołu, no i po 23 latach wrócił i od 2 lat gra z nami.
2: To jest taki reunion teraz.
3: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć, między wami. Tak. A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
3: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie, jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
2: Skąd się wzięła nazwa?
3: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były 2, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szu, bo bardzo lubimy też
2: tak, no to genialna
3: klasyk.
2: Produkcja.
3: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jednak.
2: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szu, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, bo nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Jego nazwisko znalazło się wśród artystów upamiętnionych w białostockiej Alei Bluesa. Marcin Szulkowski, związany z zespołem Szulerzy, otrzymał swoją pamiątkową tablicę. Jak przyjął to wyróżnienie i jakie znaczenie ma ono dla niego jako muzyka? Posłuchajcie naszej rozmowy tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Reunion teraz.
3: Tak, dokładnie. No i Emilia Wikarska-Karbowia, która jest z nami od 9 lat, śpiewa i świetnie się rozumiemy i nasza współpraca super się układa, także myślę, że to nie jest nasze ostatnie słowo.
2: Jest ten naturalny flow, można powiedzieć,
3: tak,
2: między wami.
3: Tak.
2: A jak wyglądały pierwsze próby, pamiętasz? Mieliście jakieś wyobrażenie, dokąd was mogą zaprowadzić?
3: Mieliśmy dość sprecyzowane, w sumie jak sobie tak pomyślę, oczekiwania i jakby chęci tego, jak to ma wyglądać. I myślę, że w sumie no, może nie do końca tak myśleliśmy, że pójdziemy do końca w tym kierunku i że w ogóle będziemy mieli możliwość aż tyle płyt nagrać i tak długo funkcjonować, chociaż raczej jesteśmy tacy, że tak powiem, wierni w swoich wyborach, co myślę, że dowodzimy tym właśnie, że przez cały czas gramy właśnie muzykę, która wywodzi się przynajmniej z bluesa.
2: Skąd się wzięła nazwa?
3: No, nazwa pochodzi troszeczkę od naszego nazwiska Szulkowscy. Chcieliśmy, żeby coś było takiego, co się kojarzy właśnie z naszym nazwiskiem. Wybory były dwa, takie ostateczne. Jeden to był Wielki Szum, bo bardzo lubimy też...
2: Tak, no to genialna
3: klasyk.
2: Produkcja.
3: Tak, a drugi to właśnie Szulerzy i jakoś tak wybraliśmy Szulerzy. Jeden.
2: Właśnie mi się kojarzyło właśnie z Wielkim Szum, z Szulernią, ale tutaj jak przeczytałem nazwisko, nagrywałem też do radia, mówię, nie, no to już teraz wiemy wszystko. Pamiętasz wasz pierwszy taki naprawdę ważny koncert dla was personalnie, który zagraliście?
3: Tak naprawdę... Chyba nie umiałbym wymienić takiego super ważnego. Oczywiście w trakcie tych 25 lat było ich wiele. Były koncerty takie, które wiadomo, tak naprawdę każde spotkanie z publicznością jest dla nas ważne. Natomiast wiadomo, że są czasem koncerty, na których wiemy, że nie wiem, jest więcej osób z branży, jest może ktoś, kto może zadecydować, czy zaprosi nas na kolejną jakąś ważną imprezę, czy nawet jakąś większą.
2: Czy się kogoś pozna na tej imprezie, albo zaprosi na następną.
3: Dokładnie, więc na pewno są jakieś koncerty, na których człowiek chce wypaść jakby lepiej. Natomiast jakby z doświadczenia wiemy, że staramy się w każdy koncert wkładać tyle samo energii i jakby potem nie różnicować, bo często wychodzi wręcz odwrotnie. Czyli wtedy, kiedy chce się super wypaść, to myślę, że chyba każdy człowiek tak ma, że kiedy się bardzo stara, to tak naprawdę zaczyna coś nam przeszkadzać.
2: Tak, te trybiki nie do końca działają.
3: Oczekiwania są bardzo duże, że sami sobie windujemy oczekiwania, a okazuje się, że to nie do końca tak wygląda, jakbyśmy chcieli.
2: Czyli, drodzy widzowie, jaki jest morał z tego? Trzeba zawsze ze wszystkiego do wszystkiego podchodzić na luzie.
3: Dokładnie.
2: Oczywiście na tyle, o ile się da.
3: Poważnie, ale na luzie, nie tworząc sobie jakichś takich, że tak powiem, wyjątkowych oczekiwań.
2: A był taki moment, kiedy poczułeś, że Szulerzy przestają być właśnie tą grupą kumpli grających razem, a zaczynała się taka naprawdę poważna muzyczna przygoda? No bo granie, wiesz, na międzynarodowych imprezach, no to już jest coś wielkiego, nie? Każdy może to o sobie powiedzieć.
3: Znaczy ja myślę, że to naturalnie wyszło i też to nie stało się nagle, więc jakby no nie było to nic takiego, co by zrobiło jako taką dużą różnicę i my też jakby nigdy też się nie zastanawialiśmy się na tym, co to zrobić, żeby, nie wiem, zacząć grać poważne imprezy. No to 25 lat to jest taka ciężka też praca włożona w to, I jakby no to chyba też pewnego rodzaju docenienie, właśnie granie większych koncertów odbywa się jakby no naturalnie, że gdzieś tam zyskuje się markę, że tworzy się coś, co zaczyna być bardziej, że tak powiem, doceniane.
2: Wiadomo, teraz te zespoły dzisiejsze, teraźniejsze, no niezbyt długo trwają. Mhm. Można powiedzieć, że po kilku nawet miesiącach znam takie przypadki, ale po roku, po dwóch się rozpadają. Co u was zatrybiło, wracając do tego fajnego sformułowania, że przetrwaliście razem już 25 lat, no i życzymy kolejnych 25 lat.
3: Znaczy na pewno jesteśmy konsekwentni, to jest chyba najważniejsza rzecz i tak naprawdę też wydaje mi się, że to jest włożone dużo pracy przez osoby, które również z nami grały, bo wiadomo, że każdy dołożył cząstkę tego. Najważniejszy jest chyba też ten trzon, że z bratem trzymamy przez cały czas, jakby powiedzieć tak kolokwialnie, sztamę. Jesteśmy we dwóch jakby, no bo wszystkie osoby pozostałe zmieniały się. Mieliśmy kilku harmonikarzy, kilku basistów, kilka wokalistek.
2: Wiadomo, są transfery naturalne.
3: Tak, to jest 25 lat grania, to jest naprawdę dużo się w życiu zmienia, tym bardziej kiedy zaczyna się, zakłada zespół mając 20 lat, a przez 25 lat no wiele rzeczy się dzieje. Wiadomo, że też zdarzają się wyprowadzki, zdarzają się oczywiście jakieś śluby po drodze, zmieniają się decyzje życiowe. Ktoś twierdzi, że jednak musi zacząć pracę poważną, już nie będzie grał, bo to jest trochę zabawa. bo to na początku wiadomo, że to jest zabawa. Potem się okazuje, że też to jest ciężka praca, nie każdy też potrafi łączyć takie rzeczy.
2: Nie każdy potrafi to udźwignąć.
3: Tak,
2: nie?
3: Nie każdy też masz taką pasję, żeby to robić. No tym bardziej, że no, nie jest to też muzyka popularna, z której, nie wiem, można śmiało, spokojnie żyć i zarabiać miliony, bo tak każdy sobie wyobraża, że będzie muzykiem, to będzie od razu karierę.
2: No tak, no od razu Wembley.
3: Będzie sławny, będzie grał na Wembley i będzie miał miliony i będzie mógł pić sobie szampana najdłuższego leżąc w jacuzzi. No to tak nie jest, no... Po prostu jest to ciężka praca.
2: A pamiętasz taki najtrudniejszy moment w zespole, gdzie o mało powiedzieliście, dobra, to kończymy przyjęcie?
3: Na pewno każdy moment, w którym odchodzi właśnie ktoś z zespołu. To jest taki trudny moment. Tych momentów mieliśmy kilka co najmniej. Wiadomo, że najbardziej bolą takie sytuacje, w których się okazuje, że trzeba się rozstać najczęściej z wokalistką właśnie, no bo to jest osoba, która
2: zawsze
3: jest
2: była wokalistka?
3: Tak, zawsze była wokalistka, tak sobie przyjęliśmy, bo uważamy, że dziewczyny no świetnie śpiewają, potrafią fajnie śpiewać. Facetów śpiewających dobrze oczywiście jest mnóstwo, ale może nie mieliśmy szczęścia do tego, żeby na takiego trafić, więc jakby zdecydowaliśmy, bo jednak kobiet dużo jest, które naprawdę fajnie, dobrze śpiewają i też chcieliśmy troszeczkę się odróżnić, bo w bluesie, no zresztą w ogóle w muzyce mam wrażenie, że jednak jest większość mężczyzn. Oczywiście nie mówię o muzyce pop, gdzie wokalistki dominują, takie mam wrażenie chyba. Natomiast w pozostałych gatunkach chyba jednak mężczyźni te stanowią większość, więc kobieta na scenach takich jak koncerty, na których my gramy, jest zawsze czymś troszkę wyjątkowym.
2: Też fajnie to wygląda na scenie, jak jest właśnie wokalistka, mężczyźni grają na instrumentach, ona tak fajnie zmiękcza tak ten zespół,
3: tak,
2: to ładnie wygląda, po prostu też jest lepsze, lepiej to brzmi wokalnie.
3: Mhm. Tak mi się wydaje.
2: Emilka zadowolona jest ze współpracy. Nie? Ostatnio miałem z nią przyjemność rozmawiać, bo wysłałem, słuchałem jakąś waszą nową piosenkę, nie pamiętam jest tytułu, ta najnowsza z teledyskiem, przypomnij mi.
3: Szukając lata.
2: Właśnie tą wysłałem i pozdrawiamy Emilkę. Jaki moment dał ci największą satysfakcję w zespole, albo dał wam największą satysfakcję? No, czy to jest właśnie ta dzisiejsza okazja, ten asumpt do rozmowy?
3: Myślę, że nie. Największa tych satysfakcji jest wiele. Tak naprawdę wydaje mi się, że taką największą zawsze radością jest właśnie wydanie płyty. Więc kiedy udało nam się nagrać, zrealizować tę płytę tak, jak nam się marzyło, czy poprzednią płytę, którą mieliśmy okazję wyprodukować w Stanach Zjednoczonych, spełnić troszkę marzenie. Chcieliśmy zawsze, żeby ktoś z zewnątrz zajął się naszą muzyką. Wysłaliśmy materiał do Stanów Zjednoczonych, do jednego z moich takich ulubionych gitarzystów amerykańskich, który zgodził się zrealizować naszą płytę, wyprodukował ją, że tak powiem, czyli zajął się wszystkimi technikaliami, zrobił tak, żeby ta płyta brzmiała naprawdę fajnie. Wtedy byłem bardzo szczęśliwy i tak samo jestem szczęśliwy, kiedy wychodzi nasza kolejna płyta, która zawiera, no uważam, że naprawdę dobry materiał. Docierają do nas opinie, że to jest naprawdę dobra, udana płyta i to sprawia mi najwięcej radości. Wiadomo, że to, co się wydarzyło w Białymstoku, jest bardzo miłe, jest bardzo fajne, natomiast chyba wydaje mi się, że jakby no... Nie mam czegoś takiego w sobie, żeby jakoś wybitnie, nie wiem, uważać, że to jest w ogóle moje życiowe osiągnięcie.
2: Jesteś skromnym człowiekiem po prostu, no, tak jak ja.
3: Chyba jestem na tyle skromny, że nawet wolałbym nie mówić o tym, że jestem wybitnie skromny. Nie, jestem wybitnie skromny, ale po prostu no, to nie zdarzyło się w moment, to nie trwało chwilę. Jakby mam do tego taki stosunek bardzo spokojny.
2: Jak przez te wszystkie lata zmieniał się Marcin Szulkowski jako gitarzysta?
3: Myślę, że taki naturalny, tak. Nie, no taki naturalny rozwój. Ja jakby też, jako młody człowiek poświęcałem dużo czasu na gitarę, na granie. Wiadomo, że z wiekiem tego czasu każdy ma z nas mniej, bo wiadomo, mamy rodziny, mamy swoje zajęcia i tego czasu jest jakby mniej. Co się nie zmieniło? Przez cały czas mam taką ochotę poznawać coś nowego, przez cały czas mam ochotę się uczyć, chociaż oczywiście to już nie przychodzi tak łatwo jak kiedyś się było młodym człowiekiem. Dostęp do wielu rzeczy jest łatwiejszy, więc na pewno pewne rzeczy są łatwiejsze niż kiedyś, bo faktycznie kiedyś godzinami się ślęczało nad nagraniami, nie było za bardzo możliwości, żeby, nie wiem, gdzieś zdobyć wiedzę. Teraz dla młodych ludzi świetna sprawa, YouTube, bo można sobie spowolnić nawet odtwarzanie, nie wiem, swoje ulubione gitarzystów, partie jakby o
2: ścieżki są
3: ścieżki można sobie wyciągać, są programy, które po prostu potrafią wyciągnąć dany instrument na wierzch, także jest dużo świetnych rzeczy. Ja mam coś takiego, co w sobie lubię, że jakby zawsze czuję, że jest coś do zrobienia, zawsze wiem, że są mistrzowie, którzy grają po prostu wspaniale i te umiejętności, które mam, to jest taki ułamek malutki, ale dzięki temu też czuję, że się rozwijam, bo przez cały czas mam taką pasję do tego, żeby to robić.
2: Spotkałeś i grałeś z wieloma muzykami, jak już wspominaliśmy wcześniej, ta wokalistka w zespole daje taki fajny kontrast, ale ja Cię zapytam teraz o tych muzyków, którzy nie byli w zespole. Kto zrobił na Tobie największe wrażenie? Mhm.
3: Ale od kogoś się czegoś nauczyłeś? Miałem okazję grać,
2: tak. Może jakieś nauki, coś?
3: Znaczy, no na pewno zawsze, kiedy mam możliwość pograć z kimś, a takie możliwości czasem się zdarzają, bo nawet nie dalej jak miesiąc temu właśnie z moim bratem Miłoszem braliśmy udział w projekcie Bluesy z kobietą, który miał drugi taki swój koncert. Pierwszy odbył się w Katowicach w zeszłym roku w listopadzie. W tym roku graliśmy miesiąc temu koło w Józefowie. To jest taki projekt, do którego zostali zaproszeni cztery muzycy plus pięć wokalistek. To jest takich pięć najbardziej uznanych wokalistek bluesowych w Polsce, bo okazuje się, że w bluesie tych wokalistek jest dość sporo, które już od wielu lat funkcjonują. I mieliśmy tę przyjemność z bratem właśnie, że tak powiem, zostać wybrani do tego, żeby akompaniować, przygotować taki specjalny materiał koncertowy z tymi paniami. No i to jest też dla nas było w jakiś sposób właśnie też wyróżnienie, no bo wiadomo, że zespół ten mógłby stworzony tak naprawdę z wielu, wielu muzyków, którzy są wspaniałych w Polsce, którzy mogli zagrać, jesteśmy wybrani my. Też nam to dało dużo satysfakcji, więc no, na przykład to jest coś fajnego. Mam przyjemność od kilku lat grać z zespołem Tipsy Drivers z Fabianic, czasem ich wspieram gitarowo. Generalnie teoretycznie jestem w składzie na stałe, natomiast no, nie zawsze udaje mi się grać, bo my, w związku z tym, że gramy z Szulerami dużo koncertów, nie zawsze jestem w stanie dojeżdżać i grać z chłopakami, natomiast to też jest dla mnie fajna rzecz, też uwielbiam z nimi grać, ponieważ jest to zespół, który gra już ponad 30 lat, więc jeszcze dłużej niż Szulerzy. Jest to zespół, który kiedyś jako młody chłopak widziałem na festiwalu i po prostu no, zakochałem się, jak oni grali wtedy, byli młodymi chłopakami i grali wspaniale, no ja byłem jeszcze młodszy od nich i po prostu było marzenie grać tak jak oni. W tej chwili no, mam okazję z nimi też pogrywać, także to też jest fajne. No, wielu ludzi spotkałem na swojej drodze i gdzieś tam mieliśmy okazję grać na scenach, nie zawsze razem, natomiast zawsze, kiedy jest taka gdzieś okazja, to ja w to wchodzę, bo uwielbiam grać z innymi ludźmi i uczyć się od nich.
2: Kiedy już patrzysz na tę tablicę na Alei Bluesa, myślisz o kolejnym etapie na muzycznej drodze, czy to jest takie, można powiedzieć, podsumowanie pewnych procesów?
3: Nie, zwieszamy broni, gramy dalej, będziemy na pewno, właśnie teraz zaczyna się jesień, jesteśmy po sezonie koncertowym, po wydaniu płyty, a bardzo często jest tak, że właśnie taka największa, fajna energia w zespole jest wtedy, kiedy się udaje coś zrealizować. I kiedy się to udaje, to są takie fajne emocje, żeby zrobić coś nowego, więc ja też potrzebuję chwili na to, żeby odpocząć. W związku z tym, że jako gitarzysta też jest mi chyba najłatwiej komponować kawałki, mam teraz taką, potrzebuję chwili odpoczynku i za chwilę myślę, że wrócę z jakąś taką energią twórczą, będziemy tworzyć nowe piosenki, bo to nam daje największą satysfakcję.
2: Masz jeszcze muzyczne marzenie, o którym możesz powiedzieć, tego jeszcze nie zrobiłem, tak tytułem końca możesz nam tutaj zdradzić.
3: Myślę, że takich marzeń to nawet jest sporo. Marzy mi się płyta koncertowa Szulerów. Być może uda się to kiedyś zrealizować. Marzy mi się kolejna płyta, bo każda taka płyta, no tak naprawdę oczekiwania my sami w stosunku do siebie mamy coraz większe, więc i te procesy już, że tak powiem, tworzenia, produkcyjne, one są dłuższe, więc marzy mi się na pewno kolejna płyta Szulerów. Co jeszcze? Na pewno chcielibyśmy pewnie zrealizować jakiś koncert na 30-lecie, jakiś taki duży, ale no to jest jeszcze troszeczkę czasu, jest 5 lat, więc będziemy o tym myśleć. No i co jeszcze? I chciałbym, kurczę, żeby tych koncertów było sporo i żebyśmy mogli jeździć, grać dla ludzi.
2: I tego Ci życzymy, a moim i Państwa gościem był gitarzysta, no i oczywiście laureat tablicy białostockiej Alei Bluesa, Marcin Szulkowski. Dzięki.
3: Dziękuję bardzo.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Jelita nazywane są naszym drugim mózgiem, a ich kondycja może wpływać nie tylko na trawienie, ale również na samopoczucie i funkcjonowanie całego organizmu. W inowrocławskim Medyku zapowiedziano konferencję poświęconą właśnie temu tematowi. O szczegółach opowiada dyrektor placówki Urszula Majewska. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio Inowrocław. Jesteśmy w naszym pięknym, malowniczym Medyku. Kolejny raz, a dzisiaj z nami, jak zawsze, pani dyrektor placówki Urszula Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
5: Witam serdecznie.
4: Pani dyrektor, tematem dzisiejszej rozmowy jest konferencja Jelita, nasz drugi mózg.
5: Diagnoza potrzeb, oczekiwań naszych słuchaczy, jak również z analizy innych źródeł, które potwierdzają, że problem przewodu trawiennego staje się bardzo ważnym i trudnym zagadnieniem. Stąd też postanowiliśmy zorganizować konferencję pod hasłem Jelita, nasz drugi mózg. Pragniemy poprzez tą konferencję przekazać wiedzę z zakresu roli przewodu pokarmowego i co najważniejsze, współpracy z układem nerwowym, z naszym mózgiem. Okazuje się, że świadomość społeczeństwa jest różna. Niby wiemy, jak się odżywiać. Jeżeli byśmy zapytali każdą osobę, to powie, wiem, jak się odżywiać, ale czy na pewno? Bo przecież jest moda na różne diety, jest moda na promocję niektórych produktów, ale czy te produkty są naprawdę zdrowe? Dlatego też 10 października w formie online w tym roku organizujemy takie spotkanie. Chcemy, właściwie mamy za zadanie, bo taki cel mamy, chcemy promować wiedzę, ale również i świadomość społeczeństwa. Wiem, co jem. To ja jestem odpowiedzialna za swoje zdrowie. Dlatego też trzeba poznać swój własny organizm. Stąd też to bardzo ważne spotkanie.
4: Jak kondycja jelit może wpływać właśnie na nasze samopoczucie, poziom energii, nastrój? No bo to jest ważny czynnik w naszym organizmie, ważny komponent.
5: Jak najbardziej może i to ma bardzo duży wpływ. Dlatego też na to spotkanie zaprosiliśmy ekspertów, praktyków, dietetyków klinicznych, psychodietetyków, którzy nam szczegółowo zaprezentują te zagadnienia. Dlatego też w temacie konferencji mamy takie punkty bardzo ważne, problemy do omówienia, a mianowicie spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co to jest mikrobiota jelitowa, co o niej wiemy i jak o nią dbamy. Ja powiem dzisiaj tylko bardzo krótko. W naszym organizmie przecież występuje, naturalne mikroorganizmy występują, które zasilają florę bakteryjną przewodu pokarmowego. One sprzyjają trawieniu i wchłanianiu pokarmów, ale też są mikroorganizmy, które niestety wpływają szkodliwie na organizm.
4: Wczoraj rozmawiałem z moją koleżanką, która choruje na celiakię. To jest choroba, mówi, która wywróciła jej samopoczucie, to jest tam w ogóle, ale funkcjonowanie do góry nogami i to, w jaki sposób ona o tym opowiadała, przyjdzie też, będzie w naszym radiu, również w portalu o swojej książce rozmawiać, bo wydaje książkę na ten temat, to ilość rzeczy, które musiały się zmienić, bo to przecież oczywiście też chodzi o jelita, jest kolosalna. Totalnie, mówiła, musiała zmienić swój tryb życia.
5: Oczywiście i się bardzo cieszę, że autorka, pani ta, jest autorką książki, którą napisała, a to jest najlepsze świadectwo i taki dokument, gdzie pacjent pisze, z jakimi borykał się problemami. Ale chcę też powiedzieć, że leczenie celiakii obecnie, gdzie medycyna poszła bardzo do przodu, współczesna medycyna, to już nie jest jakaś wielka tajemnica dla pediatrów, ale też i dla rodzin. Oczywiście ważne jest przestrzeganie tutaj diety, ale też i asortyment produktów z tym symbolem przekreślonego kłosa zbożowego można na rynku spotkać bardzo wiele. To już nie są te lata 30 lat wstecz, czy troszeczkę jeszcze dalej, gdzie były większe problemy z postawieniem diagnozy. Dlatego też właśnie będzie też o tym mowa, jakie czynniki zależne od nas, ale też czynniki niezależne od człowieka mają wpływ, mogą wpływać na zaburzenie pracy przewodu pokarmowego, w tym pracy jelit. Stąd też kolejnym tematem będzie wpływ stresu na kondycję jelit, jak również nadwrażliwość jelit, choroby XXI wieku, jak sobie z nimi radzić. Okazuje się, że można sobie doskonale radzić.
4: A jak wpływa stres na kondycję jelit, bo to też jest bardzo ważne, według Pani?
5: No na pewno, sama przecież mogę powiedzieć na osobistym przykładzie, że wzmożony stres jest reakcja o całego organizmu. I tak jak już siebie poznajemy, to my wiemy, jak mój organizm reaguje, jeżeli chodzi o przewód pokarmowy, przewód trawienny. Objawy mogą być przecież różne. Poprzez brak apetytu zmniejsza się nam łaknienie, ale wręcz odwrotnie. Może być wzmożone łaknienie, wzmożony apetyt. Człowiek wtedy czasami nie zwraca uwagę, co przyjmuje, jeżeli jedynie jest ta potrzeba pilnego zaspokojenia głodu, ale też są inne dolegliwości, jak bóle brzucha, jak wzdęcia, biegunki. Każdy człowiek, ile u nas by tutaj się wypowiadało, to zapewne większa część przynajmniej raz miała takie problemy. Stres bardzo wpływa niekorzystnie, zresztą nie tylko na przewód pokarmowy, ale na wszystkie nasze narządy, na całego człowieka.
4: Wspomniała Pani o tej mikrobiocie jelitowej. Co najbardziej może zaburzać właśnie to prawidłowe funkcjonowanie? Czy to jest ten stres, czy jednak to niezdrowe odżywianie?
5: Na pewno i stres, i na pewno odżywianie. Na pewno ja nie jestem z wykształcenia dietetyczką, ale z wiedzy mojej posiadanej wiem, żeby w produktach jak najwięcej było produktów naturalnych, jak najmniej przetwarzanych. Oczywiście nic się nie stanie, bo przecież tutaj specjaliści na pewno będą to podkreślać. Nic się nie stanie, jeżeli ktoś raz, sporadycznie, może sobie pozwoli na coś więcej, tak? Ale musimy pamiętać i obserwować własny organizm. Jak mój organizm reaguje? Czy ja się doskonale po spożyciu danego posiłku czuję? Czy może odczuwam pewien dyskomfort? A może zainteresować się też i nie tylko wszystko zrzucać na stres, na przeciążenie pracą, na złe emocje, te ujemne, ale może być przyczyną przewlekłym zmęczeniem. Mogą być objawy chorych jelit niestety. I tutaj też właśnie w tym momencie pragnę powiedzieć, że będzie możliwość wysłuchania dietetyka klinicznego, psychodietetyka, który bardzo się tam zagłębi w przekaz informacji na ten temat. Pragnę tutaj powiedzieć, że na pewno dowiemy się szerzej o mikrobiocie jelitowej, o wpływie stresu na kondycję jelit, nadwrażliwość jelit, czyli SIBO, choroby wieku XXI wieku.
4: Właśnie dlaczego ten problem jest tak mocno poruszany teraz, Pani zdaniem?
5: Bo on się staje coraz bardziej powszechniejszy. Nie powiem, że modnym jest tematem, ale po prostu jest taka potrzeba. Coraz więcej występuje problemów z przewodem trawiennym. I tutaj dużą rolę, mogę powiedzieć, odgrywa tryb życia, styl życia, jaki prowadzimy i sposób odżywiania. Sposób odżywiania. Czy nie wykorzystujemy w naszej diecie może tych pokarmów, które niekorzystnie wpływają na mój organizm, na nasz organizm. A może jest za mało niektórych. Też warto poruszyć problem, myślę, że on będzie też poruszony na konferencji w dniu 10 października, mianowicie problem nadużywania leków. Suplementacja organizmu. To jest też bardzo istotne. Każdy lek nawet, który jest potrzebny, który człowiek musi przyjąć z racji tego, że ma, że choruje, ale z pewnością nie zawsze to sprzyja, może być reakcja uboczna, ale to już jest wszystko pod okiem lekarza specjalisty i tutaj musimy zaufać lekarzowi specjaliście, że lek, który jest nam przypisywany, to on ma na celu właśnie oddziaływanie na problem, który występuje u człowieka.
4: Jaką najważniejszą, można powiedzieć, myślą chcielibyście zostawić uczestników po takim spotkaniu?
5: Aby wzrosła świadomość społeczeństwa i aby poszerzyć sobie wiedzę z zakresu zdrowego odżywiania i prowadzenia stylu życia, aby się sobie przyjrzeć. Ja tutaj dodam, że my jako szkoła, z racji tego, że kształcimy przyszłe kadry medyczne, chcemy, aby te osoby, aby nasi słuchacze zdobyli wnikliwą wiedzę, to raz, podwyższyć ich świadomość, ale też, szanowni państwo, aby pozyskali wiedzę z zakresu edukacji społeczeństwa.
4: Pani dyrektor, tytułem końca można powiedzieć kilka słów do naszych słuchaczy, którzy właśnie teraz zaciekawili się tą konferencją, przeczytali też artykuł, jak by można było ich zachęcić do tego, żeby przyszli, dołączyli, połączyli się, bo to będzie online.
5: Szanowni państwo, mam przyjemność zaprosić wszystkie osoby zainteresowane, to jest pedagogów, psychologów szkolnych, pracowników ochrony zdrowia, jak również osoby zainteresowane do udziału w naszej konferencji Jelita, nasz drugi mózg. Konferencja odbędzie się w formie online, w związku z tym można się zarejestrować, bądź też zadzwonić pod numer telefonu 52 357 62 22 lub na adres mailowy poczta@medykino.com.pl do 3 października. Dodam, że konferencja odbywa się, podkreślę jeszcze raz, że odbywa się 10 października o godzinie 9. Będzie można sobie wygodnie usiąść u siebie w mieszkaniu, w domu, przygotować herbatę, kawę lub inny napój typu woda czy sok, wcześniej zjeść przygotowane przez siebie zdrowe śniadanie i usiądziemy wtedy wszyscy razem, abyśmy uzyskali jak najwięcej informacji o tym, jak się prawidłowo odżywiać. Warto skorzystać, konferencja jest darmowa, organizujemy ją z każdego roku, oczywiście każdy temat jest inny, a w tym roku pragniemy zwrócić uwagę na problemy przewodu pokarmowego. Serdecznie zapraszam.
4: Dziękuję pani dyrektor, a moim państwa gościem była pani Urszula Majewska. Dziękuję bardzo.
5: Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie z inowrocławskiego medyka.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie przenosimy się na lotnisko Aeroklubu Kujawskiego. Naszym rozmówcą był Borys Gniewkowski, młody pilot szybowców, który opowiedział nam o swojej drodze do latania, o procedurach, instrukcjach i wymaganiach, jakie trzeba spełnić, by zostać pilotem. Jak to wygląda od środka? Posłuchajcie sami.
4: A z nami jest Borys Gniewkowski, 16-letni pilot szybowca. Dobrze słyszeliście, 16-letni. Cześć Borys.
6: Dzień dobry.
4: Jak się zaczęła twoja przygoda z lataniem?
6: Zacząłem oglądać filmy z kamer kokpitu samolotu. Popatrzyłem trochę tak, jak to się wykonuje, pilotaż ogólnie. I pomyślałem sobie, że latanie naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale pomiędzy wyglądaniem a lataniem jest trochę różnicy. No to jak się podoba, to trzeba spróbować. Się dowiedziałem od kolegi, że tutaj w Inowrocławiu na lotnisku jest przeprowadzany kurs szkolenia szybowcowy. mama mi powiedziała, że myśli, że to bardzo fajny pomysł, więc zdecydowałem się zapisać i tak się znalazłem w pozycji, w jakiej jestem teraz, pilotem licencjonowanym.
1: Ile czasu ci zajęło?
6: Kurs zacząłem w zeszłym roku. Latać zaczęliśmy plus minus pod koniec czerwca, ponieważ kurs zaczyna się już w maju, ale zanim się zacznie latać, to oczywiście trzeba znać teorię lotu. Czyli jest przeprowadzany kurs teoretyczny szkolenia. Później dopiero przechodzi się do tej, w cudzysłowie, zabawnej części, czyli latania praktycznego. I jak już przejdzie się, my to nazywamy trzecią klasą szybowcową, czyli szkoleniem podstawowym. Są dalsze kursy, które pozwalają już wypełnić wszystkie wymagania, które potrzeba, aby otrzymać licencję szybowcową.
1: To pokrótce, mniej więcej ile czasu ci zajęło cały proces zdobywania uprawnień?
6: Prawie dokładnie rok.
1: I od którego roku można to robić?
6: Latać zacząć można od roku 14, ale licencję można odebrać dopiero w wieku 16 lat.
1: I jak to się zaczęło w ogóle? Jak się zaczęła twoja przygoda? Na jakim modelu pierwszym latałeś? Bo jest egzamin normalnie, czy jak to wygląda?
6: Przed licencją jest egzamin. Jest to egzamin praktyczny. Przyjeżdża egzaminator z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, z którym trzeba wykonać 3 loty. I on zbazuje to, czy egzamin kandydat zdał, czy nie, właśnie na tych doświadczeniach.
1: A ile czasu jeden lot trwa?
6: To zależy, ale podczas egzaminu ja miałem to tak, że pierwszy lot mieliśmy około 20-30 minut, żeby ogólnie sprawdzić, jak pilot sobie radzi w normalnym locie, zakręty, lot po prostej, a dwa pozostałe są sytuacje awaryjne, ponieważ w lotnictwie wszystko może się wydarzyć, więc pilot musi umieć sobie radzić, kiedy coś pójdzie nie tak, jak przewidywano.
1: Podczas naszego pierwszego spotkania wspomniałeś o jakiejś tam sytuacji podbramkowej jednej, której miałeś na lotnisku Aeroklubu Kujawskiego. Możesz nam przybliżyć tą sytuację?
6: Tak. Piloci szybowcowi zaczynają swoją karierę latając na szybowcu SZD-50-3 Puchacz. Jest to dwuosobowy szybowiec, bardzo łatwy w obsłudze. Ale oczywiście nie zawsze będzie się na nim latało. Każdy pilot chce iść dalej w swojej karierze lotniczej.
1: Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
6: Dokładnie, można to tak bardzo trafnie określić. Więc następnie się przechodzi na inne rodzaje szybowców. Pierwszym szybowcem po puchaczu jest junior. Już jest jednomiejscowy, więc nie ma miejsca na instruktora.
1: Czy już jest trudniej, już presja rośnie troszeczkę.
6: Trzeba sobie po prostu samemu poradzić w nim.
1: Jak wyglądał ten proces u ciebie?
6: Ja nigdy nie miałem za dużych problemów z lataniem na nowych typach szybowców, ale wydaje mi się, że to miało jednak duży efekt przez to, co się stało jednak na tym moim pierwszym locie na nowym szybowcu. Pierwszy raz przechodziłem zupełnie na inny szybowiec, więc nie wiedziałem, czego się do końca spodziewać. Wszyscy instruktorzy zawsze dbają o to, żeby uczniowie sobie poradzili jak najlepiej, więc będą dawali podpowiedzi. Przed lotem, czego można się spodziewać, nowy szybowiec, oni na nim latali bardzo dużo, więc wiedzą.
1: Czy miałeś jakieś godziny, ilość godzin do wyrobienia na lataniu, na przykład na tak zwanych L-kach szybowcowych? U was też tak jest, czy nie?
6: Teraz już tak, po tym jak niestety ostatnio jeden szybowiec uległ uszkodzeniu podczas lądowania. Pilot odbił się na studzience i szybowcowi opadł nos. Nic się pilotowi nie stało, szybowiec po prostu musiał mieć parę tam pęknięć naprawionych i od tego momentu, żeby latać właśnie na szybowcach jednoosobowych, potrzebne jest ukończenie pewnej części szkolenia. Godzinowo to wygląda plus minus 5 godzin bym powiedział.
7: 5 godzin i już można normalnie przystępować do egzaminu?
6: Nie, to tylko na, żeby latać na nowym szybowcu, jednoosobowym. Żeby przystępować do egzaminu, trzeba mieć 15 nalatanych godzin, się nazywa nalot ogólny. To jest też taki sam wymóg do licencji. Wszystko się zaczyna przed lotem. Ja otrzymałem informację, że szybowiec jest o wiele bardziej, jakby to powiedzieć, może się utrzymać dłużej w powietrzu niż ten, na którym oryginalnie latałem, ze względu na zwiększenie, na większą liczbę parametrów, które w szybownictwie nazywamy doskonałość. Jest to możliwość szybowca do przelecenia większego dystansu. Im większa doskonałość, tym dalej można polecieć szybowcem. Więc mój pierwszy lot

0: pozycji w połowie pasa nad lotniskiem, to robiłem sobie kółeczka, żeby w powietrzu, żeby się zapoznać, jak się szybowcem lata. Ale wiatr zwiewał mnie dalej od lotniska, a ja dalej robiłem kółeczka. W pewnym momencie zauważyłem, że no trzeba wracać do lotniska już,
1: ponieważ... W trakcie robienia kółeczek wiatr cię zwiewał, w sensie już tak. Byłeś pod wpływem warunków atmosferycznych coraz bardziej.
0: Tak. I w pewnym momencie zauważyłem, że no ups, trzeba wracać, ponieważ no nie mam zagwarantowanego dolotu do lotniska.
1: Nie jakoś gwałtownie, ale już były oznaki, że robi się niebezpiecznie.
0: Tak. I... niestety instruktor, który kontrolował mnie z ziemi, też się trochę zestresował.
1: Ile miał lat?
0: Instruktor jest 60 parę.
1: O, no dobra, myślałem, że też taki młodziutki.
0: Nie. Instruktorzy to są już doświadczeni bardzo piloci. I zakomunikował mi przez radio, żebym wracał. Ja zacząłem zawracać i podczas tego zawrotu wiatr mnie cały czas spychał. I ja patrzę, tak? No kurde, już nisko jestem. Instruktorowi też się to nie do końca podobało, więc na radiu panował niespokój, można to powiedzieć. Ale jakoś mi się udało.
1: Leciałeś sam?
0: Leciałem sam w jednoosobowym szybowcu. I udało mi się, można powiedzieć, trochę przez szczęście. Udało mi się przelecieć prawie nad drzewami, więc doleciałem, można to powiedzieć, szybować na drzewach, ale wylądowałem szczęśliwie, więc nic się nie stało.
1: To jest taki moment, gdzie musisz już rzeczywiście wziąć maszynę, że tak powiem, w swoje obroty, w swoje ręce i tylko ty musisz zapanować nad nią, żeby tak naprawdę nie doprowadzić do wypadku i też nie ucierpieć samemu, ale też nie doprowadzić do nieszczęść w postaci ludzi na ziemi.
0: Tak, lotnictwo jest bardzo odpowiedzialnym, bardzo odpowiedzialną czynnością, ponieważ pilot, wykonując złe decyzje podczas lotu, może grozić samemu siebie, ludziom na ziemi, ponieważ jeżeli pilotowi coś się stanie, on już nie będzie kontrolował, gdzie maszyna latająca może dotknąć ziemi.
1: Po jakim czasie zacząłeś latać sam?
0: Pierwszy lot samodzielny odbywa się po skończeniu tak zwanego kursu podstawowego. Nie do końca, pod koniec go, bo 5 lotów samodzielnych go kończy. Jest to lot po plus minus 50 wykonanych lotach z instruktorem, podczas których pilot uczeń dowiaduje się i ćwiczy wykonywanie czynności, jak my to nazywamy, lotniczych. I przygotowuje się do pierwszego wylotu samodzielnego.
1: A miałeś taką sytuację, że możesz lecieć z kimś? Są takie szybowce, w których latasz na przykład z dwoma czy z trzema osobami? Czy maksymalnie to jest jedna osoba?
0: Pierwszy szybowiec, na którym latamy, jest szybowcem dwuosobowym.
1: Z instruktorem czy też z opiekunem?
0: Z instruktorem. Pilot uczeń może latać albo samemu pod nadzorem instruktora z ziemi, albo w powietrzu z instruktorem. Inaczej nie może być. Szybowce generalnie kończą się na tych miejscach dwuosobowych. Nie widziałem jeszcze szybowca trzyosobowego.
1: A czy miałeś jakieś sytuacje lecenia w tak zwanym tandemie, czyli jak spadochroniarze latają we dwójkę, czy też leciałeś ty i obok ciebie na przykład dwóch czy trzech kolegów w szybowcach?
0: Tutaj do takich rzeczy nie dochodzi tak często, ale tak, miałem takie okazje przeżycia takich spotkań.
1: Jak w Topganie.
0: Coś w ten deseń, tylko że my akurat się nie biliśmy.
1: A masz w planach jakby rozwijać swoją karierę lotniczą?
0: Tak, ja przewiduję moją karierę zawodową tak, że zostanę w tym lotnictwie i będę z tego żył.
1: Kto w ogóle, można powiedzieć, wypchnął cię do robienia tego, co robisz? To też filmy, jakieś reportaże, ale też może ktoś z rodziny, czy też bliscy znajomi?
0: Ja w rodzinie miałem pilotów już.
1: Jakich?
0: Mój dziadek, Artur Szarawara, tutaj w jednostce latał na śmigłowcach. i razem z grupą innych pilotów wygrali

0: mistrzostwa w Piotrkowie Trybunalskim.
1: W którym roku?
0: 83 bodajże, ale nie jestem do końca pewien.
1: Czyli można powiedzieć krew z krwi lotnicza.
0: Tak, ja bym chciał wierzyć, że mam to w genach, latanie.
1: A jak praktykujesz to, co robisz? Czy często latasz, czy też na przykład jak są jakieś imprezy, jak było InnoWheels i Wings Festival?
0: Ja latam dla odprężenia się, można powiedzieć, do tego są szybowce. Latam jak mogę, jak pogoda jest dobra. Jeżeli pogoda nam pozwoli, to można wykonywać loty nawet parugodzinne.
1: Praktyka czyni mistrza. Czy widzisz to też u siebie, latając na przykład? Porównujesz sprzed pół roku, kiedy zacząłeś latać? Ile już czasu minęło?
0: Rok temu.
1: Czy widzisz jakiś progres?
0: Jak najbardziej. Im więcej się lata, tym więcej, większą pilot ma pewność siebie. Ten moment, o którym rozmawialiśmy, był takim punktem przełomowym, gdzie pilot zdaje sobie sprawę, że jeżeli popełni jakiś błąd, może z tego już nie wyjść cało. Każdy pilot według mnie powinien mieć taki moment, gdzie zda sobie sprawę, że on nie jest panem świata. Od tego momentu buduje się prawdziwą pewność siebie, gdzie się naprawdę wierzy w swoje umiejętności, kontroli nad szybowcem. I buduje pewność, że możesz sobie sam zaufać w tym locie faktycznie.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: Halo Radio Ino Wrocław. Autopromocja.
1: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Inomax, Inowrocław zaprasza. Epicka ekranizacja powieści Bolesława Brusa. Superprodukcja z najbardziej gwiazdorską obsadą w historii polskiego kina. W rolach głównych Marcin Dorociński, Marek Kondrat oraz Kamila Urzędowska. Lalka. Już w kinach.
1: Teraz algorytmy social mediów decydują za ciebie. Co widzisz i o czym czytasz? Wybierz sam. Wejdź bezpośrednio na KI24info. Inowrocław i okolice. Ważne wydarzenia. Sprawy mieszkańców. Wiarygodne fakty. Bez fake newsów i clickbaitów. Nie czekaj, aż wiadomości cię znajdą. Wybierz sam. KI24info. Zawsze na czasie.
0: Po reklamie. Melo Radio i Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: ciągnąć, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emockę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzę.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
3: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.